0: chcę iść za tobą.
1: Na dobrą noc. Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: 106,2 FM, Radio Warszawa, minęła 6.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Ewangelia dzisiejszej liturgii zaprasza nas, abyśmy włączyli się do uwielbienia, którą Chrystus zanosi do swojego Ojca, mówił w niedzielnym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV.
2: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostawiając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa.
1: Leon XIV mówił także o naśladowaniu Chrystusa w niesieniu Jego krzyża.
3: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach.
1: W sobotę Leon XIV odwiedził włoską wyspę Lampedusa. Tam modlił się przy grobach migrantów, którzy zginęli u jej wybrzeży, będąc w drodze do Europy. Wieczorem papież odwiedził amerykańską ambasadę przy stolicy apostolskiej, aby uczcić w ten sposób 250. rocznicę Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W niedzielę Leon XIV udał się na wakacyjny wypoczynek do Castel Gandolfo. Tam będzie spotykał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w kolejne niedziele. Do końca lipca nie będą się odbywać papieskie audiencje generalne. Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców peregrynują po Polsce. Na początku odwiedziły Szczecin. Wczoraj modlili się przy nich karmelici w swoich dwóch klasztorach w Zamartem i Gorzędzieju. 18 lipca dotrą także do Warszawy. Relikwie przyjechały do Polski z Francji, wyjaśnia siostra Agnieszka od Eucharystii, karmelitanka Bosa z Warszawy.
4: Jest to taka dosyć wyjątkowa okazja. Taka peregrynacja w całej Polsce była ostatni raz 20 lat temu. W zeszłym roku te relikwie już pielgrzymowały po części Polski, po tej południowej części Polski, po prowincji krakowskiej karmelitów bosych. W tym roku mamy zaszczyt je gościć w prowincji warszawskiej.
1: Siostra Agnieszka przybliża też program peregrynacji w Warszawie.
4: Będą najpierw w parafii karmelitów bosych, parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej na warszawskim Solcu. 19 lipca w niedzielę ten program jest taki dosyć napięty, dlatego że przed południem będą w kościele Świętego Krzyża, potem u sióstr wizytek i od sióstr wizytek przyjeżdżają tutaj właśnie do nas na warszawską Wolę, do klasztoru karmelitanek bosych na Woli. Spodziewamy się relikwii około godziny 18:30. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Od nas będą jechały znowu do wspólnoty karmelitów bosych, tym razem na warszawskim Mokotowie.
1: Więcej szczegółów na stronie relikwieteresy.pl. Diecezja warszawsko-praska zaprasza do wspólnego pielgrzymowania. Czas wakacji to idealna okazja do wyruszenia na rekolekcje w drodze. O tym, jakie formy pielgrzymowania proponowane są w diecezji, Kacper Kowalczyk.
5: Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. Te słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny przyświecają 18 pielgrzymce pieszej, która w sobotę 25 lipca wyruszy z sanktuarium świętej siostry Faustyny przy Żytniej do domu świętej w Ostrówku. Dłuższa droga czeka pielgrzymów, którzy wybiorą się na Jasną Górę. W tym roku po raz 43 odbędzie się warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Ponownie przejdzie w trzech grupach: rodzinnej, młodzieżowej oraz grupie opartej na duchowości świętej Rity. Początek 5 sierpnia, zaś 16 sierpnia rozpocznie się praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła. Jej uczestnicy dotrą do jasnogórskiego sanktuarium na 26 sierpnia, czyli uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Więcej szczegółów na temat możliwości pielgrzymowania dostępne jest na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: Słoneczny ten poniedziałkowy poranek w Warszawie, później jednak ma to ulec zmianie i po południu przybędzie chmur. W tym momencie 15 stopni w stolicy, 13 w Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie i Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalna temperatura dziś to 20 stopni. Wiatr będzie osiągał w porywach do 40 km na godzinę. Jutro podobne wskazania na termometrach, ale może pojawić się deszcze w Warszawie.
6: Ogłoszenie nadawcy. bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
7: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
9: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
8: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Tak rozpoczyna się poranek poniedziałkowy, 6 lipca. Na antenie Radia Warszawa śpiewa nam Bagos. Za moment Clear Up i Titio. Na początek takie muzyczne propozycje.

0: 15 minut po godzinie 6. To czas na antenie Radia Warszawa na fragment Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielak, werbista.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Chcę przynęcić niewierną oblubienicę na pustynię, ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I stanie się w owym dniu, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powiem mój Baal. I poślubię cię sobie znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana.
2: Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca. Te słowa z księgi proroka Ozeasza należą bodajże do najbardziej mistycznych słów całego objawienia biblijnego. To obcowanie Boga z duszą człowieka w tajemniczych warunkach pustyni realizowało się na przestrzeni dziejów w życiu ogromnej rzeszy ludzi. Przykład tego obcowania dał nam nie tylko Mojżesz na pustyni, ale sam nasz Pan Jezus Chrystus, o którym Ewangelia według świętego Marka mówi. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. Pustynia to miejsce kojarzące się być może z romantycznym pustkowiem, zachodami słońca i rozgwieżdżonym niebem. Ale wiemy, że jest to miejsce trudne i stawiające przed śmiałkami twarde wymagania. Dlatego też niekiedy niełatwe okresy naszego życia zwykliśmy określić tym mianem. Ten obraz pasuje do patronki dnia dzisiejszego, matki Afryki, błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej. Pochodziła z arystokratycznej rodziny, ale wolała wyjść na pustynię współczesnych sobie dramatów ludów Afryki. A pierwszym z nich było niewolnictwo. Nie przeszła obok niego obojętnie i przyłączyła się do walki o godność ludzką. I my również otwórzmy serca na wołanie Pana, które nie ustaje i w nasze dni.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni go wyśmiewali. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
2: Wskrzeszenie córki dostojnika i uzdrowienie kobiety kierują naszą uwagę dzisiaj, jak bardzo ważny dla Jezusa jest dotyk. Dostojnik prosi, by Jezus położył na umarłej córce ręce, a będzie żyła. Być może widział wcześniej jakieś uzdrowienia dokonane przez Jezusa, albo słudzy Jego powiedzieli Mu o tym. Przypomnijmy sobie Jezusa, który uzdrowił niewidomego, dotykając jego oczu, a głuchoniemego, kładając palce swoje w jego uszy oraz dotknął jego języka. Ale sam gest to za mało. Gest dotknięcia ma wyrażać moją relację do Jezusa, do drugiego człowieka. Wiedziała o tym uzdrowiona kobieta, cierpiąca 12 lat na upływ krwi. Zobaczmy, że wielu ludzi wtedy dotykało Jezusa, był wielki tłum. Ale ona, ta kobieta, z wiarą dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. Gest jako wyraz mojej wiary, jako wyraz mojej miłości. Ale może być również gest fałszywy, pusty gest. Przypomnijmy sobie Judasza, który składa pocałunek na policzku Jezusa. To nie jest gest miłości, ale zdrady. Pocałunek zdrady. Przypomnijmy sobie tutaj nasze gesty wobec bliźnich. Ile rzeczywiście w nich jest troski naszej i wyrazu miłości do nich. Ale przypomnijmy sobie również nasze fałszywe zachowania i puste gesty, podobne do Judaszowych. Przeprośmy za to. A kiedy będziemy na mszy świętej przyjmować już kolejny raz Eucharystię, dotykać ciała Jezusa, wzbudźmy w sobie wiarę, przywołując pragnienie uzdrowionej kobiety: jeśli chociaż się go dotknę, będę ocalona.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. Wspominamy dziś w liturgii Kościoła błogosławioną Marię Teresę Leduchowską. Dziewice, dziękujemy Bogu za dar jej życia pełnego miłości do ubogich i chorych. Przez całe swoje życie oddawała się służbie na rzecz najsłabszych, szczególnie chorych. Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne związane z patronalnym dniem apostolstwa chorych przypomina nam o roli Matki Bożej uzdrowienia chorych w życiu wspólnoty Kościoła. Prośmy, aby ta Eucharystia umocniła naszą troskę o chorych i cierpiących. A intencję obecnej mszy świętej, którą sprawujemy we wspólnocie naszej parafialnej oraz z wszystkimi, którzy łączą się z nami przez transmisję Radia Warszawa, są następujące. Ja modlę się za świętej pamięci Józefa Wojno w kolejnej mszy gregoriańskiej. Przez zdanie polecam świętej pamięci Henryka Ostrowskiego i zmarłych z rodziny Plewków i Godlewskich. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który stałeś się sługą wszystkich, zmiłuj się nad nami. Chryste, który w swojej miłości oddałeś życie za każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wzywasz nas do służby ubogim, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Zwabię oblubienicę, wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca. I tam odpowiem jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. I stanie się w owym dniu, mówi Pan, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. I poślubię Cię sobie na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Słyszymy, że śmierć, którą przedstawia dzisiejsza Ewangelia, wygląda tylko na zaśnięcie. Niemniej jest ona faktem, bolesnym faktem, który by się najchętniej odsunęło jak najdalej. I błaga o to Chrystusa i owa śmiertelnie zagrożona kobieta, jak i ojciec tej zmarłej dziewczynki, jak mówi Ewangelia, zwierzchnik synagogi. I oczywiście lęk przed śmiercią jest jak najbardziej naturalny, zrozumiały. Zbliżając się ku śmierci i w końcu poddając się jej, faktycznie musimy opuścić wiele dóbr i wiele wartości, ale wszyscy zgadzamy się i wiemy to dobrze, że jest to konieczne i nieuniknione, bo jak mówi nasze piękne, krótkie, stare polskie powiedzenie: kto się urodził, umrzeć musi. Ale wszelkie dobro ziemskie, które musimy opuścić, jest tylko jakimś delikatnym, minimalnym, symbolicznym odblaskiem Pana Boga, tego najwyższego dobra. I to dobro, które tutaj zostawiamy, odnajdziemy po drugiej stronie, w samym jego źródle. Jeśli mimo tej wiary śmierć jest związana z bólem czasowej rozłąki, ból ten jest i powinien być produktywny, bo ze śmierci tak naprawdę wyrasta życie. Przeżywając w czasie mszy świętej realną śmierć Chrystusa, uczyńmy
dobrowolny akt ofiary ze swojego życia, łącząc swój ból przemijania z jego śmiercią. Może w ten sposób perspektywa śmierci nie będzie dla nas aż tak bolesna.

Z ufnością przedstawmy nasze prośby Bogu, który przedstawienictwo błogosławionej Marii Teresy Reduchowskiej, dziewicy, pragnie prowadzić nas ku pełni życia i miłości. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez świadectwo świętych i błogosławionych umacniał wiarę i miłość w sercach wierzących oraz prowadził ich drogą świętości. Ciebie prosimy. Za misjonarzy i wszystkich zatroskanych o głoszenie Ewangelii we świecie, aby przykład błogosławionej Marii Teresy inspirował ich do jeszcze większego zaangażowania. Ciebie prosimy. Za osoby chore, cierpiące i samotne, aby doświadczyły wsparcia w cierpieniu oraz odnalazły pocieszenie w ramionach Matki Bożej uzdrowienia chorych. Ciebie prosimy. Za związanych z dziełem apostolstwa chorych, aby ich posługa była źródłem nadziei i duchowego uzdrowienia dla wszystkich, którzy przeżywają trudności fizyczne i duchowe. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy świętej, Józefa Wojno oraz Henryka Ostrowskiego, zmarłych z rodzin Plewku i Godlewskich, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas samych, stojących przy ołtarzu Pańskim i jednoczących się z nami przez transmisję Radia Warszawa, abyśmy w naszym codziennym życiu ochoczo odpowiadali na wezwanie do czynienia dobra i stawali się narzędziami miłości Bożej we świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i umacaj nas we wierze, abyśmy z odwagą realizowali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Na

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Amen.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
2: Nie wiedz nas za pokuszenie, ale nas zbaw.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyś zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Krew Chrystusa nie strzeżna.

0: Prosimy Cię, Boże, i Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, rozpali nasze serca miłością, abyśmy gorliwie przyczyniali się do zbawienia ludzi przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj. Mocny Boże,

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 3 minuty po godzinie 7:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Czy Polska przekazała Ukrainie rakiety Patriot? Rząd ma ujawnić dane. Kolejne rosyjskie ataki na Kijów. Są ofiary i ranni. Brazylia żegna się z mundialem. Sensacja w meczu 1/8 turnieju. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień w kursowaniu pociągów linii warszawskiego metra M1. Z przyczyn technicznych pociągi kursują w pętlach Kabaty Wilanowskie oraz Młociny Świętokrzyska. Rzecznik warszawskiego metra Anna Bartoń powiedziała, że na stacji Politechnika doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów.
2: Żeby ją usunąć, konieczne było wyłączenie napięcia w trzeciej szynie. I do czasu zakończenia prac na tej stacji pociągi będą jeździły w 2 pętlach. Pierwsza pętla na południu obsługuje odcinek od stacji Kabaty do stacji Wilanowska. Na drugiej północnej pętli jeździmy od Młocin do stacji Świętokrzyska, zaś w drugą stronę pociągi zabierają pasażerów ze stacji Centrum i jadą w kierunku Młocin.
1: Między stacjami metro Wilanowska a metro Świętokrzyska uruchomiono zastępczą linię autobusową Z. Utrudnienia także w ruchu naziemnym. W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują one w kursowaniu pociągów SKM oraz kolei mazowieckich na szlaku Legionowo-Warszawa-Praga. Możliwe są tu opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. To reakcja na sugestie opozycji, że rząd mógł przekazać Ukrainie deficytowe pociski przechwytujące do systemu Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wczoraj w mediach społecznościowych, że odtajni informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
4: Sugestie na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Alwin Gajadur mówił, że takie doniesienia nie mogą pozostać bez echa.
5: Musi to być oczywiście wyjaśnione.
4: Kilka godzin później wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie informacji. Dziennikarz Portalu Obronnego Juliusz Sabak powiedział, że taki ruch pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
6: Odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
4: Przeciwny tej decyzji jest generał Roman Polko.
7: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy.
4: Bo ujawnione informacje natychmiast trafią do rosyjskiego wywiadu, argumentuje generał.
1: Wicemarszałek Sejmu informował, że jego zdaniem polski rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku rakiety przeznaczone do systemów Patriot. Z kolei szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że rząd miał również odstąpić Ukrainie swoje miejsce w kolejce do realizacji zamówień w amerykańskich fabrykach. Przedstawiciel kancelarii prezydenta stwierdził również, że głowa państwa nie była informowana o ruchach rządu. Szef MON-u napisał natomiast w mediach społecznościowych, że prezydent jest informowany o każdej donacji. Kolejne zmasowane ataki Rosjan na Kijów. Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne po tym, jak rakiety i drony spadły na bloki mieszkalne. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe.
8: Najgorsza sytuacja panuje w podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zburzyła kilka kondygnacji 9-piętrowego bloku. W tej samej dzielnicy uszkodzone zostały też kolejne 2 wielopiętrowe bloki mieszkalne. Władze Kijowa donoszą także o zniszczeniach i pożarach domów w dzielnicy Darnica. Ucierpiały też podkijowskie miejscowości, m.in. Wisznewe. W obwodzie kijowskim częściowo wstrzymano ruch pociągów. To już kolejny zmasowany rakietowo-dronowy atak na Kijów w ostatnich dniach. W zeszły czwartek w ukraińskiej stolicy zginęło 30 osób, a ponad 80 zostało rannych.
1: Z Kijowa relacjonował Paweł Buszko. Anglia wygrała z Meksykiem 3-2 i awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Tam zmierzą się z Norwegami, którzy wyeliminowali Brazylię po zwycięstwie 2-1. W sobotę do 1/4 awansowały Francja i Maroko, które tworzą kolejną parę w tej fazie rozgrywek. Dziś mecz Portugalii z Hiszpanią.
0: Dziś trochę słońca, trochę chmur, ale nie powinien padać deszcz. Wiatr już nie tak silny, do 40 km na godzinę i umiarkowane temperatury.
9: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, o tej porze 17 w Warszawie, 14 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, 15 w Radzyminie, w Otwocku i w Wołominie.
0: Dziś ciśnienie jest stabilne, a co do wiatru, to w środę może być niebezpiecznie.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
9: Żywy. Tak ci powiem.
0: I zaz.
9: Na antenie Radia Warszawa tak rozpoczynamy nasze spotkanie z wami. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
9: I chłodniejsze dzisiaj przywitanie, ale na pewno wszyscy się cieszą.
0: Ale to nie dlatego, że chłodniejsze są nasze serca, tylko temperatura trochę niższa.

0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów pierwszej linii metra kursują składy w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Na dodatek na kolei są problemy i awaria urządzeń sterowania ruchem. Występują te utrudnienia na szlaku Legionowo - Warszawa - Praga.
1: Tu i teraz.
2: Pragnę wyrazić wdzięczność autorom oraz wszystkim świadkom historii za zaufanie i odwagę podzielenia się swoim doświadczeniem. Wierzę, że ta książka stanie się ważnym głosem w dialogu o przeszłości i trwałym elementem naszej wspólnej pamięci. Tak w podziękowaniu na początku tej książki, którą dzisiaj mam przed swoimi oczami, tytuł książki to Kresowe koleje losu, napisała Emilia Oleksiak, dyrektor stacji Muzeum Wydawnictwa. Tej książki, której autorzy dzisiaj są w naszym studiu, autorzy, ale zaraz wyjaśnimy, jak to jest z tym autorstwem. Bożena i Michał Rzepiakowie, dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Pani Bożena, absolwentka politologii na Uniwersytecie Gdańskim w Fundacji Pomorskich Kresowian, zajmuje się gromadzeniem i opracowaniem wspomnień ekspatriantów i ich potomków, którzy po II wojnie światowej zamieszkali na Pomorzu Gdańskim, a pan Michał Rzepiak, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, interesuje się tematyką Kresów, uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym Polaków na Wileńszczyźnie, a jest także prezesem Fundacji Pomorskich Kresowian. W Gdańsku wiemy już wszystko bardzo dobrze. Książka przepięknie wydana, to ja muszę Państwu to na samym początku powiedzieć. Dzisiaj będziemy wracać do historii polskich Kresów, historii zapomnianej. Czy to jest dobrze postawiona teza na początku tego spotkania, panie Michale?
4: Ja bym powiedział, że historii nie do końca opowiedzianej. Ona na pewno była zapomniana w czasach komunistycznych po II wojnie światowej, niechciana. Od ponad 30 lat w wolnej Polsce jest przypominana i próbujemy, różne środowiska kresowe próbują tę historię, ten czas stracony w jakimś sensie nadrobić tą książką i naszymi działaniami.
2: Pani Bożeno, dla pani ta historia Kresów i Kresowian, dlaczego jest na tyle ważna, że zdecydowała się pani dużą część swojego życia poświęcić słuchaniu tych historii i potem też spisaniu tych historii?
3: Ponieważ utraciliśmy sporo województw na wschodzie. Tam mieszkali Polacy, którzy tworzyli historię. Gdybyśmy sięgnęli do konkretnych nazwisk, to stamtąd właściwie wywodzi się nasza tożsamość. Chcieliśmy opowiedzieć dramat, który spotkał naszych rodaków po 1945 roku, opowiedzieć o ich życiu przed 1939 rokiem, życiu uporządkowanym, dobrym, pięknym, które zostało zniszczone wojną, potem koniecznością opuszczenia swoich rodzinnych stron. Niewyobrażalna krzywda, która była udziałem kresowych Polaków, do dzisiaj nie jest znana. Przywołujemy historię ludzi, które to historie można zmultiplikować w tysiącach, w setkach tysięcy, ponieważ około 2 milionów osób musiało porzucić swoje domy. Alternatywą było przyjęcie sowieckiego obywatelstwa i przyjechać na tak zwane ziemie odzyskane do Polski w nowym kształcie. Te historie są piękne. Historie naszych bohaterów są włożone właściwie w większą polską historię. Historię wojenną, a przez to nasi bohaterowie niejako dotykają postaci historycznych, o których można przeczytać nie tylko we wspomnieniach, ale też w przypisach, do czego bardzo zachęcamy, bo nagle pojawią się postaci ciekawe, znane i uzupełniające te opowieści. Poza tym wynika to z pewnej niezgody na to, że tak mało się mówi o historii tych ziem, tak mało się mówi o ludziach, którzy musieli milczeć przez wiele pokoleń.
2: Powiedzmy może to, że którym zostały odebrane domy, którzy stracili swoje miejsca zamieszkania, którzy stracili swoje rodziny często, którzy całkowicie musieli zmienić swoje życie. Wiadomo, że tak się dzieje podczas wojny, ale oni, 2 miliony osób, pani powiedziała, tutaj mamy 16 historii i dzisiaj patrzymy na różnych migrantów. Taką mamy też sytuację na świecie, że i z Ukrainy do Polski w tym momencie część ludności migruje, a zapominamy o tym, że ta historia migracji to jest bardzo w dużej mierze także część naszej polskiej historii. Panie Michale, jakie jest tło historyczne tych opowieści, które możemy znaleźć w książce?
4: To oczywiście wojna, II wojna światowa i pod koniec tejże wojny decyzje tak zwanej Wielkiej Trójki mocarstw Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Decyzje, które poza Polską ta trójka ustaliła, dotycząca nowego kształtu Europy. Okazało się, że ten kształt Polski przedwojennej, II Rzeczpospolitej został zmieniony. Polska powojenna została przeniesiona troszkę, czy też zdecydowanie na zachód. Utraciliśmy praktycznie 8 województw wschodnich, 180 tysięcy kilometrów kwadratowych. Otrzymaliśmy tak zwane ziemie zachodnie, ziemie niemieckie o powierzchni 104 tysięcy metrów kwadratowych, czyli zdecydowanie mniej. Jestem wolny od dyskusji, które były lepsze, które były bogatsze, które były bardziej żyzne. To są dyskusje takie, nazwijmy to statystyczne, natomiast nasi bohaterowie tam żyli, te 2 miliony osób tam żyło, musiało bez mała z tygodnia na tydzień, a czasami z dnia na dzień opuścić swoją ojcowiznę i tymi wagonami towarowymi, nazywanymi często bydlęcymi, jechać w urągających warunkach, narażeni na aresztowania, na grabieże, na gwałty ze strony Sowietów. To są trudne historie. Historie, które były też udziałem naszych rodzin, które zostały przesiedlone z Wileńszczyzny, czy też z ziemi lwowskiej i które też w naszej świadomości rodzinnej tkwiły, są poruszające i to też jest taki wątek osobisty, który skłonił nas do poruszenia tego tematu.
2: Dlaczego my jako Polacy w XXI wieku powinniśmy mieć świadomość historii Polaków kresowych? Dlaczego potrzebujemy tej świadomości?
4: Sięgnę nieco do historii głębiej, bo profesor Stanisław Nicieja, znana osoba zajmująca się kresami, powiedział, że gdyby obciąć Polsce kresy, to tak jakby obciąć pół mózgu albo zabrać jedno płuco. Trudno jest oddychać tą pozostałą częścią, choć można. Gdybyśmy zapomnieli o kresach, musielibyśmy zapomnieć o Mickiewiczu, urodzonym na Nowogródczyźnie, Słowackim, urodzonym w Krzemieńcu, Herbercie, urodzonym we Lwowie, Czesławie Niemenie, urodzonym w Starych Wasiliszkach, niedaleko Grodna i wielu, wielu innych. To są historie, to są ludzie, to są zrywy narodowościowe, to są bohaterowie, pisarze, artyści, naukowcy, cała lwowska szkoła matematyczna. To są historie, które gdzieś budowały naszą tożsamość przed laty, ale których może pamiętamy, czy nie pamiętamy, ale czerpiemy z nich do dnia dzisiejszego. Warto o tym pamiętać, skąd się wzięliśmy, skąd nasz ród, skąd przyjechała, gdzie się urodziła nasza babcia, a już dzisiaj pewnie dla młodego pokolenia prababcia, czy praprababcia, czy prapradziadek, dlaczego mówili takim śpiewnym, troszkę innym językiem niż w centralnej Polsce. To są ciekawe rzeczy i myślę, że młodzi ludzie z pewnością w pewnym momencie dorosną do takich przemyśleń o historii własnych rodzin, a przez to też o historii Polski.
2: Ja myślę, że też ta książka ma doskonały potencjał do tego, żeby tak wspólnie, rodzinnie siadać, czytać na głos te opowieści, potem przeglądać zdjęcia, bo książka jest naprawdę bogato ilustrowana. Można zerknąć do dokumentów, można popatrzeć, jakie nawet i były fryzury modne w danym czasie i zobaczyć, co dzisiaj powraca, jakie były stroje w danej epoce, więc wydaje mi się, że książka jest także doskonałym narzędziem do takich rodzinnych spotkań i do pytań o naszą rodzinną historię, do opowieści też o naszej polskości, gdzie jest to drugie płuco, tak jak pan powiedział, ażebyśmy mogli być w pełni patriotami, oddychać pełną piersią jako Polacy, no to potrzebujemy zdecydowanie dwóch płuc. Pani Bożeno, 2 miliony tych osób, które doświadczyły tego rodzaju cierpienia. Jak wybrali państwo te 16 historii?
3: Od wielu lat gromadzimy te opowieści i mamy ich dosyć dużo, ale wybraliśmy je pod kątem losów, które są, tak jak wspomniałam, reprezentatywne. Są tam i żołnierze Armii Krajowej, którzy się legalnie i nielegalnie przedostawali do Nowej Polski, a którzy byli zwierzyną łowną dla funkcjonariuszy NKWD postępującymi za nimi. Są Sybiracy, którzy przez Syberię, a potem za wojskiem generała Andersa, kiedy mężczyźni się tam zgłaszali, ich rodziny szły za nimi, znalazły się w Afryce i po wielu latach wracały również do Nowej Polski. Są osoby o tak zwanej, można powiedzieć, typowej historii, ale pełnej ciekawych szczegółów. Jest osoba, która przyjechała do Polski Nowej w 1958 roku, jej rodzina 4 miesiące później, ponieważ muszę przypomnieć, że pierwsza fala wysiedleń miała miejsce od właściwie zaczęła się w 1944 roku, ale tak jesienią, ale tak naprawdę od stycznia 1945 do czerwca 1946. Potem w wyniku porozumień między Warszawą a Moskwą następna fala miała miejsce właściwie w 1958-1959, choć zaczęła się od 1955 roku po śmierci Stalina na fali pewnej odwilży politycznej. I wtedy na przykład chyba w 1958 lub 1959 wrócił Czesław Niemen ze swoją rodziną. Dopiero wówczas. Także niektórzy zaznali komunizmu w wydaniu sowieckim po 1945 roku. Były to też osoby, które, ponieważ w 1945 roku zakończyła się wojna, ale nie zakończyły się represje wobec polskiej ludności na Kresach, a więc jeszcze w 1945 roku i następnych były wywózki na Sybir polskiej ludności, która albo nie miała szansy, albo nie dostała pozwolenia, mimo oficjalnych umów rzeczywistość była znacznie bardziej dramatyczna.
2: Warto po tę książkę sięgnąć, Kresowe koleje losu. Bożena i Michał Rzepiakowie zebrali te wspomnienia, spisali i wydało wydawnictwo Stacja Muzeum. Bardzo się cieszymy, że możemy tę książkę dzisiaj w studiu mieć. Także dla Państwa, no ja zachęcam do tego, żeby z tą książką kilka, a może kilkanaście nawet kolejnych wieczorów spędzić, a może po prostu do niej co jakiś czas wracać i przenosić się w czasie dzięki tym słowom, które znajdziemy na kartach książki Kresowe koleje losu. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
0: O książce rozmawialiśmy, ale ta książka także dla Państwa czeka.
2: SMS na numer 7248. 7248. W treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Kresy. 7248 rw. Imię i nazwisko, hasło Kresy i będziecie mogli zdobyć tę książkę.
0: Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
2: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Sześć osób rannych i staranowane auta. W niedzielę wieczorem autobus linii 186 wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej w okolicy Dworca Zachodniego. Wstępną przyczyną była usterka techniczna. Awaria w metrze. Z przyczyn technicznych pociągi na linii M1 kursują w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Między stacjami metro Wilanowska a metro Świętokrzyska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Awaria urządzeń sterowania ruchem również na kolejowym szlaku Legionowo Warszawa-Praga. Możliwe opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów SKM linii S3, S4 i S40, a także kolei mazowieckich. Na odcinku Warszawa Zachodnia Legionowo wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM kolei mazowieckich. W nocy tramwajarze rozpoczęli remont przejazdów przez tory na Rondzie de Gaulle. Autobusy jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie będą korzystały z tymczasowych zawrotek. Z Nowego Światu z obu stron ronda kierowcy mogą skręcać tylko w lewo. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dzisiaj upału nie będzie, jest dość umiarkowana temperatura. Słońca nie powinno zabraknąć, mimo tego, że będą się pojawiać chmury, z których nie będzie padał deszcz.
4: Kurtka dzisiaj się przyda, bluza. Coś cieplejszego na
2: pewno.
4: Spójrz
2: na mnie i odpowiedz sobie na to pytanie.
4: Ale Jarek biegł do pracy, bo robi formę. Nie powiemy jeszcze w jakim celu. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, o tej porze 17 w Warszawie, 15 w Otwocku.
1: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Fani Brazylii mogliby zaśpiewać: jest mnie pół, bo nie macie tu.
2: Fani Brazylii to płaczą. Krzysztof Flis nam powie dlaczego. Co to się wydarzyło, że Brazylii już nie ma w 1/8?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Norwegowie, jak to Norwegowie, z zimnym sercem wyeliminowali gorących Brazylijczyków. Tak.
1: Czyli
3: obrazowo,
1: zimno jednak wygrywa z gorącym.
3: Obrazowo można to powiedzieć.
2: Bo to w Nowym Jorku było, a tam było gorąco. To gorąco i gorące serca Brazylijczyków to było już za dużo gorąca.
3: Zdecydowanie.
1: Ale słuchajcie, mnie to tak zafascynowało, że ja po prostu sprawdzam, kto to jest w tej reprezentacji Norwegii, a odtąd Norwegom kibicuję.
2: To przypadek był, czy ci Norwegowie naprawdę super grali, a Brazylijczycy tak sobie?
3: Brazylijczycy grali w piłkę, a Norwegowie strzeli bramki.
2: Ale dużo działo się też w meczu Meksyk-Anglia. Anglicy wygrali i dowieźli ten mecz mimo czerwonej kartki.
3: Tak, ale z jednej strony Meksykanie mogli i powinni de facto Anglikom pokazać, że granie w przewadze, granie w niedowadze tak na dobrą sprawę sprawia, że należy wygrywać te mecze, ale Anglicy, jak to Anglicy, czyli twardy futbol wyspiarski wygrał w tym
1: A ile wypadku. Było w tym spotkaniu?
3: 2-3 dla Anglii.
2: No i trochę trzeba było się naczekać, bo o godzinę opóźniony mecz z powodu burzy. Tak. Znowu, kolejny.
3: Ale to jakieś grzmoty i trzeba było czekać.
2: Krzysztof Flis, dziękujemy. Dzisiaj wielki hit. Hiszpania-Portugalia.
3: Tak, i trzymamy oczywiście za Portugalczyków kciuki.
1: Dlaczego?
2: To ja trzymam za Hiszpanów.
1: Ja za Hiszpanię też.
3: Jutro zobaczymy, kto wygrał.

0: Wciąż trwają utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. Pociągi metra kursują w pętlach Kabaty, Wilanowska, Młociny, Świętokrzyska.
1: I pociągi, ale na trasie Legionowo-Warszawa-Praga też mogą kursować niezgodnie z rozkładem jazdy. Awaria urządzeń sterowania ruchem jest tego powodem.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Za 12:08.
1: Znasz Dominika jakiegoś?
0: Tak.
1: A, tego z Nikomedii pewnie?
0: Nie, tego to akurat nie znam, ale za chwilę będziemy już znajomymi.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Mamy słabość do makabry, nie sądzicie państwo? Oglądamy horrory, czytamy kryminały, klikamy w internecie jeżące włos na głowie tytuły. A dlaczego? Być może odpowiedź da nam dzisiejsza patronka. Nie, nie tak znana jak Matka Afryki, czyli błogosławiona Maria Teresa Leduchowska. Zasadniczo święta Dominika z Nikomedii nawet imię ma przekręcone, bo nazwano ją tak dopiero, tłumacząc na łacinę greckie Kyriaka, jak została nazwana, gdy urodziła się w niedzielę, to jest w Dzień Pański. I ta podwójność jest w jej przypadku bardzo znacząca, bo mamy także dwa opisy jej życia. W tym późniejszym łacińskim Dominika jest chrześcijanką, która przyznaje się do swojej wiary w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana i odważnie ginie 6 lipca 289 roku w czasie publicznej egzekucji. Zanim jednak umrze ścięta mieczem, wcześniej zostanie wychłostana, powieszona za włosy, przypalona ogniem i wydana na pożarcie, a w jej przypadku poranienie przez dzikie zwierzęta. A co znajdujemy we wcześniejszym greckim pasjo? Owszem, Kyriaka ginie w czasie prześladowań, ale jej śmierć jest doprawdy kameralna. Zaś prawdziwym dramatem jest fakt, że przyczyniła się do niej sąsiedzka zawiść i denuncjacja, donos. Mamy zatem z jednej strony opowieść o cesarzu bestii, który maltretuje ciało dzisiejszej patronki ku uciesze tych wszystkich złych ludzi zebranych w amfiteatrze. Z drugiej zaś strony mamy historię prozaiczną. Zła, które rodzi się w naszych własnych domach, a rozprzestrzenia poprzez coś tak zwykłego jak obmowa. Którą zatem wersję życiorysu świętej Dominiki, a może Kyriaki, państwo wolicie? Którą obejrzycie, przeczytacie albo klikniecie? I dlaczego?
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Na dzisiaj ten zespół pasuje. Ja niezmiennie będę miała dużą radość z tego, że Coldplay pasuje na zimne dni, a piosenka się nazywa Feels Like I'm Falling in Love. Czyżbym się zakochiwała w tym, że jest takie chłodniejsze lato? Nie odpowiem na to pytanie.
1: Ale ja się cieszę twoim szczęściem.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Krzegorz Przęczyszkiewicz, Krząż Żywoszyce, powiat Łękołody.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
7: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.

0: Minęła godzina 8, tu Radio Warszawa i wiadomości.
1: Stabilizuje się sytuacja na rzece Bóbr w Dolnośląskim. Kolejny dzień uroczystości pogrzebowych Alego Chamenejego. Na początek jednak o wypadku autobusu w Warszawie. Dziś przesłuchanie kierowcy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Awaria układu hamulcowego mogła być przyczyną wypadku autobusu w Warszawie w okolicy Ronda Zesłańców Sybryjskich. W wyniku zdarzenia 6 osób zostało rannych, ale ich życiu nic nie zagraża.
2: Jechaliśmy samochodem i zobaczyłem nadjeżdżający w zasadzie nas naprzeciwka autobus, który był rozpędzony, jechał naszym pasem pod prąd. No i w zasadzie taranował wszystkie auta po drodze, nam udało się odbić.
1: Mówił jeden ze świadków zdarzenia. O przyczynach wypadku mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
3: Na miejscu ustalono, że prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego kierowca autobusu NZA linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył wcześniej w kilka pojazdów, następnie kontynuując jazdę przejechał przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, gdzie doprowadził do kolizji z tramwajem, po czym jadąc dalej ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku spowodował kolizję z innymi pojazdami.
1: Kierowca autobusu był trzeźwy, został przeprowadzony również narkotest. Dziś ma zostać przesłuchany.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Sytuacja na rzece Bóbr się stabilizuje, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W porównaniu z badaniami z końca czerwca poprawiły się parametry wody w punktach pomiarowych w pobliżu zapory w Pilchowicach. Dalej obowiązuje jednak zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony zapory do zbiornika Rakowice, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
5: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski, gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku. Cały czas na tym odcinku pracują aeratory, które pomagają dotlenić odcinek rzeki Bóbr.
1: Badania wody w rzece rozpoczęto po masowym śnięciu ryb. Doszło do niego po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice, które opróżniono przed remontem zapory należącej do Tauronu. Spółka przekonuje, że przyczyną były nieprzewidziana ilość osadów dennych oraz upały. W niedzielę zarząd spółki powołał Radę Społeczną do spraw sytuacji na Bobrze i Jeziorze Pilchowickim. Sprawę masowego śnięcia ryb wyjaśnia też prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim. Dolnośląski Urząd Wojewódzki informuje, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia. Od wczesnych godzin porannych procesja z trumną Ajatollaha Alego Chamenejego przemierza Teheran. Według lokalnych władz kondukt może być liczniejszy niż ten z 1989 roku, w którym 10 milionów Irańczyków żegnało Ajatollaha Alego Chamenejego. Uroczystości śledzi Mirena Rashid Szecheb.
6: 11 kilometrów liczy trasa, którą ma przebyć dzisiaj kondukt pogrzebowy nazywany przez irańskie władze największym religijnym wydarzeniem tego stulecia. Trumna z ciałem zabitego pierwszego dnia wojny Ajatollaha Chamenejego przemierzy trasę od Mosalli, ogromnego kompleksu modlitewnego, w którym w ostatnich dniach miliony ludzi czuwały przy trumnie, aż do placu Azadi, czyli Placu Wolności, gdzie w 1979 roku rozpoczęła się rewolucja, która obaliła rządy szacha i wyniosła do władzy ultrareligijnych ajatollahów. Wieczorem kondukt przejedzie do oddalonego o 120 km Kom, które jest szyickim odpowiednikiem Watykanu. Duchownymi są tam m.in. trzej synowie zmarłego Ajatollaha.
1: Następnie trumna z ciałem zabitego Ajatollaha przejdzie przez Nadżaf, Karbalę i Meszhed, gdzie w czwartek ostatecznie zostanie pochowany Ali Chamenei.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Na koniec Watykan. Ewangelia zaprasza nas, byśmy włączyli się do uwielbienia, które Chrystus zanosi do swego Ojca, powiedział w niedzielnym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV. Papież mówił także o naśladowaniu Chrystusa, wniesieniu Jego krzyża.
7: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach.
1: W sobotę Leon XIV odwiedził włoską wyspę Lampedusę. Tam modlił się przy grobach migrantów, którzy zginęli u jej wybrzeży w drodze do Europy. Wieczorem papież odwiedził amerykańską ambasadę przy stolicy apostolskiej, by uczcić w ten sposób 250. rocznicę deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Leon XIV udał się na wakacyjny wypoczynek do Castel Gandolfo. Tam będzie spotykał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w kolejne niedziele.
0: A słońce na niebie i takie niegroźne chmury. Później może być ich trochę więcej, ale nie będzie padał z nich deszcz. Wiatr dziś do 40 km na godzinę, taki dość chłodny.
8: Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 16 w Grodzisku Mazowieckim w Otwocku, 17 w Wołominie, 18 w Warszawie. Jutro maksymalnie 19, w środę jeszcze mocniej będzie wiało i maksymalnie 20.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: I dzisiaj, jeżeli nie ma już tych bardzo wysokich temperatur, to ktoś, kto za nimi tęskni, przeniesie się do Włoch, a tam bardzo gorąco wczoraj na placu Świętego Piotra 35 stopni.
8: Jakby komuś było za chłodno, to zawsze można wybrać się do Włoch, albo przynajmniej pomyśleć o Włochach, a jeśli Włosi chcą nas budzić, no to na pewno piosenka będzie o miłości. Bo czy
0: no,
8: można śpiewać
0: czy Włosi po mogą śpiewać.
8: Ewentualnie o jedzeniu. Ale miłość i jedzenie to w zasadzie znak równości. Tutaj można postawić spokojnie.
0: A że zupa rumana?
8: Może być. No wiesz, jak myślimy Włochy, no to jedzenie to jest ta druga myśl, która nam przychodzi do głowy.
0: Mnie pierwsza.
8: Jednak.
0: Tak. To są moje takie piękne wspomnienia właśnie z tamtego kraju.
8: A
0: to jednak jedzenie.
8: Jeśli chodzi o smak śniadania, twój, z tamtego kraju?
0: Nie wiem, ale wiesz, wszystko
8: słodki?
0: Było dobre. Trudno mi sobie teraz przypomnieć, ale czy był słodki, czy nie, no to był naprawdę bardzo, bardzo pyszny, a nie były to jakieś wykwintne dania.
8: A wiesz, czasami turyści mają taki problem, że szczególnie ci z Polski, że jak jadą, idą na włoskie śniadanie, tylko takie typowe, to pytają, a to już? I potem z radością wracają do Polski na nasz chlebek z jajecznicą. Ale smacznego wam życzymy i budzimy was.
0: Weronika Ostrowska.
8: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.
4: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Cały czas utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. Pociągi, składy na pierwszej linii kursują w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Jest uruchomiona autobusowa linia zastępcza za metro.
1: Gość poranka.
2: Pielgrzymka honoracka. Za nami pielgrzymi jedzą właśnie swój obiad, a ten, kto jest po obiedzie, może chwilę porozmawiać. Jest z nami jeden z pielgrzymów. Cześć, jak masz na imię?
3: Nazywam się Dawid, cześć.
2: Dlaczego tutaj jesteś? Bo jest tak strasznie gorąco, to są najgorętsze dni chyba w tym roku.
3: Pan Bóg wezwał, to przyszedłem.
2: Tak zawsze było w twoim życiu?
3: Mniej więcej.
2: No, od urodzenia?
3: Od urodzenia nie. Miałem okres nawrócenia 5 lat temu mniej więcej, 6. Jezus stał się pierwszą mojego życia w zasadzie. Od tamtego czasu dużo się pozmieniało. No i też życie. I wróciłem tutaj na tą pielgrzymkę. Po raz 4. Pierwszy raz jak porządkowy. No i ciężko sobie wyobrazić pewnie życie w zasadzie. Moje dobre miejsce to jest rodzinne.
2: A opowiesz o tym, co było przedtem, jak Jezus stał się pieśnią z twojego życia?
3: Ja byłem wychowany w rodzinie katolickiej, natomiast nie było to takie wychowanie. Nikt mnie nie nauczył nigdy wartości mszy świętej ani modlitwy. Nie pokazano mi, jak się modlić, czym modlitwa jest. Byłem wysyłany do kościoła. Kościół to był raczej obowiązek, aniżeli przywilej, łaska, radość, sakrament. Więc nie do końca rozumiałem, co się tam dzieje. Nie byłem prymusą w liturgii. No i tak w momencie przyjęcia pierwszej komunii poznałem swojego tatę, którego nie było w moim życiu wcześniej. No i pamiętam, że opowiadano mi tylko, bo ten dzień sobie wymazałem z pamięci, że bardzo płakałem wtedy, kiedy inne dzieci się cieszyły. Być może to była taka rana, która zapoczątkowała jakiś mój bunt na kościół, nie? Później coraz dalej byłem. Babcia mnie wysyłała, mówiła, idź tam do tego kościoła. Byłeś w kościele, a kto mówił kazanie? Mówię, ksiądz jakiś tam, oczywiście nie byłem w tym kościele, nie? Mówię, ten co zawsze, a co mówił, a nie słuchałem, nie? I tak dalej, no i nie było. I tak coraz dalej. Później była jakaś muzyka metalowa, glany, czarne stroje, jakaś coraz cięższa ta muzyka, coraz cięższa, już tam black metal wchodził później, muzyka kuszci szatana. Słyszałem takich zespołów, które gdzieś tam wykorzystywały jakieś odgłosy demoniczne, prawdopodobnie z egzorcyzmów, aczkolwiek no ciężko to powiedzieć. Ja wtedy wpadałem w ekstazy, słuchając takie muzyki, byłem od niej uzależniony, nie? Zasypiałem do takiej muzyki. No i moje życie generalnie wyglądało tak, że to, co chciałem mieć, to miałem. Może nie do końca w taki sposób, jak bym tego chciał, czy oczekiwał, ale rzeczywiście jakieś tam życzenie, czy to jakieś relacji, czy to posiadania czegoś, no było w jakiś sposób spełniane, ale ono nie dawało nigdy nasycenia.
2: Mhm. Ale czy zawarłeś jakiegoś rodzaju pakt?
3: Nie. Ja żyłem po prostu w nienawiści do mojego ojca. Taką nienawiść zaszczepiła we mnie moja mama, mówiąc mi w dzieciństwie, że mój tata był gnojem, bo nas zostawił. No i ja to przyjąłem jako prawdę, nie? I żyłem według tej prawdy, więc no też wśród moich kolegów na przykład jakąś taką chlubą było mi to, że obrażałem swojego ojca. No co nie miałem pojęcia jako dzieciak, że to wcale nie jest moją chwałą ani chlubą. Co dopiero później dowiedziałem się też z Pisma Świętego, nie? No i w takim przekleństwie do ojca własnego żyjąc, no też żyłem w takim przekleństwie w relacji z Bogiem, no bo siłą rzeczy Pan Bóg jest ojcem.
2: A nie bałeś się tego szatana? No bo jednak jest trochę przerywający.
3: Wtedy ja nie miałem takiego doświadczenia, że on mnie straszy, tylko miałem takie doświadczenie, że on daje mi siłę. Jak byłem cały na czarno poubierany, jakiś tam ciężki strój i szedłem w nocy przez jakąś niebezpieczną dzielnicę, to ja czułem obecność za sobą kogoś większego od siebie, jakiegoś wielkiego cienia, jakiegoś kurczę byka olbrzymiego, coś. Ja czułem, że po prostu on idzie za mną i może staranować wszystkich naprzeciwko mnie. Ja nie byłem satanistą, nie byłem z wyznania satanistą. No nie interesowałem się żadnym takim okultyzmem czynnym, no nie? No bo tam zdobywać wiedzę z jakichś tam tekstów kultury, demonologii, poznawać tamte imiona, no to gdzieś tam mnie jakoś fascynowało, ale nigdy nie wzywałem, nie? Więc nie wchodziłem w jakieś ceremonie, w jakieś rytuały, takich rzeczy nie robiłem. interesowałem się tylko tematem. No ale ja byłem strasznie nieszczęśliwy, nie? No bo cokolwiek gdzieś spotkało mnie dobrego z punktu widzenia chrześcijańskiego, albo w ogóle człowieka żyjącego w jakiejś tam zgodzie ze sobą i z drugim człowiekiem, no to to mi dawało radość na chwilę. Zaraz potem była pustka, nuda i dalsza pogoń za szczęściem, nie? Więc no nie było nic takiego, co by wypełniło jakąś nieskończoną dziurę w moim sercu. Później była pierwsza relacja, to było w czasie liceum. Dziewczyna z dobrego domu, no ja trochę się nie popisałem tam w tej relacji, natomiast pojechałem pierwszy raz wtedy na rekolekcję. Jej mama była katechetką, tata taki zwykły człowiek pracujący i mnóstwo rodzeństwa, tam czterech braci, ona jako jedyna rodzynka w zasadzie. No i no też nie była to doskonała rodzina, no mieli tam swoje problemy, ale pojechaliśmy na rekolekcje. I na tych rekolekcjach, pamiętam, otworzyłem Pismo Święte po raz pierwszy, gdzieś tam w jakimś losowym fragmencie. I czytam, mówię, wow, ale mądre.
2: Mocniejsze
3: jaka, słowo. Jaka to jest mądrość, nie? Byłem zachwycony i zdumiony tym, co za mądrość właśnie przeczytałem. Po prostu coś takiego, wow. Mówię, jak się nazywa ta księga? Patrzę, Mądrość Syracha, nie? Mówię, kurczę, sam bym tego lepiej nie nazwał. No, Mądrość Syracha i czytam, rzeczywiście to jest mądrość, no nie? No, jakby wszystko się zgadza. Mnie to bardzo wciągnęło, nie? Dobra, ta nasza relacja się tam troszeczkę się były zgrzyty w te i we w te. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić dalej. No i był tam przełom 2019/20, Sylwester. No to spędziliśmy sobie osobno. To już był taki znak, że każdy idzie w swoją stronę. Ale zanim to wcześniej zacząłem już szukać Pana Boga w jakiś taki sposób. Wujek mnie zaprosił z rodziny. On mi trochę zastąpił ojca. Zaprosił mnie na męskie msze u jezuitów. Ja z jezuitami jakoś nie żyję super, ale przyczynili się bardzo do uratowania mi życia, bo od nich się wszystko zaczęło tak naprawdę. Tam Jacek Olczyk, ksiądz, którego pozdrawiam, jeżeli będzie słuchał tej wypowiedzi, bardzo jestem wdzięczny za to, co zrobił, prowadził męskie msze. Msze dla mężczyzn raz w miesiącu. I to było fajne doświadczenie takiej męskiej wspólnoty, której taki zagubiony chłopak bez męskiego wzorca bardzo potrzebował. Oni też prowadzili konferencję o ojcostwie, na którą kiedyś przyszedłem i wtedy spotkałem się z moim ojcem, żeby mu przebaczyć po 20 latach, co też było bardzo uzdrawiające. I kiedyś ojciec Jacek poprosił o wolontariuszy, żeby posprzątać taki sklepik w kościele. No to nie mam nic lepszego do roboty, zgłoszę się, czy dam się na coś przynajmniej. Będzie jakiś pożytek z tego, że istnieje, nie? No i przyszedłem ja i paru innych chłopaków. Jeden przyjechał taką fajną, starą BMW-ką, pamiętam, mówię, zaimponowało mi to. Mówię, facet w kościele, taki klasyk, wow, nie? Dobra, tutaj wizytówka jest wystawiona. No i dobra, zrobiliśmy tą robotę i on mówi, to se weźcie coś w ramach podzięki. To wziąłem trzy różańce i krzyż, bo nie miałem krzyża. Chciałem mieć krzyż i wziąłem taki piękny, mniej więcej takich rozmiarów krzyż z Ziemi Świętej. On miał, zresztą mam go do dzisiaj, nie relikwie, ale elementy ziemia, jakieś tam listki, kamyczki z Ziemi Świętej. No i zawiesiłem go sobie nad łóżkiem. Pół roku później właśnie, jak już się rozstaliśmy, to była mniej więcej połowa stycznia. Myślałem o tym, żeby podjąć się studiów w kierunku psychologii. Dlaczego? Dlatego, że chciałem pomagać ludziom. To jakoś tak wtedy się we mnie zrodziło to pragnienie pomocy ludziom. I zacząłem rozmawiać z ludźmi, nie? Mówię, zrobię sobie praktykę, zanim pójdę na teorię. No i rzeczywiście rozmawiałem z rówieśnikami. Miałem takiego przyjaciela, który miał kilka prób samobójczych. Gdzie no miałem tę przyjemność, nieprzyjemność być przy tym i no tak mu przemówić, pokrzepić, żeby jednak sobie krzywdy nie robił. Żyje teraz, jest walczącym, mężnym wojownikiem Chrystusa i to piękne jest patrzeć na jego przemianę, co ile osiągnął do tej pory i jak dzielnie walczy. Były też osoby młodsze, starsze. No i mówię, trzeba dojść do celu, bo nie może być tak, że będziemy leczyć skutki, tylko trzeba znaleźć przyczynę. sobie myślę, jak znaleźć tą przyczynę. No więc pytałem o rodzinę, o spędzanie wolnego czasu, no drążyłem po prostu, im głębiej, tym bardziej drążyłem. No i zacząłem sobie stawiać takie fundamentalne pytania, takie jak pierwsze, dlaczego tak jest, że jest i skąd w ogóle jest zło na świecie, nie? Skąd ono się wzięło? I skąd ono się bierze cały czas, że w ogóle gdzie jest jego źródło, bo no to, że jest zło, no to wszyscy widzimy. Widzimy rozpustę, widzimy narkomanię, widzimy no wszystkie te grzechy, które ludzie popełniają, ale skąd ono jest w ogóle, nie? Gdzie ono ma to swoje źródło, skąd ono przychodzi? No i to tak dało mi do myślenia. To był taki pierwszy moment wejścia w wielką ciemność, która trwała tydzień. Dalej następne pytanie
2: ale
3: było...
2: Ale znalazłeś wtedy już to źródło?
3: Nie.
2: To mnie bardzo wtedy przygniotło.
3: Kolejnym takim pytaniem było, dlaczego ludzie mieszkają pod jednym dachem i w ogóle się nie znają? Wiedzą, gdzie tam wchodzą do pracy, wiedzą, gdzie córka chodzi do szkoły, jak się nazywają, ile zarabiają, ale oni nic o sobie nie wiedzą. Te ich relacje są wybrakowane. Oni tam strasznie cierpią, ci ludzie, nie? Są, mieszkają pod jednym dachem, a są jednocześnie strasznie oddaleni od siebie. No i jak to tak jest, że tak jest? Czemu tak się dzieje, nie? No i skutkiem tego, czemu ludzie szukają pocieszenia tam, gdzie doznają większej krzywdy? W grzechu, nie? W imprezach, w alkoholu, narkotykach, w seksie i innych tam jakichś głupotach. No i zadałem sobie jeszcze takie ostatnie fundamentalne pytanie, które było takim gwoździem do trumny. Bo kiedy sobie je zadałem, to poczułem po prostu takie przygniecenie, z którego nie mogłem się ruszyć. Dlaczego użalam się nad sobą, skoro inni mają gorzej? I zacząłem współodczuwać cierpienia tych wszystkich ludzi, którzy się dzielili swoim bólem ze mną. No i byłem w tym sam. Myślałem o samobójstwie wtedy. Zastanawiałem się, gdzie bym to zrobił, jakby to wyglądało, jakby wyglądał ten moment, kiedy już bym sobie kopnął stołek spod nogi i nie byłoby odwrotu. Mówię, i co wtedy, nie? Nie ma odwrotu. I co wtedy, nie? Zaciska się pętla, blackout. I co wtedy, nie? I co wtedy? Reakcja bliskich? No okej, okay, ale co się dzieje wtedy? No i nie wiedziałem, nie? Czułem się sam, opuszczony, niekochany, niepotrzebny, bez celu, bez sensu. 7 dni to trwało. Ja miałem trudność, żeby w ogóle pójść do toalety, do kuchni. To dla mnie była wtedy pierwsza pielgrzymka, tak naprawdę, żeby pójść do ubikacji. I tak wstałem tego 7 dnia, taka biblijna liczba, nie? I spojrzałem na ten krzyż, który właśnie wziąłem wtedy z tego kościoła i mówię, tak spojrzałem na niego i tak od niechcenia w ogóle nie przemyślałem tych słów. One same ze mnie wypadły. Mówię, przecież ty mnie kochasz. I w tej chwili po prostu wszystko ze mnie spadło. Ja się zrobiłem lekki jak piórko. Zacząłem tańczyć ze szczęścia, nie? I ja się sam sobie dziwię, mówię, jak to jest możliwe? Ja przed chwilą tutaj myślę o jakiejś gehennie, o śmierci samochodzie, a teraz tutaj jest radość, lekkość i w ogóle wszystko. I mówię, dobra, idę do spowiedzi generalnej z całego życia.
0: Świadectwo Dawida z pielgrzymki honorackiej w całości. Do zobaczenia na YouTubie Radia Warszawa.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
0: Reklamie.
3: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Tramwajarze rozpoczęli remont przejazdów przez tory na rondzie de Gaulle. Autobusy jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie będą korzystały z tymczasowych zawrotek. Z Nowego Światu z obu stron ronda kierowcy mogą skręcić tylko w prawo. Na Mazowszu wyznaczono 114 tzw. czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie w przeszłości dochodziło do tragedii. Od początku roku w regionie utonęło 6 osób. Policjanci apelują o rozsądek nad wodą. Wczoraj ruszył 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Występy polskich i zagranicznych pianistów będą się odbywały w każdą niedzielę o 12 i 16 do końca września. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Polonia Warszawa przegrała 0-3 z Wisłą Płock w przedsezonowym meczu kontrolnym. Czarne koszule w niedzielę udadzą się na 6-dniowy obóz przygotowawczy do Opalenicy. Tam ich rywalem będzie m.in. Zawisza Bydgoszcz. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: A dzisiaj odpoczywamy od wysokich temperatur, co nie znaczy, że jakoś strasznie zimno będzie, bo słońca nie powinno zabraknąć. Trochę już tak przed wieczorem więcej tych chmur się pojawi, ale poza tym będzie dość słonecznie.
6: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, o tej porze 18 w Warszawie, 17, Nowy Dwór Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Wołomin. Jutro chłodniej, maksymalnie 19 stopni.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 20 minut będzie godzina 9, a my teraz przenosimy się na Mokotów, a tam jest pani Łucja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie.
2: Jak się pani dzisiaj wstawało?
3: Dobrze, nie? Ja wstaję wcześniej, bo mam psa. No, jest piąta.
1: A teraz pani już na spacerze, czy już jakby
3: teraz
1: obowiązki?
3: Jestem w drodze do pracy.
1: A, no to właśnie tak
3: słyszę. Tak, aktualnie jestem na ochocie.
1: Tak, o, właśnie tak podsłuchiwaliśmy, że pani gdzieś zmierza.
3: No właśnie.
1: Ale dobrze, że przed pracą jeszcze zdążyliśmy, bo później może pani by nie mogła odebrać, a my chcielibyśmy przekazać pani nagrodę.
3: O, bardzo dziękuję.
2: Mamy dla pani książkę Kresowe koleje losu. Okazja do tego, żeby zapoznać się z losem Polaków żyjących na Kresach. Ja naprawdę jestem zafascynowana, czytam do poduszki i zgłębiam tę historię, więc myślę, że pani też będzie miała do tego okazję. Także gratulujemy bardzo serdecznie. Czy to jest plan już na dzisiejszy wieczór, chociaż jeszcze musiałabym...
3: Tak, znaczy dzisiaj nie uda mi się odebrać pewno, więc pewno na jutrzejszy.
2: A gdzie pani najbardziej lubi czytać książkę? W pokoju na fotelu? Na kanapie?
3: Nie, w pokoju na fotelu, tak. Nie umiem w łóżku, także muszę siedzieć.
1: Ja też tak nie lubię w łóżku, bo to kark boli, trzeba zadzierać głowę. Na fotelu zdecydowanie wygodniej.
2: Naprawdę?
3: No.
2: Nie wiem, jakoś mam inne doświadczenia, ale gdziekolwiek pani będzie czytać, na pewno będzie bardzo ciekawie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jeszcze jedno pytanie, czy te chłodniejsze dni pani odpowiadają letnie?
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
2: No to serdeczne pozdrowienia i dla wszystkich mieszkańców
3: Dziękuję
2: Ochoty
3: bardzo.
2: I Mokotowa, dla naszej słuchaczki pani Łucji. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jeśli ktoś z was jeszcze chciałby sięgnąć po książkę Kresowe koleje losu, wystarczy wysłać SMS na numer 7248. W treści SMS-a wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Kresy.
1: Pani Łucjo, pozdrawiamy.
3: Dziękuję bardzo, ja też pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.

0: Dobra wiadomość?
1: Tak, zaczynamy od dobrych wiadomości, bo koniec utrudnień na linii M1 trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu. Jest też dobra wiadomość na kolei, bo były utrudnienia w kursowaniu pociągów na szlaku Legionowo-Warszawa-Praga i tutaj też już udało się te problemy rozwiązać, ale jeszcze do 10 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Zachodnia Legionowo.
0: Korek natomiast na Wieniawy Długoszowskiego w kierunku Mostu Siekierkowskiego. Tutaj postoicie dłużej. Postoicie także w Alei Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Ciaśniej również na ulicy Chynka do zjazdu w ulicę Żwirki i Wigury. Ciasno na Łopuszańskiej, Alei Jerozolimskie w kierunku Centrum Prymasa Tysiąclecia. Zakorkowana także w kierunku zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Grójecka do Placu Zawiszy. Wyjazd z Koszykowej także do Placu Zawiszy i ciasno również na Raszyńskiej, czyli okolice Placu Zawiszy, tutaj korki.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Polska w półfinale.
2: W końcu.
1: W końcu, nareszcie,
3: to
1: mamy
3: mistrzostw
1: to.
3: Mistrzostw świata.
2: Ohoho.
3: Tylko że akademickich, które są rozgrywane w Pruszkowie i Warszawie. Także jeżeli któryś z naszych słuchaczy, bądź któraś z naszych słuchaczy chciałaby się wybrać na mecze, no to serdecznie zapraszamy.
2: Czyli mundial w Pruszkowie.
3: Mundial w Pruszkowie i mundial w Warszawie.
1: Ale także... czy to znaczy, że to taki niepoważny mundial?
3: Nie, no jak niepoważny?
1: Poważny. Bardzo poważny.
2: Najpoważniejszy, w końcu jesteśmy w półfinale.
3: Tak, i to akademickie, a akademickie sporty są bardzo poważne.
2: Czy
3: nawet
2: dzisiaj,
3: poważne
2: dzisiaj
3: niż seniorskie niekiedy.
2: Akademickie, a za 2-3 lata już na tym prawdziwym.
3: Tak, no. Zdecydowanie.
2: No dobra, to co my tam ugraliśmy?
3: Ugraliśmy tak, kobiety awansowały do półfinału Mistrzostw Świata Akademickich i zagrają w tym półfinale z Brazylijkami.
1: Proszę bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: A Brazylia ostatnio ma słabą pasę, więc liczymy na pozytywne rozpatrzenie
2: czyli
1: tego meczu.
2: To takie sukcesy mamy, tak?
3: Takie sukcesy. A mecz półfinałowy w Pruszkowie naszych mężczyzn odbędzie się o godzinie 16 na hali Znicza i naszym przeciwnikiem, o dziwo, również będzie Brazylia.
2: O, no to...
1: Brazylii życzymy wszystkiego najlepszego.
2: Zobaczymy, czy będziemy mieli taką samą skuteczność jak Norwegia. Dziękujemy Ci za tę informację.
3: Dziękuję.
1: Krzysztof Flis.

0: Ale się zrobiło miło. Tak pomyślałam sobie, że fajnie by było spacerować w ciepłym deszczu. Może nie po Memphis, a po Warszawie.
1: Ale dlaczego w deszczu?
0: No bo ciepły deszcz. Ty nie rozumiesz w ogóle tego.
1: Nie wiem, jakoś dzisiejsza aura i deszcz nie idą mi w parze i nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego ciepłego.
0: No to ja poczekam na mój deszcz.
1: Już za chwilę wiadomości.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Czy Polska przekazała Ukrainie patrioty? Rząd ma odtajnić donacje. Pożar we francuskich Pirenejach, zmiana planów w Tour de France. Każdego roku ponad 3000 ton leków trafia w Polsce do utylizacji. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Czy rząd przekazał Ukrainie deficytowe pociski przechwytujące do systemu Patriot? Zasugerował to wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji Krzysztof Bosak. W odpowiedzi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że odtajni informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. Jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu Polski, to donacje dla Ukrainy należy odtajnić, uważa Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: To nie jest dobry temat na...

0: utnie spory polityczne, więc jeśli to ma atmosferę uspokoić, warto pokazać, jak wygląda prawda, więc ja cieszę się z tej deklaracji. Jeśli to są informacje, które można odtajnić i one nie zaszkodzą bezpieczeństwu Polski, to należy je odtajnić.
1: Jednoznacznie ewentualne przekazanie rakiet Patriot określa europoseł PiS Patryk Jaki.
2: Znaczy, jeżeli by tak było, to jest zdrada. To trzeba nazwać wprost. Dlatego, że te pociski systemu Patriot to jest najważniejszy element obrony powietrznej, który budował rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Z kolei szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że rząd miał również odstąpić Ukrainie swoje miejsce w kolejce do realizacji zamówień w amerykańskich fabrykach. Przedstawiciel kancelarii stwierdził również, że głowa państwa nie była informowana o ruchach rządu. Szef MON napisał natomiast w mediach społecznościowych, że prezydent jest informowany o każdej donacji.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Duży pożar na południu Francji w Pirenejach, niedaleko granicy z Hiszpanią. Ogień strawił ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zmusił do ewakuacji około 10 tysięcy mieszkańców. Z żywiołem walczy około 700 strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Pożar zakłócił także przebieg wyścigu Tour de France. Aby nie odciągać służb od akcji gaśniczej, organizatorzy zdecydowali, że francuski odcinek dzisiejszego etapu odbędzie się bez udziału publiczności. To największy pożar we Francji w tym sezonie, jednak strażacy gaszą ogień również w wielu innych departamentach na południu kraju. Władze podkreślają, że sezon pożarów rozpoczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Susza i silny wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, dlatego w wielu regionach obowiązuje najwyższy lub wysoki poziom zagrożenia pożarowego.
3: To się dzieje lokalnie.
1: Występem wybitnego pianisty Piotra Aleksewicza oraz światowej sławy sopranistki Aleksandry Kurzak rozpoczął się 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Inauguracja była połączona z otwarciem odnowionej przestrzeni przy pomniku Chopina. Na miejscu były tłumy melomanów.
4: Cudownie, po raz pierwszy w ogóle zdarzył się taki koncert, bo była i ta część taka bardzo artystyczna. No i występ samego pianisty jest zawsze mile widziany, bo jednak to jest klasa.
5: Wrażenia są niesamowite. Nie mogłam się doczekać. Świetny. To jest mistrz. Chodzimy od lat. Nigdy nie widziałam tak dużej ilości ludzi.
6: Ogólnie bardzo mi się podoba też inicjatywa sama tego, że właśnie można za darmo przyjść i posłuchać. Dla mnie super.
7: Fajny termin też. Niedziela to taki dobry dzień, moim zdaniem, na takie koncerty, bo ludzie mają czas i tak dalej. Można się spotkać albo z rodziną, albo z znajomymi wyjść. Tak, fajna inicjatywa.
1: Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich będą odbywać się w każdą niedzielę do końca września. Polacy marnują leki. Każdego roku do aptek trafia 3300 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia mówi, że zwrócone leki, nawet pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane.
8: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo, wszystkie, refundowane, nierefundowane, i zwróciła do mnie 50 opakowań leku, który wtedy kosztował po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować. Więc proszę zobaczyć, jaki to był koszt dla systemu.
1: Według szacunków straty dla budżetu NFZ z tego tytułu wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie. To wierzchołek góry lodowej. Trudno ocenić, ile przeterminowanych leków trafia na śmietniki i zatruwa środowisko.
9: No tak trochę chłodno, ale w ciągu dnia temperatura będzie już całkiem przyjemna. Dziś wiatr dość chłodny, w okolicach 40 km na godzinę.
10: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, więc warto będzie gdzieś tam słońce złapać i trochę się na nim ogrzać. O tej porze 18 w Warszawie, 17 w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie 16, w Pruszkowie i w Piasecznie. Jutro maksymalnie 19 stopni, a w środę 20.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
9: Jeżeli już jest trochę chłodniej, to w końcu można jakieś aktywności sobie zaplanować, no bo tak jak jest gorąco, to nic nam się nie chce i tak dalej. Taką aktywnością może być na przykład czytanie książki.
10: A ta aktywność taka...
9: No oczywiście, że to jest aktywność dla naszej głowy.
10: A wiesz, żeby jak było gorąco, to ja też czytałam książki.
9: No
10: ty
9: to
10: nie?
9: Ja zawsze czytam książki.
10: A, no dobrze. No dobrze, to taka różnica między nami. Słuchajcie, ale na pewno jak jest chłodno, ja lubię taki motyw balkon, kocyk i właśnie książka, więc jeżeli macie ochotę na dobrą książkę, na książkę, która sprawi, że lepiej poznacie losy Polaków mieszkających i żyjących na Kresach, a są to napisane cudownie historie, które pokażą nam zupełnie inną historię Polski, Kresowe Koleje Losu. Tę książkę mamy dla was, jeżeli ktoś chciał chciałby po nią sięgnąć z Was, to wystarczy wysłać SMS na numer 7248 7248, a w treści rw.imię i nazwisko, hasło kresy. Będziemy dzwonić do kogoś. Agnieszka Chylińska to na pewno by chciała zdobyć tę książkę.
9: Myślę, że tak. 2,46 zł z VAT kosztuje ten SMS.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Będzie się działo w Kokotku już od dziś. Tak jest. Będzie to miejsce, które wypełni się młodymi ludźmi z całego kraju, także z zagranicy. I Kokotek będzie tętnił życiem przez 7 najbliższych dni.
2: Msza święta, adoracja, głośne koncerty, a także wykłady i konferencje. To wszystko podczas festiwalu w Kokotku na Śląsku, który zdobył już sobie niemałą renomę wśród młodych i wielu młodych właśnie tam decyduje się na to, żeby spędzić swoje wakacyjne wojaże. No i jeżeli macie ochotę śledzić to wydarzenie, to też jest taka możliwość dzięki mediom społecznościowym, no bo czasami też starsi potrzebują się trochę zainspirować, podejrzeć, zobaczyć, jak ta energia młodych rozpiera, no i też znaleźć potwierdzenie na to, że młodzi wcale nie chcą odchodzić z kościoła, tylko przy Jezusie, najczęściej przy Najświętszym Sakramencie, znajdują swoje miejsce odpoczynku i tam znajdują też odpowiedzi na ważne pytania. Tego właśnie dowodem jest to spotkanie Festiwal Życia w Kokotku. W tym roku między innymi konferencje wygłoszą ojciec Adam VI, Krzysztof i Maja Sowińscy, siostra Gaudia z Kas, czy popularyzator nauki, dr Mariusz Gogul. Zapraszamy bardzo serdecznie, można tam wpaść, zobaczyć, jak to wygląda. Na pewno nikt nikogo wyganiać nie będzie.
1: No i wcale to też nie oznacza, że to jest takie super głośne miejsce. Oczywiście są koncerty, ale są też strefy ciszy, jest kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, więc no, każdy znajdzie coś dla siebie.
2: A reprezentacja z diecezji warszawsko-praskiej też tam jest, więc będziemy próbować łączyć się z nimi, chociaż z tego co wiem, plan dnia jest na tyle napięty, że może to być wcale niełatwe zadanie, ale spróbujemy, żeby choć trochę tej atmosfery, która panuje w Kokotku i będzie panowała przez najbliższe 7 dni, żeby trochę wam przekazać, słuchacze, tej radości młodości.
1: Tak jest. No i nikt nie będzie pewnie w Kokotku długo spał, chyba że lew.
2: Ten, co zaśpiewa zaraz.
1: Ten, co za chwilę zaśpiewa.
2: Znaczy, co ma
1: spać. Ale on
2: spać.
1: Nie jest w Kokotku, dlatego on sobie jeszcze może trochę pospać.
2: No to niech sobie śpią te lwy na antenie Radia Warszawa, a już za chwilę o ABC społecznej krucjaty miłości. Zostańcie z nami.

0: Nie ma już utrudnień w metrze, nie ma już utrudnień na kolei, więc no tak rozpocznijmy od czegoś dobrego.
1: Są natomiast utrudnienia na trasie S8 standardowo toruńska, okolica mostu Grota Roweckiego. Od wysokości ulicy Rembielińskiej tworzy się korek. Jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, na Wisłostradzie wciąż większy ruch. Jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy, postoicie również na Wawelskiej, jadąc w kierunku Alei Niepodległości. Postoicie również, wyjeżdżając z Bitwy Warszawskiej 1920 roku na Grójecką. Ciasno wciąż w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy, na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciaśniej, ale na szczęście już mniej niż jeszcze pół godziny temu w Alei Sikorskiego.
0: Są też utrudnienia na obwodnicy Garwolina. Tam kierowcy zgłaszają kolizję i te utrudnienia pojawiają się w kierunku Warszawy. No jeszcze zerknijmy na sytuację w Zegrzu. Jeżeli zmierzamy w kierunku Legionowa i Warszawy, to na moście nam korek nas dopadnie.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
4: Myśl, misiu, myśl. Tak sobie myślał Kubuś Puchatek i my do naszych misiów, które nas słuchają, też będziemy dzisiaj mówić o tym, żeby myśleć.
5: Ja bym nawet powołał się jeszcze na inną osobę, bardziej historyczną niż Kubuś Puchatek, chociaż jeżeli chodzi o filmy animowane, no to historyczna rzeczywiście, bym powiedział, sceneria. Natomiast Kartezjusz powiedział jakieś bardzo takie ciekawe zdanie, cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem.
4: No tak, ksiądz takie wysokie C, ja gdzieś tam z Kubusiem Puchatkiem wyjeżdżam, ale to nic. Chodzi nam o myślenie. O to, żeby włączyć myślenie i żeby zacząć myśleć, a dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o drugim punkcie z ABC społecznej krucjaty miłości i początek brzmi myśl dobrze o wszystkich, ale my zatrzymujemy się w tym momencie nad tą myślą i nad myśleniem, bo mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie wcale nieoczywiste jest to, że myślimy z głową, to znaczy myśli gdzieś tam przebiegają, odbiegają, wchodzą do naszej głowy, szybko wychodzą, ale nie ma refleksji nad tym, o czym myślimy i jak.
5: Można chyba powiedzieć, że nie ma momentu, kiedy jak nie śpimy, prawda, no to, że nie myślimy. Ja nawet bym powiedział, pamiętam to, że kiedy zaczynam rekolekcję i mówię o tym naszym nawróceniu, to może dobrze by było kiedyś wymyśleć takie urządzenie, to znaczy nie wiem, czy dobrze, które przyczepiamy jak te słuchawki nasze tutaj właśnie w radio do głowy i zapisują wszystkie nasze myśli. I na koniec dnia puszczamy te wszystkie myśli, co żeśmy myśleli. I tak kiedy stoję na tej ambonie i patrzę na ludzi i mówię, że każdy z nas teraz coś myśli. Ja na przykład sobie myślę, czy mi wyjdą te rekolekcje, jak ci ludzie mnie słuchają. A wy też pewnie teraz myślicie, ciekawe co ten ksiądz powie. O, nawet zaczął ciekawie. Ale po co mu ta broda? I wtedy
4: ludzie... Brody nie widzę akurat, słyszę
5: tak,
4: głos.
5: I wtedy ludzie się uśmiechają. Kiedy jesteśmy w kościele, to już mnie widzą, prawda?
4: Tak.
5: I wtedy ludzie się uśmiechają, bo zdają sobie sprawę, że rzeczywiście cały czas przez ich głowę przebiegają jakieś myśli.
4: I to nie jest tak, że te myśli, które nawet przebiegają i my nie zdajemy sobie sprawy często albo nie zastanawiamy się nad tym, jakie to konkretnie są myśli. Czy to są myśli dobre, czy to są myśli niedobre, że one wpływają na nasze życie bezpośrednio.
5: Na nasze samopoczucie, czyli słowo, które gdzieś jest treścią naszych myśli i jakoś nas wypełnia, jakoś nas tworzy. To jest związane z tym, co powiedziałem, jeżeli chodzi właśnie o Kartezjusza. Myślę, więc jestem. Ja bym nawet powiedział, co myślę, tym się staje. Co myślę, tym się staje. Jeżeli to jest, zobaczcie, dobra informacja, jeżeli to jest coś pozytywnego, ja od razu jestem w ciągu dnia bardziej wesoły, bardziej uśmiechnięty. Kiedy to jest coś takiego negatywnego, smutnego, później też to przeżywam jakoś w sobie i tak funkcjonuje.
4: O myślach też dużo święty Ignacy z Loyoli mówił. Skoro jest Kartezjusz, to niech będzie też Ignacy, bo Ignacy zachęcał do tego, żeby rozeznawać to, jakie myśli przez głowę nam przechodzą i czy te myśli dają dobre dobre owoce, czy złe.
5: Czyli jednak dobrze by było stworzyć to urządzenie, które będzie nagrywało nasze myśli, chociaż niejednokrotnie możemy się ich przerazić. Chociaż dobrze by było, żebyśmy się nimi ucieszyli. Pamiętam takie doświadczenie z rekolekcji. Szpaler ludzi, patrzących się sobie w twarz i pośrodku przejście. Przechodzi osoba i pierwsze zadanie tych ludzi powiedzieć coś negatywnego o tej osobie. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy słuchała tych myśli, kiedy doszła do końca szpaleru, usłyszała, co oni mówią o niej, rozpłakała się. Kiedy wracała, miała usłyszeć o sobie pozytywne informacje. Kiedy wróciła, była uśmiechnięta. Zapomniała nawet o tym, co negatywnego usłyszała. Jak to wszystko gdzieś buduje naszą głowę, nasze samopoczucie, słowo, myśl, to co usłyszę i czym żyję, co sam do siebie mówię też. Co sam do siebie mówię.
4: I ja mam wrażenie, że w tym drugim punkcie ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymas Wyszyński zachęca nas do tego, żebyśmy myśl poddali refleksji, bo możemy nad tym przejść do porządku dziennego i zapomnieć się znów o tym, że mieliśmy zacząć myśleć i zastanawiać się nad tym, co myślimy, ale może już dziś warto podjąć postanowienie, żeby wieczorem usiąść i podczas rachunku sumienia
5: pomyśleć, co myślałem, tak? Czyli bądź świadomy swoich myśli, jakie informacje po twojej głowie skaczą, dlaczego, pewnie o tym będziemy jeszcze mówili, możesz mieć na nie jakiś wpływ.
4: Myśl, misiu, myśl.
3: Czas to miłość.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 9:30.
4: Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców peregrynują po Polsce. Na początku odwiedziły Szczecin. W niedzielę modlili się przy nich karmelici w swoich dwóch klasztorach w Zamartem i w Gorzędzieju. 18 lipca dotrą także do Warszawy. Relikwie przyjechały do Polski z Francji, wyjaśnia siostra Agnieszka od Eucharystii, karmelitanka Bosa z Warszawy.
5: Z Lizie, więc jest to taka dosyć wyjątkowa okazja. Taka peregrynacja w całej Polsce była ostatni raz 20 lat temu. W zeszłym roku te relikwie już pielgrzymowały po części Polski, po tej południowej części Polski, po prowincji krakowskiej karmelitów bosych. W tym roku mamy zaszczyt je gościć w prowincji warszawskiej.
4: Siostra Agnieszka przybliża też program peregrynacji w Warszawie.
5: Będą najpierw w parafii karmelitów bosych, parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej na warszawskim Solcu. 19 lipca w niedzielę ten program jest taki dosyć napięty, dlatego że przed południem będą w kościele Świętego Krzyża, potem u sióstr wizytek i od sióstr wizytek przyjeżdżają tutaj właśnie do nas na warszawską Wolę, do klasztoru karmelitanek bosych na Woli. Spodziewamy się relikwii około godziny 18:30. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Od nas będą jechały znowu do wspólnoty karmelitów bosych, tym razem na warszawskim Mokotowie.
4: Więcej szczegółów na stronie relikwieteresy.pl.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W Warszawie rozpoczął się 33. Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Tegoroczna edycja zapowiada się bardzo dobrze. Mamy wspaniałych artystów z dobrym repertuarem, którzy będą grać na szczególnym instrumencie, zapowiada Przemysław Kapituła, dyrektor artystyczny festiwalu.
7: Wspaniałe organy, jak co roku same wnętrze Archikatedry Warszawskiej ze swoją historią, duchowością i w takim sercu Starego Miasta. Także wszystko to powoduje, że festiwal wydaje mi się, że jest na tyle dobry i piękny, że mogę Państwa z czystym sumieniem zaprosić na koncerty festiwalowe.
4: Koncerty będą odbywały się w kolejne niedziele lipca, sierpnia i września. Podobnie jak w ubiegłych latach, festiwalowi będzie towarzyszyło wręczenie nagrody przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka. W tym roku trafi do Jana Gładysza, organisty z Tuchowa. Leon XIV rozpoczął urlop. Wczoraj późnym popołudniem papież przyjechał do letniej rezydencji w Castel Gandolfo niedaleko Rzymu, by przez najbliższe 3 tygodnie odpoczywać i modlić się bliżej natury.
8: Przed Pałacem Apostolskim na Leona XIV mimo upału czekał tłum wiernych. Papież dziękował wszystkim za przyjęcie. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj z wami, by móc spędzić najbliższe tygodnie wypoczywając, modląc się, czytając i, mam nadzieję, uprawiając też sport, mówił papież. Do jego dyspozycji jest Pałac Apostolski z prywatną kaplicą i ogrody, a wszystko to z widokiem na góry i położone w dole jezioro Albano. W czasie lipcowego wypoczynku Leon XIV będzie przewodniczył niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie spotka się z wiernymi i pielgrzymami.
4: Z Castel Gandolfo mówiła Aleksandra Nietopiel. Na czas pobytu papieża na urlopie zawieszone są też wszystkie audiencje generalne. Perplin, szachową stolicą Polski, w murach Kolegium Marium rozpoczynają się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Szachach. Organizacja turniejów szachowych o ten zaszczytny tytuł Mistrza Polski wśród Duchowieństwa ma już swoją 25-letnią tradycję, mówi ksiądz kanonik dr Dariusz Drążek, utytułowany szachista Mistrz Polski Duchowieństwa.
9: Pierwszy organizator, który przez kilkanaście lat tym się zajmował, przekazał pałeczkę organizowania księdzu Krzysztofowi Domaraczeńko z diecezji zamojskiej i ten zajmuje się już ponad 10 lat organizowaniem. Ostatnie mistrzostwo miały miejsce w Toruniu.
4: Duchowny podkreśla, że szachy to gra wymagająca cierpliwości, przewidywania i pokory, a te umiejętności, zdaniem księdza Drążka, doskonale łączą się z posługą duszpasterską.
10: Trochę wieje i dzisiaj porywy wiatru do 40 km na godzinę. Słońca sporo, chmury powinny pojawić się dopiero po południu. Nie będzie padał deszcz.
11: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 22 stopnie i kolejne dni chłodniejsze niż dzisiaj. We wtorek maksymalnie 19, podobnie w środę, w czwartek znów zacznie robić się cieplej. A o tej porze 19 stopni w Warszawie, 17 w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie i w Piasecznie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A teraz pani Agnieszka i Bielany. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Jak tam się pani wstawało dzisiaj?
3: Wcześniej bardzo dobrze, chłodnawo i z Radiem Warszawa.
1: O, ale dlatego, że z Radiem Warszawa to chłodnawo, czy dlatego, że ten wiatr wieje?
3: Dlatego, że ten wiatr wieje, ale dobrze, bo z Radiem Warszawa.
1: A, no, tak. No i bardzo dobrze. Czyli pani tak jednak bolałaby, żeby trochę cieplej było?
3: Tak o 2 stopnie po prostu.
1: No, tak nie za dużo. No nie jest.
2: To jest marzenie do spełnienia. Myślę, że pod koniec tygodnia się spełni.
1: Bo jutro będzie 2 mniej.
3: To ja poproszę państwa o 2 więcej pod koniec tygodnia.
1: Dobrze, zrobimy co możemy, ale na razie, żeby pani trochę cieplej się zrobiło, to mamy książkę.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. Jak usłyszałam rozmowę o tej książce dzisiaj rano, to tak od razu pomyślałam, że byłoby dobrze ją rodzinnie przeczytać.
2: Kresowe koleje losu Bożeny i Michała Rzepiaków dla pani Agnieszki, naszej słuchaczki, czyli państwo lubią wspólnie zgłębiać historię Polski.
3: Tym bardziej, że rodzina mojej mamy pochodzi z tamtych rejonów i też część rodziny mamy właśnie na Pomorzu też tam wylądowała, tak? Także i myślę, że jest jakiś ciekawy mikroklimat w tamtym rejonie Polski, tak? Ukształtowany przez rodziny z Kresów, które tam się osiedliły, także z przyjemnością przeczytamy to razem wspólnie.
1: To z kim będzie pani chciała czytać tę książkę?
3: Pobiegnę z tą książką do mamy najpierw, o. Mm-hmm. No i tak, i potem może z jej rodziną, o. Także myślę, że to byłoby taki ciekawy przyczynek do jakichś rozmów.
2: A może warto też spisać rodzinne historie, bo takie historie niestety mogą odchodzić z tymi, no właśnie, z tymi, którzy odchodzą. Zachęcamy państwa do tego także, żeby rodzinne historie spisywać, a być może kiedyś uda się wydać książkę. Pani Agnieszko, taka zachęta dla pani.
3: Tak, to jest rzeczywiście, myślę, że powinnam nagrać niektóre opowieści rodzinne, jeszcze tych osób, które żyją i które mają ciekawą historię za sobą, to prawda. No, zmobilizowali mnie państwo.
2: Jest nagrane, zapiszemy sobie w folderze i jak do pani jeszcze zadzwonimy kiedyś, to będziemy pytać.
1: Kresowe koleje losu to książka, która jest już pani. Gratulujemy, pozdrawiamy.
3: Bardzo, bardzo dziękuję państwu.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Autobus linii 349 ma problem, a wynika on z zablokowanego przejazdu przez kraniec Coopera Przychodnia i dlatego mogą występować właśnie utrudnienia w kursowaniu. To autobus linii 349.
1: Aleja Solidarności do zjazdu w Andersa. Tutaj postoicie aż od mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Duży korek w tym miejscu. Ciasno także na Wisłostradzie do zjazdu w Aleję 3 Maja. Ciaśniej wciąż na Wale Międzyszyńskim do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych. Lepsza sytuacja natomiast w Alei Sikorskiego. Sprawdźmy jeszcze Aleje Jerozolimskie. Tu także lepsza sytuacja. Ciasno w Alei Prymasa Tysiąclecia i tutaj zaskoczenie. Zjazd z Alei Jerozolimskich. Rozpoczyna się korek i on aż do Kasprzaka.
0: Trasa S17 na wysokości Garwolina. Tutaj doszło do kolizji i utrudnienia są w kierunku Warszawy.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A letni poranek z Radiem Warszawa to także propozycje na letnie wyjazdy bliżej i dalej. No to teraz propozycja wyjazdu do Legnicy, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny.
2: Tak, i wydarzenie, które w sobotę przeżywali jego uczestnicy, a było to podziękowanie za 10 lat od oddania do publicznego kultu relikwii ciała pańskiego w sanktuarium świętego Jacka w Legnicy.
1: Dobra wiadomość jest taka, że to miejsce odwiedziło już ponad 110 tysięcy pielgrzymów z wielu krajów. Niemal 8 lat trwa tam adoracja wieczysta. Jest wiele świadectw nawróceń i uzdrowień. Tak o tym mówi ksiądz Andrzej Ziombra. Są to duchowe owoce wydarzenia eucharystycznego w Legnicy. Więc jeżeli macie gdzieś po drodze albo jeszcze nie macie planów na jakąś dłuższą czy trochę krótszą wycieczkę wakacyjną, to warto Legnicę odwiedzić. Nie tylko ze względu na 10 lat od tego publicznego kultu, ale ze względu na to, że jest to miejsce, gdzie można doświadczyć szczególnych łask, a pielgrzymka to zawsze dobry moment na to, żeby pobyć ze sobą, żeby zastanowić się, pomodlić się i oddać to, co jest ciężkie w naszym życiu, tutaj przed obliczem samego Jezusa Chrystusa.
2: A my z Mazowsza do Legnicy mamy zdecydowanie bliżej niż na przykład pielgrzymi z Singapuru, Filipin, Ameryki Północnej, Brazylii, Kuby, Ekwadoru i Tanzanii, a właśnie oni już w Legnicy byli, także liczne grupy z Niemiec czy Czech.
1: To wydarzenie eucharystyczne w Legnicy wiąże się z hostią, która 25 grudnia 2013 roku upadła na posadzkę podczas udzielania Komunii Świętej. Po złożeniu jej w naczyniu z wodą na opłatku pojawiły się czerwone przebarwienia. Komisja powołana przez biskupa Stefana Cichego zleciła badania, no i naukowcy stwierdzili, że obraz histopatologiczny był najbardziej podobny do mięśnia sercowego ze zmianami, które często towarzyszą agonii. Legnica, miejsce cudów, miejsce nawróceń, miejsce szczególnych łask, polecamy na wakacyjny wyjazd.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A wiesz, że kawy bym się napiła?
2: Latte?
1: Najlepiej,
2: latte. A tu kubek się pojawił, ale
3: nie,
2: pusty.
3: A to nie mój.
1: To mój pusty po herbacie w dodatku.
2: Ewa, Pietrzak, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: A gdzie to latte?
4: Słuchajcie, latte zostawiłam wczoraj w Brazylii. Płaczę z Neymarem. Ale jak blondynka, Haaland, modelka Barbie strzela takie gole, to...
2: No ale jakie to piękne gole były,
4: ale,
2: nie? No.
4: Ale on jeszcze się garbi. Ja ciągle mówię, nie garb się.
2: Poczekaj.
4: 196 cm wzrostu i się garbi.
2: Do ćwierćfinału
1: no,
2: pewnie się wyprostuje.
1: Patrzy na niższych ludzi, takiego, wiesz, tego, z wysokiego poziomu, ale wzrostu 1,63 m.
4: Ale wiking jak lalka Barbie.
2: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
2: Ewa Pietrzak, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Ślubuję Ci miłość.
7: Radiowy kurs małżeński.
6: Świadkowie, praktycy i eksperci.
7: W każdą środę o 22:00.
6: Zapraszają Anna Murawska
7: i Paweł Zuchniewicz.
5: Ogłoszenie nadawcy.
8: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 10.
9: Premier i szef MON w Bydgoszczy w sprawie pocisków Barakuda. Jutro rozpoczyna się szczyt NATO w Ankarze. Policja bada okoliczności wypadku autobusu przy Dworcu Zachodnim. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Pociski Barakuda będą montowane w Bydgoszczy, w południe w wojskowych zakładach lotniczych. Ma dojść do podpisania umowy z polską grupą zbrojeniową i amerykańską firmą Anduril Industries. Przy sygnowaniu umowy obecni będą premierzy Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Umowa zakłada najpierw montaż pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barakuda, a następnie uruchomienie ich produkcji. To kolejny krok do zwiększenia potencjału obronnego Polski jako ważnego państwa wschodniej flanki NATO, a także istotny krok dla polskiego przemysłu zbrojeniowego na mapie natowskiej. Barakuda M jest pociskiem manewrującym o napędzie turboodrzutowym. Może być odpalany z platform naziemnych, samolotów i śmigłowców. Jego produkcja jest mniej kosztowna niż podobnych pocisków będących na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych i innych państw sojuszu. Pocisk w wersji Barakuda 500 ma zasięg prawie 1000 km i przenosi ładunek bojowy o wadze 45 kg.
9: Materiał przygotował Maciej Jastrzębski.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Ogłoszenie nowych kontraktów obronnych, wsparcie Ukrainy, zwiększenie wydatków na obronę. To tematy rozpoczynającego się już jutro szczytu NATO w stolicy Turcji Ankarze. Natomiast dyplomaci w brukselskiej kwaterze głównej sojuszu obawiają się sporów na linii USA-Europa o wydatki na zbrojenia i wojnę z Iranem.
11: Amerykański prezydent pytany o szczyt

0: Mówił, że gdyby nie odbywał się w Turcji, to by nie przyleciał. Lecę z szacunku dla prezydenta Erdoğana. Ze względu na Donalda Trumpa szczyt został ograniczony tak naprawdę do jednej ponad trzygodzinnej sesji.
1: Nie będą przyjęte, to już wiemy, żadne dokumenty na miarę koncepcji strategicznej NATO.
0: Powiedział Robert Pszczel, były wieloletni dyplomata w kwaterze głównej NATO. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu mają być ogłoszone kontrakty zbrojeniowe warte miliardy. To może być jeden z niewielu konkretów w Ankarze.
2: Relacjonowała Beata Płomecka.
3: To się dzieje lokalnie.
2: Policja bada okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w okolicy Dworca Zachodniego w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem, następnie uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. 6 osób zostało rannych. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji mówi, że do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego.
4: Kierowca autobusu miejskiego MZ linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył w kilkanaście pojazdów, następnie kontynuując jazdę przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką doprowadził do zdarzenia drogowego z tramwajem. Jadąc dalej ulicy Wisły Warszawskiej 1920 roku powodował kolizję dalej z innymi autami. Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Sybiryjskich. Będzie przesłuchany w najbliższym czasie lub to już zostało zrobione.
2: Kierowca był trzeźwy, został przeprowadzony również narkotest. Jego wynik był negatywny. Rośnie liczba osób korzystających z tzw. płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w pierwszych 4 miesiącach tego roku przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup z późniejszą opłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spirale zadłużenia, ostrzega analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
5: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
2: Ekspert zwraca uwagę, że płatności odroczone są pewnego rodzaju kredytem, a zadłużając się możemy mieć problem z zaciągnięciem na przykład kredytu hipotecznego. Usługa jest raportowana przez Biuro Informacji Kredytowej od listopada 2022 roku. Od tego czasu 3,5 miliona klientów skorzystało z 208 milionów transakcji odroczonych.
6: Drodzy Państwo, jeżeli dziś o tej porze macie ochotę na spacer, to nie popełnijcie tego błędu co ja, czyli nie sam krótki rękawek. Trzeba założyć kurteczkę, sweterek albo jakąś bluzę z kapturem, bo oprócz tego, że temperatura jest optymalna, to wieje i ten wiatr zwiększa uczucie chłodu. 18 stopni o tej porze w Legionowie, 19 stopni mamy w Warszawie, 17 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Pruszkowie i w Józefowie. Pięć i pół minuty po godzinie 10. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, pozdrawiam Państwa słonecznie i wakacyjnie. Mam nadzieję, że ten czas spędzony z nami w lipcowy poniedziałek upłynie szybko, miło i przyjemnie. Bobby Goldsboro na dobry początek tego naszego spotkania. Hello Summertime. Ewa Pietrzak, witam serdecznie i zachęcam do tego, by pozostać z nami.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 11. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy są z nami od samego rana. Kochani, mam nadzieję, że się już zdążyliście wybudzić i przypominacie sobie, że dziś wspomnienie m.in. błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej. Do tej niezwykłej patronki jeszcze dziś będziemy powracać. Ale wcześniej o tym, co czeka nas w to lipcowe przedpołudnie na antenie Radia Warszawa. No, powrócimy do nauczenia świętego Jana Pawła II. Przypomnę, Radio Warszawa jest jedyną stacją w Polsce, która tak często wraca właśnie do dobrego słowa papieża Polaka, a po 10:40 myślę, że również wielka radość wśród tych, którzy są z nami. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Takie wyzwanie wakacyjne i życiowe na antenie Radia Warszawa. Zanim do tych refleksji dotrzemy, to u nas, drodzy Państwo, nuta związana z nagrodą Grammy, czyli Whitney Houston na antenie Radia Warszawa, która zaprosi nas do tańca. Tak się zastanawiam, czy ten przebój grany w rozgłośniach królował wówczas, kiedy już chodziłam do szkoły, czy jeszcze byłam takim przedszkolakiem. To był rok 1987. Oprócz Whitney pojawi się także u nas Zalia z utworem Raj.

0: Miłośnik literatury, górskich wypraw, kajaków. Święty Jan Paweł II na antenie Radia Warszawa, 21 minut po godzinie 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz. 7 czerwca 1997 roku przemówienie wygłoszone na Błoniach przy Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
3: Rytm pacierzy różańcowych. Odmierza czas na tej podhalańskiej, krakowskiej i polskiej ziemi. Przenika go i kształtuje. Jakkolwiek toczyły się ludzkie dzieje, w radości z owoców codziennego trudu, w bolesnym zmaganiu z przeciwnościami, czy też w chwale odnoszonych zwycięstw, zawsze odnajdywały one swoje odbicie w tajemnicach Chrystusa i Jego Matki. Dlatego przywiązanie do modlitwy różańcowej nigdy nie wygasło w sercach wiernych, a dziś zdaje się jeszcze bardziej umacniać. Świadczy o tym wyraźnie rozwój bractwa żywego różańca, które równo 100 lat temu tutaj założono przy Sanktuarium Ludźmierskim. Świadectwo tych, którzy w tej prostej modlitwie znajdują niewyczerpane źródło życia duchowego, rozpala innych. Z radością dowiaduje się, że dociera ono również poza granice Polski, nawet na inne kontynenty.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Oczywiście jak ktoś z Państwa o tej porze pije zimną herbatę albo cappuccino, to się nie obrażamy. 32 minuty po godzinie 10. W jaki sposób przygotować się do dalekiej trasy? W jaki sposób przygotować się do drogi albo na podróż? Widziałam dziś sporo młodzieży, to byli harcerze na Dworcu Wschodnim. Byli perfekcyjnie przygotowani. Widać było do tego swojego turnusu. Dlaczego mówię o drodze? Ponieważ za moment na antenie Radia Warszawa Halina Frąckowiak, która kiedyś też kolędowała ze słuchaczami Radia Warszawa, wystąpi i wykona utwór z 1974 roku. Bądź gotowy dziś do drogi. Autorem tekstu jest oczywiście Marek Dutkiewicz, ale ma na swoim koncie sporo takich znakomitych treści muzycznych i nie tylko. A jak Halina Frąckowiak, to oczywiście pozdrowienia skierowane do księdza prałata, doktora Dariusza, kontrkatedra na Kamionku. Pozdrawiamy serdecznie. A poza tym jeszcze jedna ważna informacja. Pani Halina Frąckowiak teraz na naszej antenie, a jeszcze dziś po południu wiem, że u Michała Łopacińskiego gościem będzie Filip Frąckowiak, czyli syn pani Haliny, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego. To taka zapowiedź tego, co u nas również po południu.

0: Za 20 minut przywitamy godzinę 11. Ten kapłan, drodzy Państwo, przez wiele, wiele lat brał udział w audycji Księga na antenie Radia Warszawa, a w czasie wakacji jego słowa na naszej antenie będą wybrzmiewać.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
2: Proszę Państwa, kto z Was może powiedzieć, że zawsze chciał dobrego? Ja nie. O dobro się zmagał, każdy dobry uczynek. Czekamy na ostatnią godzinę. Jak ona może wyglądać? A, różnie. Tak pięknie jak Łotra rodzina wyglądała, ostatnia godzina. To było przepiękne. On się mówi per ty, zwraca do Jezusa. Zwróćcie uwagę, do Jezusa rzadko kto mówi per ty. A on taki, jest w takiej sytuacji, że nie masz co tam na savoir vivre patrzeć. My słusznie cierpimy, a ty nie. Dobry Łotr pokazuje nam, że w ostatniej godzinie można jeszcze się zbawić. I proszę Państwa, naprawdę nasze życie duchowe, nasza postawa jest bardzo często owocem naszego wyboru. My mówimy, to nie ja, to los. To los. Los mnie tak urządził, ludzie mnie tak urządzili. Ja nie wiem, jak to ktoś wyliczył, ale naprawdę w poważnej książce czytałem. 90% tego, co się dzieje wokół ciebie i w swoim życiu, to zależy od ciebie. 10% to są przyczyny obiektywne, zewnętrzne. Ale my nieraz głupio wybierzemy, a potem żałujemy tego, albo nie żałujemy. Też mi ksiądz Bogdan opowiadał, jak rozmawia nieraz z byłymi piłkarzami, znaczy piłkarzami, którzy grali w drugiej, trzeciej, czwartej lidze. Każdy z nich sugeruje, że on mógłby być wielkim piłkarzem, tylko niestety mu się nie udało, tam zdrowie strzeliło, musiał kończyć studia, coś, bo gdyby nie to, to by po prostu Dejna Gadocha mu piłki podawali. I ksiądz Bogdan porównuje to z dowcipem, jak Bocian pyta wróbla, a co ty za ptak jesteś? Orzeł, tylko trochę chorowałem. To nie moja wina, to po prostu choroba. Co choroba, to choroba. Jezus chce zejść na dno naszego serca i tam wysłucha tego, czego my najbardziej pragniemy. Może kogoś z Państwa zdziwiło stwierdzenie takie, że my pragniemy piekła. Teologowie mówią, klamki w piekle są od środka. Od środka się otwiera. I przykład tutaj od wielu lat daje ten sam. Zdarzył się Państwu, może byliście tymi, którzy egzekwowali to prawo, albo tych, którzy je odbierali. Stawia się niegrzecznego chłopca czy dziewczynkę do końca, raczej chłopca, za karę, bo nie posprzątało, bo coś tam zrobiło źle. No ale przeciętnie matki serce często pęka szybciej i mówi, chodź już do nas, ty, chodź tu, urwi się. Nie pójdę. No chodź, kakao zrobiłam. Lubisz kakao? Lubię. To chodź, nie pójdę. Ale co byś w tym kącie tam sam stał? No chodź tu do nas. Nie pójdę. Cierpi? Cierpi. Siostra Emanuel Medjugorje mówiła, że najgorszym grzechem w życiu człowieka jest zacięcie się na kogoś. Zacięcie. Mówiła, że widziała w czyśćcu, Maria Simma, widziała w czyśćcu dzieci. Mówi, jak to? Dzieci w czyśćcu? Czy tam w piekle? Dzieci, które potrafią się zacząć. Zaciąć. To, że ktoś się z kimś pokłóci, ale sobie tam buziaka dadzą. To, że się sprzeczają, ale pomagają sobie. Natomiast takie, nigdy nic z tobą nie chcę mieć wspólnego. Nigdy nic z tobą. My wybieramy. Ktoś powiedział ładnie, co to jest czyściec? Czyściec to jest taka sytuacja, że wyobraź sobie, że sprzątasz mieszkanie. Rękawice gumowe, pasta do podłogi, porozkręcane, wszystko leży, tu gąbki, my, dzwoni ktoś, otwierasz drzwi. Twoja najlepsza przyjaciółka, tak ubrana, Wanda, wpadła na twoje imieniny. Co my wtedy robimy? Czekaj, no nie mogę się do ciebie przytulić, bo ja się przebiorę i zaraz przyjdę. To jest czyściec. Jak zobaczymy Boga, to powiemy, o Boże. I jak mówi Apokalipsa, na 30 minut zapadnie cisza. Młodzież mówi, kopara, po prostu. Takie zdziwko będzie, że głowa boli. Stracimy głowę. Jak jeden ksiądz, który na Nadzymińskiej czekał na papieża z parafianami i papież nie tylko, że przejechał obok nich, zatrzymał się i kardynał Dziwisz wyszedł i papież wyszedł. I ten ksiądz tak zbaraniał, że dał papieżowi obrazek z papieżem. Więc my tak zbaraniemy na tym sądzie ostatecznym i sam nie będzie mówić, jeszcze Boga nie kocham. Jeszcze go, bo tak nie kocham, ja mu tak nie ufam, ja go tak nie pragnę. I będziemy siedzieć, no niektórzy mówią, że w czyśćcu można przesiedzieć parę tysięcy lat. To jest nieprawdopodobne. Że dopiero się serce nawróci, bo serce człowieka jest mocno ukształtowane i ono może, człowiek może zmienić swoje zachowania jakieś, ale serce tam głęboko pozostaje niezmienne.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 11 minut godzina 11, już dostałam tutaj wiadomości, że Państwo bardzo, no ta audycja księdza Piotra Pawlukiewicza przypadła do gustu. Będzie tego więcej, mogę teraz obiecać. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jeżeli macie maturzystów w domu, to spokojnie oni czekają na swoje wyniki, bo 8-9 już poznają to, na ile procent napisali swoje matury i rozszerzenia. Ale żeby teraz troszeczkę odpocząć muzycznie, to podróż sentymentalna do tego, co potrafi, drodzy Państwo, zorganizować logistycznie i muzycznie Sanach na Stadionie Narodowym. Ja dzięki bardzo ważnym, bliskim osobom, pozdrawiam i Karolka, i Ewę, mogłam wziąć udział w takim koncercie. I rzeczywiście Sanach, oprócz tego, że na koncercie mówi o Ewangelii, bo mówi o Ewangelii, mówi, a nawet cytuje fragmenty Pisma Świętego, to przepięknie oddaje serce. Eldorado, Daria Zawiałów i Sanach na 106,2 FM już teraz. Mam nadzieję, że i pan Karolek, i pani Ewa słuchają o tej porze nas.

0: też bym pomyślał, że chodzi tylko o końcowe odliczanie, a to również tak sentymentalnie zespół Europe na 106.2 FM za niecałe 2 minuty, godzina 11. O 11 wiadomości z kraju i ze świata, które przedstawi redaktor Janusz Zalewski, a ja tylko powiem kilka słów, że między innymi po godzinie 11 będę mówiła o znakomitej książce, a tę książkę, kilka egzemplarzy będę miała również dla naszych radiosłuchaczy. Bądźcie czujni.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
3: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
2: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
3: Michał Opaciński,
2: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 11.
5: Premier i szef MON w Bydgoszczy w sprawie pocisków Barakuda. Jutro rozpoczyna się szczyt NATO w Ankarze. Policja bada okoliczności wypadku autobusu przy Dworcu Zachodnim. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Pociski Barakuda będą montowane w Bydgoszczy w południe w wojskowych zakładach lotniczych. Ma dojść do podpisania umowy z Polską Grupą Zbrojeniową i amerykańską firmą Anduril Industries. Przy sygnowaniu umowy obecni będą premierzy Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Umowa zakłada najpierw montaż pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barakuda, a następnie uruchomienie ich produkcji. To kolejny krok do zwiększenia potencjału obronnego Polski jako ważnego państwa wschodniej flanki NATO, a także istotny krok dla polskiego przemysłu zbrojeniowego na mapie natowskiej. Barakuda M jest pociskiem manewrującym o napędzie turboodrzutowym. Może być odpalany z platform naziemnych, samolotów i śmigłowców. Jego produkcja jest mniej kosztowna niż podobnych pocisków będących na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych i innych państw sojuszu. Pocisk w wersji Barakuda 500 ma zasięg prawie 1000 km i przenosi ładunek bojowy o wadze 45 kg.
5: Materiał przygotował Maciej Jastrzębski.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Ogłoszenie nowych kontraktów obronnych, wsparcie Ukrainy, zwiększenie wydatków na obronę. To tematy rozpoczynającego się już jutro szczytu NATO w stolicy Turcji Ankarze. Natomiast dyplomaci w brukselskiej kwaterze głównej sojuszu obawiają się sporów na linii USA-Europa o wydatki na zbrojenia i wojnę z Iranem.
8: Amerykański prezydent pytany o szczyt mówił, że gdyby nie odbywał się w Turcji, to by nie przyleciał. Lecę z szacunku dla prezydenta Erdoğana. Ze względu na Donalda Trumpa szczyt został ograniczony tak naprawdę do jednej ponad 3-godzinnej sesji.
9: Nie będą przyjęte, to już wiemy, żadne dokumenty na miarę koncepcji strategicznej NATO.
8: Powiedział Robert Pszczel, były wieloletni dyplomata w kwaterze głównej NATO. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu mają być ogłoszone kontrakty zbrojeniowe warte miliardy. To może być jeden z niewielu konkretów w Ankarze.
5: Relacjonowała Beata Płomecka.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Policja bada okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w okolicy Dworca Zachodniego w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem, następnie uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. 6 osób zostało rannych. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji mówi, że do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego.
10: Kierowca autobusu miejskiego MZ linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył w kilkanaście pojazdów, następnie kontynuując jazdę przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, doprowadził do zdarzenia drogowego z tramwajem. Jadąc dalej ulicy Biskupów Warszawskiej 1000.

0: minionego roku powodował kolizję dalej z innymi autami. Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem ze Sądów Syberyjskich. Będzie przesłuchany w najbliższym czasie lub to już zostało zrobione.
1: Kierowca był trzeźwy, został przeprowadzony również narkotest. Jego wynik był negatywny. Rośnie liczba osób korzystających z tzw. płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w pierwszych czterech miesiącach tego roku przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup z późniejszą opłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spirale zadłużenia, ostrzega analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
2: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Ekspert zwraca uwagę, że płatności odroczone są pewnego rodzaju kredytem, a zadłużając się możemy mieć problem z zaciągnięciem na przykład kredytu hipotecznego. Usługa jest raportowana przez Biuro Informacji Kredytowej od listopada 2022 roku. Od tego czasu 3,5 miliona klientów skorzystało z 208 milionów transakcji odroczonych.
3: Z godziny na godzinę jest coraz cieplej, ale ten wiatr daje nadal o sobie znać. Okulary przeciwsłoneczne dziś nam się przydadzą. 20 stopni o tej porze w Warszawie, maksymalnie dziś będzie 21. Do godziny 15 sporo słońca, później troszeczkę więcej chmur. 19 stopni w Legionowie, tam częściowe zachmurzenie o tej porze. W Józefowie i Otwocku 18 stopni i również coraz więcej słonecznego nieba. Lipcowy poniedziałek na antenie Radia Warszawa, 5 minut po godzinie 11. Jeżeli nie zdążyli jeszcze Państwo złożyć życzeń dzisiejszym solenizantom, to przypominam, Dominika, Łucja i Teresa, wszystkiego dobrego. Mnie tak Szcześniak, co ty na to? To ze specjalną dedykacją dla tych, którzy także obchodzą dziś swoje urodziny. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam. 100 lat!

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 11, chociaż dziś, drodzy Państwo, tak ciśnienie nie spada, czyli może rzeczywiście latte, cappuccino wystarczą, po espresso tej porze jeszcze warto. Nie warto sięgać, jeszcze nie. Co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? Między innymi dobre słowo papieża Leona XIV. Tak, te słowa Ojca Świętego będą przypominane na antenie Radia Warszawa. Poza tym słowo na wieki, słowo na dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego na naszej antenie odczyta pani Ewa Ziętek. A poza tym, kto mnie odwiedzi w studiu Radia Warszawa? Między innymi nasz reporter, czekam już na tutaj redaktora Wojciecha, powie, mam nadzieję, tak zapowiedział, że co nieco o zabytkowych tramwajach, ale nie tylko, pewnie zapytam także, jakie miejsce poleca na wakacje. O tej porze, prawda, pomarzyć bardzo dobra rzecz. Miles Smith na 106.2 FM już teraz.

0: 20 minut po godzinie 11, tak sobie pomyślałam, że skoro niektórzy narzekają, że nasz Robert Lewandowski przenosi się do Chicago i to jest kolejny etap jego kariery, ale jeżeli przenosi się do Chicago, to na 100% kibicować będzie tej drużynie Ojciec Święty Leon XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas. O trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne, punkt 8 i 9. Księga Nehemiasza otwiera się w chwili wielkiej słabości w dziejach starożytnego Izraela. Po niewoli babilońskiej część ludu powróciła do Jerozolimy, lecz miasto nadal pozostaje w ruinie. Mury są zwalone, a bramy spalone. Nehemiasz, Żyd pozostający na służbie u perskiego króla Artaxerxesa, otrzymuje wiadomość o katastrofalnym stanie miasta ojców. Zanim podejmie działanie, pości, modli się i wstawia za ludem. Następnie prosi króla o pozwolenie na powrót do Jerozolimy. A gdy tam przybywa, w milczeniu ogląda zburzone miejsca. Nie narzuca rozwiązań z góry. Zwołuje rodziny, każdej powierza odcinek muru do odbudowy. Wysłuchuje lęków, koordynuje wysiłki i stawia czoło sprzeciwom. Opowiadanie ukazuje, że miasto odradza się nie dzięki inicjatywie pojedynczej osoby, lecz przez wspólną odpowiedzialność całego ludu, kapłanów, rzemieślników, naczelników rodów, kobiet i młodzieży. Jest to dzieło, które ma w centrum Boga i odbudowuje więzi jeszcze wcześniej niż kamienie. W ten sposób dawna Jerozolima odnajduje na nowo wspólny język, nie język jednolitości, lecz komunii. Harmonię, która rodzi się wówczas, gdy każdy przyjmuje swoją część odpowiedzialności, a cały lud uznaje, że jego siła pochodzi od Pana. W świetle tych dwóch obrazów Duch Święty przemawia dziś do nas w kwestii relacji z techniką i z trwającą rewolucją cyfrową. Odkrycia naukowe są talentem powierzonym ludzkości po to, aby mogła z niego czerpać korzyści. Technologia może leczyć, łączyć, wychowywać, strzec wspólnego domu, może jednak także dzielić, odrzucać i rodzić nowe niesprawiedliwości. W ujęciu abstrakcyjnym sama w sobie nie stanowi ona rozwiązania problemów ludzkości, tak jak sama w sobie nie jest złem. Konkretnie rzecz ujmując, nie jest jednak neutralna, ponieważ przyjmuje ona oblicze tych, którzy ją projektują, finansują, regulują i wykorzystują. Dlatego pierwszym wyborem nie jest wybór między tak, a nie dla technologii, lecz między budowaniem wieży Babel, a odbudową Jerozolimy. Między władzą, która rości sobie pretensje do panowania nad niebem, a ludem, który w obecności Boga podejmuje zgodnie pracę nad odbudową murów braterskiego współistnienia.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 36 minut po godzinie 11. Drodzy Państwo, obiecałem, że będę rozdawać książkę naszym słuchaczom. Proszę przygotować telefony komórkowe, kresowe, Koleje losu. To książka, którą dziś naszym radiosłuchaczom polecamy, a chodzi m.in. o losy Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. To już trzeci tom serii Historie Kresowe, zawierający bogato ilustrowane wspomnienia 16 kresowian świadków historii pochodzących między innymi z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Jeżeli ktoś z Państwa chce otrzymać dzisiaj od nas te książki, to czekam na SMS-y 7248 7248. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem. Książka, koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Kresowe Koleje losu. Zachęcam do lektury właśnie tej książki. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. 7248 7248. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem książka. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. 37 minut po 11. A u nas zespół Bolte.

Za 16 minut przywitamy godzinę 12. W tej godzinie jeszcze słowo na wieki, słowo na dzisiaj. O 12 modlitwa Anioł Pański, ale wcześniej serdeczne pozdrowienia dla pana Piotra, który dziś, drodzy państwo, podróżuje linią 24. Nie podróżuje, jest tutaj, siedzi za sterami, prawda? I słucha również pana, pan Piotr Radia Warszawa. Panie Piotrze, serdecznie pozdrawiamy i pana, i wszystkich pasażerów. Dobrej pracy.

0: Za 3 minuty godzina 12 na 106.2 FM, czas na słowo, na jakieś słowo na dziś. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielak-Wierbista, a odczyta je pan Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Chcę przynęcić niewierną oblubienicę na pustynię, ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I stanie się w owym dniu, że nazwie mnie mąż mój, a już nie powiem mój Baal. I poślubię Cię sobie znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana.
2: Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię i przemówię.

Pustynia to miejsce kojarzące się być może z romantycznym pustkowiem, zachodami słońca i rozgwieżdżonym niebem. Ale wiemy, że jest to miejsce trudne i stawiające przed śmiałkami twarde wymagania. Dlatego też niekiedy niełatwe okresy naszego życia zwykliśmy określić tym mianem. Ten obraz pasuje do patronki dnia dzisiejszego – Matki Afryki, błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej. Pochodziła z arystokratycznej rodziny, ale wolała wyjść na pustynię współczesnych sobie dramatów ludów Afryki. A pierwszym z nich było niewolnictwo. Nie przeszła obok niego obojętnie i przyłączyła się do walki o godność ludzką. I my również. Otwórzmy serca na wołanie Pana, które nie ustaje i w nasze dni.

0: Wybiła godzina 12, w studiu obok już czeka redakcja Radia Warszawa. Dziś modlitwę poprowadzi ksiądz dr Mariusz Wedziuk i redaktor Wojciech Dudkowski.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Piotr Marchalewski. 3 minuty po godzinie 12.
3: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza,

0: będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni go wyśmiewali. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
1: Wskrzeszenie córki dostojnika i uzdrowienie kobiety kierują naszą uwagę dzisiaj, jak bardzo ważny dla Jezusa jest dotyk. Dostojnik prosi, by Jezus położył na umarłej córce ręce, a będzie żyła. Być może widział wcześniej jakieś uzdrowienia dokonane przez Jezusa, albo słudzy Jego powiedzieli Mu o tym. Przypomnijmy sobie Jezusa, który uzdrowił niewidomego, dotykając jego oczu, a głuchoniemego, kładając palce swoje w jego uszy oraz dotknął jego języka. Ale sam gest to za mało. Gest dotknięcia ma wyrażać moją relację do Jezusa, do drugiego człowieka. Wiedziała o tym uzdrowiona kobieta, cierpiąca 12 lat na upływ krwi. Zobaczmy, że wielu ludzi wtedy dotykało Jezusa, był wielki tłum. Ale ona, ta kobieta, z wiarą dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. Gest jako wyraz mojej wiary, jako wyraz mojej miłości. Ale może być również gest fałszywy, pusty gest. Przypomnijmy sobie Judasza, który składa pocałunek na policzku Jezusa. To nie jest gest miłości, ale zdrady. Pocałunek zdrady. Przypomnijmy sobie tutaj nasze gesty wobec bliźnich. Ile rzeczywiście w nich jest troski naszej i wyrazu miłości do nich. Ale przypomnijmy sobie również nasze fałszywe zachowania i puste gesty, podobne do Judaszowych. Przeprośmy za to. A kiedy będziemy na mszy świętej przyjmować już kolejny raz Eucharystię, dotykać ciała Jezusa, wzbudźmy w sobie wiarę, przywołując pragnienie uzdrowionej kobiety: jeśli chociaż się go dotknę, będę ocalona.

przyjemna pogoda, 21 stopni o tej porze mamy w Wołominie i tam jest słońca o tej porze pod dostatkiem, bo później znowu zachmurzy się. 19 stopni w Mińsku Mazowieckim, będzie cieplej po 13 zdaniem synoptyków. 20 stopni w Ożarowie Mazowieckim i tutaj częściowe zachmurzenie. Poza tym synoptycy zapowiadają, że i dziś i jutro będzie padać deszcz. Jedenaście minut po godzinie 12:00. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Włoska nuta będzie królowała na antenie Radia Warszawa. Ricky e Poveri, Piccolo Amore, czyli będzie sporo o miłości, ale w tej godzinie także nie zabraknie polskiego akcentu. W roli tej wystąpi Paweł Domagała z utworem Za późno.

22 minuty po godzinie 12. W tej godzinie na antenie Radia Warszawa m.in. wiadomości z życia Kościoła, ale wcześniej oczywiście porcja muzyki Enli na 106.2 FM, a wcześniej jeszcze gwiazda z festiwalu, a może gwiazda, która wystąpiła na ostatnim openerze w Polsce, czyli Teddy Swims, nawet odebrał, drodzy Państwo, platynową płytę. Taki zdolny wokalista. Mnie bardziej interesują takie tematy rodzicielskie i wiem już, że od roku mówi, że to jest jego najważniejsza rola, tak naprawdę nie ta sceniczna, tylko to, że został tatusiem. Teddy Swims na antenie Radia Warszawa już teraz.

0: Wiadomości z życia kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV odwiedził w weekend włoską wyspę Lampedusę. Tam modlił się przy grobach migrantów, którzy zginęli u jej wybrzeży, będąc w drodze do Europy. Leon XIV udał się na wakacyjny wypoczynek do Castel Gandolfo. Tam będzie spotykał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w kolejne niedziele. A podczas wczorajszej modlitwy papież mówił, że Ewangelię zaprasza do włączenia się do uwielbienia, które Chrystus zanosi do Ojca.
1: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostawiając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa.
0: Do końca lipca w Watykanie nie będą się odbywać papieskie audiencje generalne. Trzej polscy księża otrzymali nowe nominacje w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Ksiądz prałat Roman Walczak został mianowany radcą nuncjatury apostolskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Ksiądz prałat Krzysztof Seroka po 3 latach posługi w nuncjaturze apostolskiej w Mińsku został skierowany do sekcji do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Z kolei ksiądz Maciej Daniłowski został skierowany do nuncjatury apostolskiej w Burkina Faso. Coroczne zmiany personalne w papieskiej służbie dyplomatycznej zostały ogłoszone na początku lipca i obejmują pracowników nuncjatur apostolskich oraz urzędników Sekretariatu Stanu na całym świecie. Pielgrzymi z Poznania wyruszyli na Jasną Górę. W ciągu 9 dni pokonają trasę o długości ponad 300 km. Ze stolicy Wielkopolski do Częstochowy zmierza ponad 1300 osób. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także rodziny z dziećmi. Pod poznańską katedrą rozmawiał z nimi reporter Maciej Szefer.
2: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość, wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
3: Mam za co dziękować, mam o co prosić, też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
4: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co i myślę, że więcej jest powodów, żeby iść niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 km, to nie.
0: Pielgrzymi z Poznania dojadą na Jasną Górę 15 lipca. Dziennie będą pokonywać średnio około 30 km. Teraz o innym, franciszkańskim szlaku pątniczym. W ubiegły czwartek zakończyła się piesza pielgrzymka honoracka z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Pilcą. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka oraz błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Każdego dnia na trasie pątnicy uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych i w rozważaniach. Ta pielgrzymka była dla mnie czasem przemiany, mówił w poranku z Radiem Warszawa Dawid, który tym szlakiem szedł już po raz czwarty.
5: Pan Bóg wezwał, to przyszedłem. No i wróciłem tutaj na tą pielgrzymkę, nie? Po raz czwarty. Pierwszy raz jak porządkowy. No i ciężko sobie wyobrazić pewnie życie w zasadzie. Moje dobre miejsce to jest rodzinne.
0: Pielgrzymka ma charakter otwarty i mogą w niej brać udział zarówno rodziny, jak i pojedynczy pątnicy, osoby głęboko wierzące, jak i wątpiące.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Pelplin jest dziś szachową stolicą Polski. W murach Collegium Marianum rozpoczynają się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach. Organizacja turniejów szachowych o ten zaszczytny tytuł Mistrza Polski wśród Duchowieństwa ma już swoją 25-letnią tradycję, mówi ksiądz Dariusz Drążek, szachista, zwycięzca Mistrzostw Polski Duchowieństwa.
7: Pierwszy organizator, który przez kilkanaście lat tym się zajmował, przekazał pałeczkę organizowania księdzu Krzysztofowi Domaraczeńko z diecezji zamojskiej i ten zajmuje się już ponad 10 lat organizowaniem. Ostatnie mistrzostwa miały miejsce w Toruniu.
0: Wielu uczestników, którzy przyjadą do naszego miasta, będzie tu po raz pierwszy, dodaje ksiądz Drążek.
7: I powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że będą mogli zobaczyć katedrę, pelplin, że poznają też ludzi mieszkających tutaj i pobędą, bo turniej jednak trwa 5 dni, więc można już ducha tego miejsca poczuć, gdy się przez 5 dni tutaj będzie.
0: Szachy to gra wymagająca cierpliwości, przewidywania i pokory. Jak zauważa ksiądz Drążek, umiejętności te doskonale łączą się z posługą duszpasterską.

Chociaż Anglicy grali, drodzy Państwo, w dziesiątkę, to i tak pokonali Meksyk. Dlaczego mówię akurat o tym kraju? Ponieważ zespół Take That wywodzi się z Manchesteru. Za 18 minut przywitamy godzinę 13.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Przypominam, że rozdajemy dziś wspaniałą książkę, która została wydana po 80. rocznicy ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich, II Rzeczypospolitej. Drodzy Państwo, to jest bogato ilustrowane wspomnienie 16 kresowian, świadków historii pochodzących m.in. z Wilna czy z Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemińca, Pińska i Lidy. 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem. Książka, koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT-em.

0: Za dwie minuty przywitamy godzinę 13 o 13 na antenie Radia Warszawa, wiadomości z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterza.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
0: O reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 13.
3: PiS i Konfederacja żądają wyjaśnień w sprawie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Władze Iranu próbują zwiększyć kontrolę nad cieśniną Ormus. W Warszawie początek remontu na rondzie de Gaulle'a. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Na Litwie doszło do wypadku autobusu, którym podróżowali m.in. Polacy. Kilka osób odniosło obrażenia. Do zdarzenia doszło na trasie Via Baltica w pobliżu Mariampola, niedaleko granicy z Polską. Jak przekazała litewska policja, autobus zjechał z drogi do rowu. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. PiS i Konfederacja domagają się wyjaśnień, a rządzący przestrzegają przed antyukraińskimi nastrojami w związku z krytycznymi komentarzami opozycji dotyczącymi tego, że rząd mógł przekazać Kijowowi pociski przechwytujące do systemu Patriot. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało odtajnienie informacji o wsparciu militarnym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026.
4: Politycy są podzieleni w sprawie przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości zaznacza, że Ukraina może od Polski broń kupować, ale nie powinna jej otrzymywać za darmo.
5: My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej.
4: Tak dla odtajnienia dokumentów dotyczących pomocy dla Ukrainy mówi europoseł KO Dariusz Joński, ale zastrzega, że musi się to odbyć zgodnie z przepisami.
6: W moim przekonaniu to dobrze, że Polska od początku się zaangażowała w pomocy i ja tutaj nie będę grał na żadnych nutach antyukraińskich.
4: MON zapewnia, że każde przekazywanie sprzętu wojskowego jest koordynowane z sojusznikami, a informacje na ten temat otrzymuje także prezydent.
3: Informowała Klaudia Wróblewska.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: W czasie, gdy w Teheranie od kilku dni trwają uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego z udziałem około kilkunastu milionów ludzi, władze Iranu próbują zwiększyć kontrolę nad cieśniną Ormus.
8: Po tym, jak w ostatnich dniach coraz więcej statków zaczęło przepływać przez ten szlak od strony Omanu, Irańczycy wzmocnili kontrolę nad tamtejszą żeglugą handlową i zaczęli zawracać statki, które nie zyskały pozwolenia od agencji powiązanej z Gwardią Rewolucyjną. W rezultacie przez weekend ruch w cieśninie Ormus w porównaniu z piątkowym zmalał o 10%. Dzień wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił zgodę na wysłanie wspólnie z Wielką Brytanią jednostek marynarki wojennej specjalizujących się w oczyszczaniu szlaku z min morskich. Irański MSZ potępił ten pomysł jako nieuzasadnioną ingerencję.
3: Informowała z Teheranu Milena Rashid Szehab.
7: To się dzieje lokalnie.
3: Kolejne utrudnienia dla kierowców w Warszawie. Rozpoczął się remont na rondzie de Gaulle'a. To część prac związanych z odnowieniem trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich. Kierowcy muszą jeździć inną trasą, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
9: Tutaj zaplanowaliśmy pracę na 6-12 lipca i tutaj także, żeby zapewnić możliwość przejazdu w osi północ-południe, zaproponowaliśmy i zaplanowaliśmy w czasowej organizacji ruchu, tymczasowe zawrotki dla samochodów za istniejącymi platformami przystankowymi.
3: Prace na rondzie de Gaulle'a potrwają do niedzieli, natomiast cały remont w Alejach Jerozolimskich ma się zakończyć na początku sierpnia.
2: Coraz cieplej, 21 stopni o tej porze na termometrach w Pruszkowie, w Warszawie, w Wołominie, a po 15 będzie nawet 22 stopnie. Zdaniem synoptyków dziś wieczorem na Mazowszu, a raczej w nocy to będzie, popada deszcz i taki tydzień w tym tygodniu będziemy mieli. 22 stopnie w Legionowie, 21 stopni w Pruszkowie, Józefowie, Wołominie i Chotomowie. Cztery minuty po godzinie 13, jak bym teraz na antenie Radia Warszawa powiedziała po prostu krótko, ja wysiadam, dajcie spokój. Anna Maria Jopek na 106,2 FM otworzy tę godzinę u nas. Będzie także świeżo upieczona Taylor Swift. Będę to przypominać bez końca, bo rodzina jej męża pochodzi z Polski. Ewa Pietrzak, dzień

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Jestem ciekawa, czy nasz słuchacz takie latte lubi albo przepada za taką kawą. Po drugiej stronie z nami pan Grzegorz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, z greckiego Grzegorz Grigorios, to chyba znaczy czujny. To pan jest taki czujny, jeżeli chodzi o wygrywanie, prawda, nagród i chyba walczenie o takie wartościowe książki. Ale pierwsze pytanie, cappuccino, latte czy espresso?
2: Cappuccino.
1: Cappuccino, no tak, taka pianka, prawda, dużo daje, jest przyjemniej. Panie Grzegorzu, tak, proszę nam zdradzić, jak pan spędza czas w te lipcowe popołudnie?
2: No niestety w pracy.
1: Niestety. Ale jak w pracy można słuchać Radia Warszawa, to chyba nie jest źle, prawda?
2: No nie, cały czas staram się zawsze, jeśli tylko jest taka możliwość, to słuchać i korzystać.
1: A tak jakbym zapytała, gdzie pana dokładnie na mapie Mazowsza szukać? To jaki punkt pan by podał?
2: Dokładnie to Sulejówek.
1: A, ha, ha, przepraszam. Pierwszy czy Sulejówek miłosne?
2: Sulejówek.
1: Jako Sulejówek.
2: Bardziej.
1: Jako Sulejówek, tak, czyli tak, ten pierwszy. Tak, tak. No to pozdrawiam serdecznie. No i gratuluję też sukcesów Wiktorii Sulejówek. Tak przy okazji. A panu z radością wręczam książkę na temat Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Czy ma pan marzenie kogoś pozdrowić o tej porze na antenie Radia Warszawa?
2: No jak najbardziej to małżonkę, moją żonę Krystynę.
1: Pani Krysiu, ale niespodzianka będzie. Naprawdę. Pan Grzegorz wygrał książkę do wspólnej lektury. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pięknego dnia życzę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Wzajemnie. Do usłyszenia.

0: 19 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Bardzo ważnym jest, aby wspólnota Kościoła, byśmy my wszyscy modlili się o to, by każdy z nas podejmował powołanie, jakie dał nam Pan Bóg, jakim Pan Bóg chce, abyśmy się uświęcali. Tym bardziej, że we współczesnym świecie jest coraz trudniej podejmować jakiekolwiek powołanie, dlatego że świat dzisiejszy coraz trudniej, coraz bardziej utrudnia nam usłyszenie Bożego głosu w naszej duszy. Chciałbym, żeby to szczególnie wybrzmiało w tym miejscu, w którym siostra Faustyna przygotowywała się do podjęcia swojego powołania, swojej misji. Sama w dzienniczku wskazała na kilka istotnych rzeczy, które mogą być pomocne albo utrudniać to podjęcie powołania. Kilka z nich chciałbym też teraz w tym miejscu przywołać. Pierwszym z nich to jest kwestia środowiska. Drugim wewnętrznej zgody i podjęcie powołania do Bożego wezwania. Trzecim to kwestia wytrwania w tymże powołaniu. Pozwólcie, że przez chwilę jeszcze przy tym się zatrzymam, bo wszyscy z nas, wszyscy wierzący wiemy, że potrzebujemy ludzi, którzy pójdą za głosem powołania, szczególnie za tym głosem, który powołuje nas do bycia księdzem czy siostrą zakonną, aby przez to służyć wspólnocie Kościoła. Ale rzadko pamiętamy, że o to powinniśmy się modlić. Czasem narzekamy, że jest tak mało powołań, narzekamy o to, że ilość powołań spada, ale tak naprawdę chyba jeszcze nie do końca gorliwie o to się modlimy, żeby na te powołania odpowiadali ludzie, którym Bóg to powołanie przekazuje.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: na 106.2 FM. Czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
1: Remontują drogi pieszo-rowerowe mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Od dziś zamknięte jest przejście dla pieszych i przejazd po północnej stronie przeprawy. Modernizację przejdzie też pas rozdzielający jezdnię. Śnięte ryby w rzece Jeziorka w gminie Piaseczno. Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Służby apelują, by mieszkańcy nie wchodzili do stawów i rzek na terenie gminy. Władze Marek podpisały umowę na remont ulic Piotra Skargi, Księżycowej, Delimeny, Bagiennej i Krętej. Koszt inwestycji to 600 tysięcy złotych. Wczoraj ruszył 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Występy polskich i zagranicznych pianistów będą się odbywały w każdą niedzielę o 12 i 16 do końca września. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. W sobotę w Klubie Aktywności Lokalnej przy ulicy Boremlowskiej 4 w Warszawie odbędzie się spotkanie z Arturem Barcisiem. Popularny aktor opowie o swoim życiu zawodowym. Bezpłatne wydarzenie jest organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga Południe i Fundację Piwnica Poetycka ENS. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Zapowiadałam, że odwiedzi nasz redakcyjny kolega, redaktor Wojciech Dudkowski. Dzień dobry.
2: Dobry, cześć.
1: Dzień dobry. I teraz takie pytanie, już jesteś po latte? Czy... Nie, ty latte chyba w ogóle nie pijesz
2: latte?
1: Kawy z mlekiem.
2: Cappuccino bardziej, jeśli już. Mniej tego mleka.
1: Czyli ten, to grono, że tak powiem, sympatyków cappuccino jest spore w naszej redakcji, ale ty jesteś też sympatykiem pojazdów szynowych.
2: Tak, tak. I w miniony weekend, jako że pogoda była jaka była, no to sporą część tego weekendu spędziłem właśnie w tramwajach. I to nie byle jakich tramwajach, bo tramwajach zabytkowych. Po Warszawie na przykład wczoraj jeździł tramwaj wyprodukowany dla Szczecina, ściągnięty z Krakowa z roku 1930. Skórzane obicia, wszystko w drewnie. W weekendy generalnie jeździ linia tramwajowa T, na której takie najstarsze zabytkowe tramwaje, tuż powojenne, a nawet niektóre jeszcze czasem i przedwojenne się zdarzą. Ale nie tylko w weekendy, bo w dni poprzednie, cały lipiec, cały sierpień, kursuje też 36.
1: Linia tramwajowa. Dokąd ona nas zabierze, ta 36? Dokąd?
2: Z placu Narutowicza do metra Marymont. I tam jeżdżą tak zwane zabytki nowsze, czyli chociażby parówki, czyli te tramwaje trzynastki, chociażby konstale, czyli akwaria w wersji takiej, jak to jeździły lata temu, czyli też obicia drewniane, siedzenia plastikowe. Można się przejechać codziennie zabytkowym tramwajem, no a w weekendy mamy jeszcze konduktorów, którzy rozdają pamiątkowe bilety.
1: Pamiątkowe bilety. Czy tak. Myślałam, że to są kontrolerzy, ale nie. No nie, tam nie ma kontroli?
2: Nie zdarzyło mi się jeszcze. Teoretycznie jest możliwa, bo to wszystko idzie na taryfie normalnej ZTM-owej, ale jeszcze, no jeżdżę dość często tymi zabytkowymi tramwajami, autobusami i jeszcze kontroli nie miałem.
1: Te jak, chciałam powiedzieć Tadeusz, nie, te jak tramwaj.
2: Te jak tramwaj.
1: To jest ta linia. A poza tym ważna informacja, nie mamy, drodzy Państwo, teraz upałów i dzięki Bogu, bo jak gdyby były upały i jazda takim tramwajem bez klimatyzacji nie byłaby taka przyjemna.
2: Ja powiem, że nawet lubię jechać paru otwartymi oknami i szyberdachami. To jest nawet czasem przyjemniejsze niż współczesna klimatyzacja.
1: Zachęcał redaktor Wojciech Dudkowski. Bardzo dziękujemy.
2: Tak? Dziękuję.
1: Może skorzystał akurat z takiej podróży. Jeżeli ktoś z Państwa skorzystał, to bardzo dziękujemy. A słucha nas pan Piotr, który dziś jest za sterami linii tramwajowej nr 24. Panie Piotrze, raz jeszcze pozdrawiamy.
2: Wiem, że
1: słucha Radia Warszawa. Tak.

Nie gasiła ducha z pewnością. Patronka dnia dzisiejszego, bo dziś wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, która jest nazywana Matką Afryki, chociaż nigdy nie odwiedziła tego kontynentu. Od 1976 roku patronuje dziełom misyjnym. Działalność błogosławionej Marii Teresy polegała na niesieniu pomocy misjom, pracy publicystycznej i odczytowej oraz budzeniu powołań misyjnych. Błogosławiona podróżowała po Europie z odczytami właśnie na temat misji, redagowała czasopisma, wydawała kalendarze misyjne, korespondowała z misjonarzami, dostarczała im literaturę religijną i zmarła właśnie 6 lipca 1922 roku w Rzymie, gdzie, drodzy Państwo, znajduje się jej grób. I tam blisko, jak Państwo będą, czego Państwu życzę, w Rzymie, to blisko świątyni Santa Maria Maggiore właśnie jest grób patronki dnia dzisiejszego, czyli błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, i pracują tam, posługują niesamowite siostry.

0: Za 2,5 minuty wybije godzina 14, a już uśmiechnięty, pełen sił, zapału, radości, entuzjazmu dotarł do studia Michał Łopaciński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie szarżowałbym, ale dziękuję, że tak odbierasz mój nastrój dzisiejszy.
0: Nie szarżowałbym, tak?
1: Wcale. Trochę szarża była, ale ja wiem, że państwo mi ten humor poprawią.
0: Co z tym wiatrem?
1: No, trzeba uważać, co się je.
0: No z wiatru jest. Szparagowa.
1: Tak, na przykład. Nie, no wiatr jest i wiatru mogłoby być trochę mniej. Wtedy będzie lepiej, ale jest dobrze. No jak żeście wszyscy narzekali na upały, to teraz się martwcie. Ja nie narzekałem.
0: Nie, jest wspaniała, optymalna pogoda. Tylko trzeba coś założyć. No nie można tak, że tak
1: nie można się opalać i jest zimno.
0: Tak, tak, ale jest przyjemnie.
1: Ale motocyklem można jeździć.
0: Można, można. Ja nie mam prawka na to, ale jakby ktoś tutaj tego, to ja mogę spróbować spokojnie.
1: Ale ja mam, mogę się opiniami podzielić.
0: Michał z państwem zostaje, Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opis. Zapewniamy

0: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Wypadek autobusu z Polakami na Litwie. Są ranni. Toksyczny osad zanieczyścił rzekę Bóbr na Dolnym Śląsku. Most Siekierkowski w Warszawie przechodzi remont. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Na Litwie doszło do wypadku autobusu, którym podróżowali Polacy. Do zdarzenia doszło na trasie Via Baltica w pobliżu Mariampola, niedaleko granicy z Polską. Autobus jechał z Warszawy do Talina. W pewnym momencie zjechał z drogi do rowu. Przewoźnik przekazał, że na pokładzie znajdowało się 12 obywateli Polski. Oprócz nich autobusem podróżowali również Litwini, Łotysze, Finowie, Ukraińcy oraz Estończycy. Kilka osób zostało rannych. Te osoby zostały przewiezione do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach. Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki atmosferyczne.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Toksyczny osad, który spłynął z zapory pilchowickiej, doprowadził do zanieczyszczenia rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. Choć sytuacja na rzece się stabilizuje, służby cały czas sprawdzają jakość wody. Wszczęto też dodatkową kontrolę, która ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy wszystkie prace związane z remontem zapory zostały przygotowane i przeprowadzone we właściwy sposób. Mówi Marek Pogorzelski z resortu klimatu i środowiska.
3: Te warunki jasno określały, że wszystkie organizmy żywe powinny zostać przeniesione w miejsce, które będzie dla nich bezpieczne poza rejonem prowadzenia tejże inwestycji. Będziemy sprawdzać, czy inwestor, który przeprowadzał tę inwestycję, wiemy, że tam też była firma podwykonawcza, czy zrealizował te warunki określane w decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
1: W Pilchowicach trwa remont ponad 110-letniej zapory ważnej dla ochrony przeciwpowodziowej Doliny Bobru. Prace wymagały opróżnienia zbiornika, przez co do rzeki spłynęły osady znajdujące się na dnie zbiornika od wielu lat. Spółka Tauron, która odpowiada za remont zapory, wskazuje, że przyczyną śnięcia ryb była nieprzewidziana ilość osadów dennych oraz wysokie temperatury. Zarząd spółki powołał Radę Społeczną do spraw sytuacji na Bobrze i Jeziorze Pilchowickim. Będzie ona obradować formułę okrągłego stołu pod patronatem starosty Lwóweckiego. Sprawę wyjaśnia też prokuratura.
2: To się dzieje lokalnie.
1: Utrudnienia dla kierowców i pieszych w Warszawie. Most Siekierkowski przechodzi remont. Zaawansowane prace potrwają do końca wakacji, informuje Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: W czasie prac wyremontujemy ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach mostu, od wału Zawadowskiego do wału Miedeszyńskiego. Rozbierzemy zniszczoną nawierzchnię, krawężniki i gzymsy, a remont przejdzie także pas rozdzielający jezdnię.
1: Duże zmiany będą dotyczyć pieszych i rowerzystów.
4: Dla pieszych i rowerzystów zamknięte będzie przejście i przejazd po północnej stronie mostu. Przy wale Miedzeszyńskim i przy wale Zawadowskim staną znaki kierujące pieszych i rowerzystów na przejście wzdłuż jezdni w stronę Wawra.
1: Dla kierowców zamknięty będzie jeden z pasów w stronę Mokotowa. Wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
0: Patrzę w pogodę i teraz ja sobie ponarzekam, tak? Skoro wszyscy narzekali na upały, że gorąco i że trzeba się nawadniać, no to teraz proszę, 21 w maksie, w Warszawie, w Grójcu, w Białobrzegach, w Wołominie, Legionowie, w Błoniach i Osiecku na przykład, a dodam, że jutro to będziecie wszyscy, wszyscy narzekający na upały będą mieli powody do radości, bo jutro nawodnienia z chmur będzie o potop. Dobra, to nawodnienie z chmur, to jeszcze ja wiem, że to się tam przyda, bo cały czas informacje o suszy hydrologicznej dostaję. Michał Opaciński, dzień dobry. Tak postanowiłem w kontrze trochę zacząć to popołudnie z Państwem, tą prognozą pogody, ale to nie zmienia faktu, że witam wszystkich serdecznie i gorąco. I to gorąco, mam nadzieję, że będzie dobrze rozumiane i nam się tutaj wszystkim przyda. Kłaniam się, zaczynamy popołudnie na 106,2 FM.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A propos tej pogody, prognozy pogody i tego mojego takiego wejścia trochę innego niż zawsze, to są takie chyba nasze, nawet nie nasze, bo takie ludzkie, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od paszportu, kto jakim się legitymuje, dwa takie stałe tematy, które zawsze muszą się pojawić. Pogoda i narzekanie na pogodę, albo jest za gorąco, albo jest za zimno, albo jest za sucho, albo jest za mokro. I drugi to polityka, o tym drugim to dla mnie nie istnieje ten temat, więc jakby to zostawmy. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym. No i właśnie, więc skoro dla mnie istnieje tylko temat pogody, no nie istnieje, bo mamy mnóstwo, każdy z nas ma jakieś spostrzeżenia, jakieś mnóstwo zainteresowań. Jeden ma takie hobby, drugi takie, jeden zbiera znaczki, drugi jeździ motocyklem. Nie możemy się zawsze wymieniać takimi pozytywnymi, jakimiś fajnymi, budującymi, konstruktywnymi informacjami, tudzież doświadczeniami, tylko ciągle tak puścimy w to narzekanie. Więc postanowiłem, że w wakacje będziemy się spotykać i nie będziemy na nic narzekać, a wręcz przeciwnie, będziemy starać się gdzieś coś wydobywać. Na przykład, a propos narzekania. Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu. O, takie ludowe powiedzenie znalazłem, ale to, co jest ważniejsze, drodzy Państwo, i do tych pozytywów zmierzam, dzisiaj jest Światowy Dzień Pocałunku. Także drugą połówkę obejmujemy czule i okazujemy swą miłość przez pocałunek. Pocałunek, tak jak przytulanie, ma moc i tego się będziemy trzymać. A teraz dosyć ciekawa kolaboracja muzyczna, jak to się ładnie mówi, Roxy i Faust już teraz, na szeroką wodę. Polecam się wsłuchać, bo to całkiem takie zgrabne to wszystko, takie wyszło ładne, takie o...

Głodne oczy, to pamiętamy doskonale ten film Dirty Dancing, natomiast są tacy, którzy oczy mają nakarmione i to nakarmione słońcem. Była taka piosenka, że spojrzeć prosto w słońce. Nie każdemu jest to dane, ale są takie dwie osoby, znaczy nie tylko te dwie, ale te dwie osoby opublikowały, Jamie Jasiński, Marco Velli z NASA opublikowali artykuł, analizy od 2008 roku, no i okazuje się, że słońce zwiększa swoją aktywność. No nie widzimy tego w naszej temperaturze, bo chodzi o prognozy pogody kosmiczne. Mniej więcej co 11 lat aktywność wzrasta do maksimum, a później ponownie słabnie, jeśli chodzi o słońce. W czasie takiego szczytu przybywa plam słonecznych rozbłysków oraz koronalnych wyrzutów masy, a bieguny magnetyczne słońca zamieniają się miejscami. Jakie to ma znaczenie dla nas? Ten wiatr słoneczny, o tym może później, za chwilę więcej.

Andrzej Krzywy z Idemono, on śpiewał o statkach na niebie, tam o kapeluszach, coś tam, natomiast ja o statkach chciałem powiedzieć, bo na statki na niebie też ma wpływ wiatr słoneczny. Te statki nazywają się satelity, bo nagrzewanie górnych partii atmosfery zwiększa gęstość powietrza i mogą spadać te satelity w efekcie. Sieci energetyczne, czyli te prądy geomagnetyczne, mogą przeciążać transformatory i prowadzić w skrajnych przypadkach do rozległych awarii przesyłowych. No i GPS-y, czyli nawigacja i łączność, może mieć problem z komunikacją, tak? Czyli możemy w ostateczności zgubić się gdzieś tam, GPS nam nie zadziała, ale na pewno dużym plusem wiatrów słonecznych jest to, że możemy na całym świecie podziwiać zorze polarne.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
2: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
4: Jest godzina 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Trwa remont przejazdów przez tory na rondzie de Gaulle. Autobusy jadące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie korzystają z tymczasowych zawrotek. Z Nowego Światu z obu stron ronda kierowcy mogą skręcać tylko w prawo. WOPR apeluje o czujność na plażach w Górze Kalwarii. Ratownicy zauważyli tam w Wiśle niemal 10-metrowy dół oraz wir, który szybko wciąga pod wodę. Niebezpieczne miejsce znajduje się przy moście samochodowym. Wywołała fałszywy alarm o podłożeniu ładunku wybuchowego i bardzo szybko trafiła w ręce policji. 14-latka z Wielkopolski straszyła mieszkankę Woli, że przed jej blokiem jest bomba. Mundurowi podkreślają, że autorzy fałszywych alarmów nigdy nie pozostają anonimowi. Gruba Kaśka przeszła renowację. Zabytkowy budynek studni w korycie Wisły przy Placu Bankowym został wyczyszczony. Zabezpieczone zostały w nim elementy metalowe i drewniane, a ściany i drewniane belki wewnątrz obiektu zostały odnowione. Na Jeziorku Kamionkowskim można bezpłatnie popływać kajakiem. Wypożyczalnia w okolicy DKS Drukarz będzie czynna do końca wakacji. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16:00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Sanremo 1980, festiwal piosenki włoskiej, ależ się rozmarzyłem. Toto Cutugno, jakby ktoś nie wiedział, to dla tych młodszych słuchaczy, on miał naprawdę na imię Salvatore, miał, bo zmarł 3 lata temu na raka prostaty. Natomiast ta piosenka Innamorati to jest z roku 80, ale nie nią wygrał, nie dzięki niej wygrał Sanremo 80. Wygrał piosenką Solonoi, a z dużych sukcesów jeszcze Toto Cutugno, który ikoną włoskiej muzyki był przez wiele lat, to był 35. konkurs piosenki Eurowizji, tej co my ciągle mamy jakieś kłopoty na tej Eurowizji, zresztą, dobra, no nieważne, no jest konkurs, to jest. W każdym razie on w 90. roku wygrał, 35. jubileuszowy, to była okrągła rocznica i wtedy Toto Cutugno święcił triumfy. Nie powiem Państwu, gdzie był ten konkurs, bo zapomniałem. Ale był i on wygrał i to był Toto Cutugno, czyli ikona włoskiego stylu, więc to nie był duet, to był on. To był taki ksywka troszkę, ale Salvatore. No Salvatore, znaczy Toto od Salvatore się wzięło właśnie.

Alvaro Soler, Alvaro Soler, to nie Włoch, to Hiszpan tym razem, nam zaśpiewał, a ja zapraszam na spotkanie z Polakiem, bo po godzinie 16 moim gościem będzie dyrektor Muzeum Zimnej Wojny Filip Frąckowiak. Tak, mamy Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego, oczywiście wokół tematu generała jest obudowana historia w tym muzeum, ale jest to bardzo interaktywne muzeum. O co chodzi i na czym polega interaktywność Muzeum Zimnej Wojny? Zapraszam po godzinie 16. Moim gościem będzie dyrektor placówki Filip Frąckowiak.

0: Dochodzi godzina 15, więc teraz tym niespiesznym tempem doszliśmy do tej godziny, a więc teraz czas na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a następnie zapraszam na transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dał mi poznać Pan, jak niepojęta chwała czeka duszę, która jest podobna do Jezusa cierpiącego tu na ziemi. Dusza taka będzie miała podobieństwo do Jezusa w Jego chwale. Ojciec Niebieski o tyle dusze nasze uwielbi, o ile będzie w nas widział podobieństwo do Syna swego. Zrozumiałam to, że to upodobnienie się do Jezusa jest nam dane tu na ziemi. Widzę dusze czyste i niewinne, na które Bóg wywiera swą sprawiedliwość. I dusze te są ofiarami, które podtrzymują świat i uzupełniają to, co nie dostawało męce Chrystusa. Takich dusz jest niewiele.

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Bądź uwielbiony, Jezu, Synu Boga, w godzinie objawienia Twojej miłości względem każdego człowieka. Wpatrujemy się w Ciebie, rozpostartego na drzewie krzyża. Widzimy Twoje rany, sączącą się krew. Ty za każdego z nas oddałeś swoje życie, bo nas kochasz i pragniesz, abyśmy dzięki Twojej ofierze miłości mieli nowe życie. Potrzebujesz tylko tego, byśmy przyszli do Ciebie i przyjęli dar zbawienia, współpracowali z Twoją łaską i miłością. Każdego z nas znasz po imieniu i wołasz do swego królestwa, do życia w bliskości z Tobą, do czerpania Twoich łask poprzez modlitwę, życie sakramentalne. Chcesz obdarzać nas wszystkim, czego potrzebujemy na drodze naszego ziemskiego życia. Lecz my, jak zaproszeni na ucztę, lekceważymy to. Ponad spotkanie z Tobą przedkładamy dobra doczesne, rozrywki, pogoń za pieniądzem, tłumacząc, że nie mamy czasu na modlitwę. Odchodzimy coraz dalej od Ciebie, a w sercu pojawia się coraz większa pustka i niezadowolenie. Gdy przychodzi cierpienie, niepowodzenie, potrafimy nawet za nie obwiniać Ciebie i uważać to za argument, by całkowicie wyrzec się wiary. Jezu, dziś stojąc pod Twoim krzyżem, przepraszamy za pogardę i każde odrzucenie Twojej miłości, zamarnowane przez nas łaski i niewykorzystane szanse powrotu do Ciebie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, daj nam, Jezu, doświadczyć Twojej żywej obecności. Pomóż nam w nawróceniu i w mocy Ducha Świętego prowadź nas drogą wiary.

0: Jezu, dziś do strojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo one najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowały Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia. Napełnij każde ludzkie serce Twoim pokojem. Błogosław naszej Ojczyźnie, pracującym i wypoczywającym na wakacjach. Umocnij chorych, obdarz łaską szczęśliwej śmierci konających i radością nieba zmarłych. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się w modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: wieczny Ojcze, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie,
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: Uwielbiamy Cię, Jezu, za wszystkie dary Twojej łaski. Dziękujemy za to, że w Komunii Świętej przychodzisz do naszych serc i chcesz w nich zamieszkać. Swoją obecnością przemieniasz naszą codzienność. Przeprowadzasz nas bezpiecznie przez różne trudy i cierpienia. Leczysz wszelkie rany naszych serc i sprawiasz, że one stają się źródłem naszego uświęcenia. Dziękujemy za Matkę Teresę Potocką, która całym swoim życiem pokazywała, jak ofiarnie współpracować z Twoim miłosierdziem i ratować dusze dla nieba. Bądź uwielbiony na wieki.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Pora teraz na Ewangeliasz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni go wyśmiewali. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
1: Wskrzeszenie córki dostojnika i uzdrowienie kobiety kierują naszą uwagę dzisiaj, jak bardzo ważny dla Jezusa jest dotyk. Dostojnik prosi, by Jezus położył na umarłej córce ręce, a będzie żyła. Być może widział wcześniej jakieś uzdrowienia dokonane przez Jezusa, albo słudzy Jego powiedzieli Mu o tym. Przypomnijmy sobie Jezusa, który uzdrowił niewidomego, dotykając jego oczu, a głuchoniemego, wkładając palce swoje w jego uszy oraz dotknął jego języka. Ale sam gest to za mało. Gest dotknięcia ma wyrażać moją relację do Jezusa, do drugiego człowieka. Wiedziała o tym uzdrowiona kobieta, cierpiąca 12 lat na upływ krwi. Zobaczmy, że wielu ludzi wtedy dotykało Jezusa, był wielki tłum. Ale ona, ta kobieta, z wiarą dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. Gest jako wyraz mojej wiary, jako wyraz mojej miłości. Ale może być również gest fałszywy, pusty gest. Przypomnijmy sobie Judasza, który składa pocałunek na policzku Jezusa. To nie jest gest miłości, ale zdrady. Pocałunek zdrady. Przypomnijmy sobie tutaj nasze gesty wobec bliźnich. Ile rzeczywiście w nich jest troski naszej i wyrazu miłości do nich. Ale przypomnijmy sobie również nasze fałszywe zachowania i puste gesty, podobne do Judaszowych. Przeprośmy za to. A kiedy będziemy na mszy świętej przyjmować już kolejny raz Eucharystię, dotykać ciała Jezusa, wzbudźmy w sobie wiarę, przywołując pragnienie uzdrowionej kobiety: jeśli chociaż się go dotknę, będę ocalona.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: W środę zamkną ulicę Wierzynka na Woli. W czasie wymiany nawierzchni ulicą Tyszkiewicza kierowcy pojadą tylko w stronę rodziny Kluczyńskich. Na remontowanym odcinku nie będzie można parkować, ale dojazd do posesji będzie możliwy. Tego samego dnia rozpocznie się też remont ulicy Biskupiej między Makowską a Pabianicką na Pradze Południe. Kierowcy będą mogli ominąć utrudnienia na przykład ulicą Olszynki Grochowskiej. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca wakacji. Policja zatrzymała 44-letniego mężczyznę z Ząbek, podejrzanego o 19 włamań do lokali usługowych na terenie powiatu wołomińskiego. Mężczyzna wynosił z niej głównie gotówkę. Śledczy sprawdzają jego związek z podobnymi przestępstwami w podwarszawskich miejscowościach. Władze podwarszawskiego Józefowa zapraszają mieszkańców do konsultowania planu ogólnego miasta. W dokumencie znajdą się m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Spotkania odbędą się 8 lipca i 5 sierpnia. Animacje artystyczne dla dzieci i koncerty dla starszych. W piątek o 16.30 na Sadybie odbędzie się kolejny piknik rodzinny. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Akademia Łucznica. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 11 września, proszę Państwa, wchodzi do kin, że będzie dostępny już film o księdzu Janie Kaczkowskim. Tak, jeszcze jeden film powstanie, tamten był fabularny. W kinowej wersji będzie ten także, 11 września, natomiast będzie to film dokumentalny. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Artur Wierzbicki, czyli Wierzba Film, i koprodukuje go Telewizja Polska i Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. O czym będzie polegał ten dokument? No przede wszystkim archiwalne, też prywatne, niepublikowane nagrania oraz wspomnienia najbliższych o kapłanie, który żył na pełnej petardzie. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Taki tytuł będzie nosił ten film, który 11 września zobaczymy. A przypomnę, że czas leci, to już 10 lat od kiedy księdza Jana Kaczkowskiego już z nami nie ma, ale pamięć o nim i jego nauczanie wciąż jest żywe.

Warius Manks i Kasia Stankiewicz, Orła Cień. Ach, to już jest klasyk, ale taki dobrze rozumiany klasyk. Ten utwór się chyba nigdy nie zestarzeje na polskim rynku. Takie mam wrażenie, bo rzeczywiście no to jest to. Zresztą i Anita Lipnicka i Kasia Stankiewicz, no, wspaniałe wokalistki i wspaniałe utwory zespołu Warius Manks. A ja już teraz zapraszam na rozmowę ze wspaniałym gościem po godzinie 16. Moim gościem będzie dyrektor Muzeum Zimnej Wojny Filip Frąckowiak. I dowiemy się, o co chodzi w ogóle w Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego, no bo jakby patron oczywisty i temat gdzieś się wydaje oczywisty. Ale czy to muzeum to jest takie oczywiste? Chyba nie do końca, tak mi się wydaje. Ale więcej na ten temat porozmawiamy z dyrektorem Filipem Frąckowiakiem, a o 16 zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: PiS żąda wyjaśnień w sprawie sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie. Upały jak na razie za nami. Zapytamy mieszkańców Warszawy, czy to dla nich dobrze, czy może wręcz przeciwnie. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dodatkowego jeszcze w tym tygodniu posiedzenia Sejmu w sprawie sprzętu wojskowego, który przekazujemy Ukrainie. Poinformował o tym szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
6: Na którym to dodatkowym posiedzeniu Sejmu minister obrony narodowej przedstawi informację opinii publicznej na temat tego, czy rzeczywiście przekazali pociski do systemu Patriot na Ukrainę, dlaczego to zrobili. W mediach ukraińskich można spotkać się z informacjami, że to minister obrony Niemiec o to zabiegał. Media ukraińskie dziękują Niemcom za przekazanie pocisków, również z zasobów polskich. Tak? Czy to prawdziwa informacja?

0: Dym. Jest to jedna z największych rosyjskich rafinerii, przerabiająca rocznie 15 milionów ton ropy naftowej. Sztab generalny dodał, że celem ataku była również rafineria Nowatek Ustługa w obwodzie leningradzkim. Wiadomo, że ukraińskie drony uderzyły też w tym obwodzie w terminale przeładunku ropy naftowej. Ustługa jest jednym z największych rosyjskich portów eksportowych ropy naftowej nad Morzem Bałtyckim. Port obsługuje eksport około 700 tysięcy baryłek ropy dziennie. Powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę przetwórstwa ropy naftowej powodują kryzys w rosyjskim sektorze paliw.
1: To się dzieje lokalnie.
2: To na razie koniec upałów. Weekend przywitał nas wiatrem i deszczem. Niższa temperatura będzie nam towarzyszyć jeszcze przez kilka dni, zapowiada Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Będziemy mieć do czynienia z niżem z rejonu Skandynawii, który będzie zbliżał się do Bałtyku i będzie generował lokalnie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i intensywnym. Do tego dość silny i porwisty wiatr. I taka sytuacja z nami potrwa do końca tygodnia. Temperatury będą lokalnie dochodzić do 15-20 stopni.
2: Wyższe temperatury odczujemy dopiero w weekend. Zapytani przez naszą reporterkę Dianę Córkan mieszkańcy Warszawy przyznają, że wolą taką pogodę od upałów.
4: Czy woli pani upał, czy taką pogodę jak teraz?
5: Zdecydowanie tak jak teraz. Teraz jest dla mnie optymalnie. Ja bardziej klimaty skandynawskie wolę.
6: Wie pani co, taką pogodę jak teraz. No bo nie jest za gorąco ani za zimno.
7: No mi się wydaje, że też zależy kto jaką pogodę preferuje, ale no ja osobiście wolę taką, no bo mi się wydaje, że też mniej osób się tak po prostu męczy.
8: Ja jestem pielęgniarką, więc wiem jak to wygląda w czasie upału, że po prostu karetki nadrabiają. Ludzie, którzy mają na przykład problemy z ciśnieniem, osoby otyłe, osoby schorowane, no to wiadomo, że upały znoszą gorzej.
9: Ja proszę panią, wolę taką pogodę jak teraz.
4: A dlaczego tak? Bo są osoby, które wolą upały.
9: Ja myślę, jestem już starszy daty i tak za mojej młodości to tak było 25, słoneczko i chmurki i wiatry.
2: No ciekawe, co państwo o tym sądzą. Dodam, że rekordowo zimny 6 dzień lipca był w 1960 roku. Termometry w nocy wskazywały 5 stopni Celsjusza.
10: Spokojnie, spokojnie. Dziś w nocy wskażą 17 stopni Celsjusza, więc no nad ranem o 8 rano, jutro 16 stopni Celsjusza o 8 rano, ale od 5 rano już będzie mokro w Warszawie, bo opady deszczu będą, raz mniejsze, raz większe, najbardziej intensywne jutro wieczorem, także cieszmy się tym słońcem. Wszyscy narzekacze i sceptycy pogodowi. Puszczam oczko oczywiście.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: Na tymczasem zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Jest prawie 5 po czwartej. Tak, rany 5 po czwartej, więc pozdrawiam tych, którzy są na urlopie. Też i ja bym chciał być. Może ktoś nas słucha teraz gdzieś w jakiejś sympatycznej lokalizacji i ma głowę wolną i skupia się tylko na rodzinie lub na wypoczynku, to zapraszam. 512-700-444, 512-700-555, a ja pozdrawiam ludzi pracujących.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: Ale o czym ja będę w trafiku mówił, jak jest lipiec, wakacje, to i te korki takie mniejsze. No zobaczymy. Irene Cara już teraz, Flashdance, What a Feeling!

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie, no ale ja mówiłem poważnie. Mogą Państwo też SMS-a pod te numery wysłać. To nie trzeba od razu tutaj dzwonić, jak ktoś jest bardziej nieśmiały. Ale ja bym chciał wiedzieć, gdzie słuchają Państwo Radia Warszawa. Oczywiście z Warszawy też można pisać, w sensie takim, że jak ktoś jest na przykład w pracy, wychodzi z biura w korku. Nie zachęcam, ale wiemy, o co chodzi, puszczam oczko. Więc jak ktoś coś, no to zapraszam bardzo chętnie. 512 700 444 i 512 700 555. Pod te numery mogą Państwo po prostu SMS-a napisać. Na przykład, hej, to ja pozdrawiam, słucham Was przez komórkę na Mazurach na przykład, tak? Albo nad Zegrzem właśnie jestem. Chociaż nie wiem, czy to jest pogoda do opalania, ale taka nadejdzie, bo będzie teraz trochę chłodniej, ale już sprawdzałem, uspokajam, wróci ciepło, to jeszcze tak przy okazji, więc zachęcam do komunikowania się także i w ten sposób. Z przyjemnością z Państwem nawiążę taki kontakt, kto gdzie słucha Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Miasto nie zawodzi, prawda? No właśnie, te korki są w Warszawie. Ja tak już się cieszyłem, bo kiedy jechałem do pracy, to było luźno. Nawet nie luźnawo, a luźno, jak ma możliwości warszawskie. No ale teraz pora wyjścia z pracy. Duża część z Państwa teraz gdzieś jest swoje obowiązki służbowe wykonuje. Więc teraz uwaga. Do Błonia godzina i 5 minut z centrum Warszawy. Kabaty 40 minut, Otwock 50, Piaseczno Konstancin po 49, Łomianki, Jabłonna Marki. Tutaj od 45 do 49 minut, Pruszków na Darzyn podobnie, natomiast do Starej Miłosny najszybciej dojedziemy obecnie, bo tylko 39 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Suplement dla naszych słuchaczy. Widzę, że piszą Państwo SMS-y, więc na pewno będę się do nich odnosił, ale teraz gość Radia Warszawa przed Państwem, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny, pan Filip Frąckowiak. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Ja tak naprawdę powinienem powiedzieć dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego, bo tak brzmi pełna nazwa muzeum.
2: Tak, dokładnie ta nazwa ma też odzwierciedlać, jaki jest główny kierunek naszej wystawy, która przedstawia całą perspektywę zimnej wojny z naszego właśnie regionu, Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem misji generała Ryszarda Kuklińskiego.
1: No właśnie, myślę, że większość z naszych słuchaczy widziała film Jack Strong, trudno było go nie zobaczyć, piękne, wspaniałe kino szpiegowskie, ale no i piękna, dramatyczna, tragiczna wręcz historia. Ja mam wrażenie, że te mury, w których muzeum jest umiejscowione, to też jeszcze tak dodatkowo podkręcają troszeczkę ten klimat, bo to jest prawdziwa podróż w czasie do tamtego okresu, prawda? No bo jesteśmy w dawnym komisariacie milicji tak naprawdę.
2: To prawda, część ekspozycji znajduje się w lokalu, można powiedzieć, dawnego komisariatu milicji obywatelskiej, który no, był niesławny z tego powodu, że to właśnie tutaj pobito na śmierć maturzystę Grzegorza Przemyka i właśnie w sali tej, w której ponad naszymi głowami odbył się cały ten dramat, umiejscowiliśmy salę ofiar komunizmu. Jej patronem jest Grzegorz Przemyk, ale mówimy o ofiarach komunizmu na całym globie. Przytaczamy najnowsze wyniki badań wskazujące ilość zamordowanych w różnych państwach komunistycznych z różnych przyczyn. To łączy je oczywiście to, że wszędzie w komunizmie mówiono, że istnieje jakiś wyimaginowany wróg, a żeby podtrzymać jakiś stan zagrożenia w tych państwach, no to oczywiście doszukiwano się tego wroga wśród jego obywateli. I tak ginęli i nasi żołnierze dawnej Armii Krajowej, a później ogólnie nazwani żołnierzami drugiej konspiracji niepodległościowej lub żołnierzami wyklętymi i oczywiście w różnych, a także później w Polsce, no i oczywiście w różnych innych też państwach.
1: Wracając do zimnej wojny, do tego okresu lat 70., jakby zaczęliśmy bardzo poważnie, więc poważnie będzie teraz, ponieważ to jest muzeum, które zamyka usta wszystkim zwolennikom, fantastom i fanatykom teorii spiskowych, ponieważ tam są oryginalne, tajne mapy sztabowe, właśnie te z 70. roku z planami radzieckiego ataku na Zachód, więc nie mogę nie zapytać, jakie wrażenie to wywiera, bo to brzmi jak science fiction, a to było naprawdę. I jeszcze oprócz tych dokumentów, co jeszcze oryginalnego tam znajdziemy z tamtych czasów, co nas jeszcze zwali z nóg?
2: Nie ma nic bardziej, nie ma ważniejszych dokumentów w opowiadaniu o zimnej wojnie niż wskazanie, która strona była faktycznym agresorem i ten konflikt podsycała. A więc po II wojnie światowej Rosjanie dążyli do rozwinięcia swoich wpływów na świecie i mapy, które pokazujemy, pochodzą nie tylko ze sztabu generalnego, to nie tylko mapy polskiego sztabu generalnego, które Ryszard Kukliński przekazał Amerykanom, ale także mapy sowieckie. Także główna z nich to podpisana przez marszałka Andrzeja Grieczko z 1964 roku mapa uderzenia na zachód Europy. Cała pisana cyrylicą. Nigdzie indziej Państwo jej nie zobaczą. Z oryginalnych eksponatów także medal CIA, który Ryszard Kukliński otrzymał w miesiąc po wylądowaniu na amerykańskiej ziemi, Distinguished Intelligence Medal, za odznaczenie wówczas najwyższe CIA za wybitne osiągnięcia wywiadowcze. Ryszard Kukliński otrzymał ten medal od Stanów Zjednoczonych, nawet nie od samej agencji, Centralnej Agencji Wywiadowczej. I ten medal udało nam się w Stanach znaleźć, pozyskać i on jest w tej chwili eksponatem Muzeum Zimnej Wojny. Jest także oryginalne biurko Ryszarda Kuklińskiego, przy którym, i tutaj przechodzimy do opowieści w obszarze popkultury, można założyć gogle wirtualnej rzeczywistości i wcielić się w Ryszarda Kuklińskiego.
1: No właśnie, bo chciałem się zapytać, czy zwiedzający opuszczają muzeum w milczeniu? Raczej myślę, że nie, raczej pełni, naładowani, wzbogaceni o doświadczenia, nie tylko te historyczne, znaczy przede wszystkim o historyczne, ale nie tylko na zasadzie oglądania gablotek, jak to bywa w muzeach, i paputki takie, żeby podłogi nie pobrudzić, tylko właśnie wręcz przeciwnie, u was można dotknąć tej historii. Pan już wspomniał o tych goglach VR, ale jest też trochę taki prawie, że escape room, bo tam trzeba szukać kodów na ścianach, prawda? I nie tylko na ścianach.
2: To prawda, ponieważ chcieliśmy przedstawić bardzo poważną historię, ale też są różni zwiedzający, są rodziny z dziećmi i na przykład, żeby te dzieci pozwoliły zwiedzać dorosłym, to dzieci otrzymują tablety i skanują kody QR na specjalnej ścieżce w labiryncie naszych korytarzy. Można zdobyć nagrodę, jeśli wszystkie te kody QR wraz z ciekawostkami z okresu zimnej wojny zbiorą. Jeśli chodzi zaś o inne nowoczesne rzeczy, to można przez peryskop sowieckiego okrętu podwodnego zobaczyć w wirtualnej rzeczywistości kryzys kubański i ten moment, kiedy świat prawie stanął u progu wojny, trzeba tak powiedzieć, bo był moment, kiedy Rosjanie chcieli wypuścić torpedę z głowicą jądrową. Co dalej chciałbym wspomnieć, że można się także wcielić w innego bohatera zimnej wojny, Olega Pieńkowskiego, który wywiadowi brytyjskiemu, a potem amerykańskiemu, przekazał informację o tym, że sowieckie okręty płyną na Kubę z rakietami średniego zasięgu oraz głowicami jądrowymi. Hologram przedstawiający, jak w ogóle doszło do tego, że spotkały się dwa statki kosmiczne, czyli Sojuz i Apollo, i na dodatek się połączyły, a załogi podały sobie dłonie. A zatem bardzo wiele tego typu mamy atrakcji. I na jesień przygotowujemy dwie super nowe atrakcje. Jedna z nich to jest specjalny audio guide z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, z którym będzie można rozmawiać i pytać dokładnie o każdy element eksponatu, nawet nie o każdy eksponat, ale o każdy element eksponatu. Oraz będzie specjalna gra miejska, to będzie miejski escape room, ale szczegóły mam nadzieję, że uda mi się zdradzić Państwu na przełomie lata i jesieni.
1: To ja liczę na to, że będę wtedy ja gospodarzem studia i spotkamy się tutaj na żywo i porozmawiamy o tym miejskim escape roomie, ale ja powiem szczerze, jestem już dorosłym człowiekiem, sam mam dzieci, ale się podjarałem, że tak powiem kolokwialnie. Musiałem to powiedzieć, to zdecydowanie. Zresztą muszę Państwu się przyznać, nie wiem, czy Pan też tak ma, na tym popularnym serwisie streamingowym oglądałem niedawno wszystkie możliwe dokumenty na temat zimnej wojny. Czas straszny i czas w ogóle komunizmu w Europie tej wschodniej, okropny czas. Ale z drugiej strony kreatywność wywiadowcza i kreatywność tych agentów, nie mających takich technologii jak my dzisiaj, to było coś fenomenalnego. Te historie brzmią jak wymyślone po prostu przez co najmniej Stanisława Lema albo innych autorów do jakichś książek fabularnych, a to wszystko działo się naprawdę. Nie ma pan też takiego wrażenia, że to jest na swój sposób fascynujące?
2: No to prawda, właściwie można powiedzieć, że na szczęście dzięki innowacyjności wywiadów w pewien sposób nie doszło do tego, że była to gorąca wojna, a nie zimna wojna. Jeśli chodzi o pewne innowacyjne rozwiązania, to prezentujemy też komunikator Iskra, The Spark, który Ryszard Kukliński otrzymał od Amerykanów, żeby się komunikować z oficerem operacyjnym tutaj w Polsce. To wtedy było coś super nowoczesnego, ale jednak po latach Ryszard Kukliński przyznał, że to się strasznie psuło i on sam musiał to naprawiać. Ta scena zresztą, kiedy on lutuje jakąś tam płytę główną w tym czymś, co przypominało kalkulator w łazience swojego domu, to właśnie było oparte na faktach, o których mówił Ryszard Kukliński.
1: No właśnie, to chociażby ten komunikator jest wart tego podziwu, a już nie mówię o wszystkich innych technologiach, które oni wtedy wymyślali. Panie dyrektorze, ja mam wrażenie, że my moglibyśmy tak bardzo, bardzo długo rozmawiać, ale czas leci nieubłaganie, zatem jeszcze bardzo ważna sprawa. W trakcie lata można was odwiedzać, czy się urlopujecie? Jak to wygląda? I kiedy? Jeżeli tak, to w jakich godzinach, kiedy?
2: Można nas odwiedzać przez całe lato, od wtorku do niedzieli, od godziny 11 do godziny 18. Można bilety kupić na miejscu, są też specjalne rodzinne zniżki, można też kupować bilety przez platformy takie biletowe, najbardziej popularne, może nie będę wymieniać w tej chwili ich nazw, ale na pewno Państwo z tym się uporają, ale oczywiście mamy też stronę internetową. Nie trzeba niczego specjalnie rezerwować. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Ulica Jezuicka 1/3 na Starym Mieście w Warszawie.
1: A mówił to dyrektor Muzeum Zimnej Wojny Filip Frąckowiak. Dziękuję Panie Dyrektorze bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. A zaczynamy od tego, że Pelplin jest dziś szachową stolicą Polski. Dlaczego mówimy o tym w wiadomościach z życia Kościoła? Bo w murach Kolegium Marianum rozpoczęły się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach. Organizacja turniejów szachowych o ten zaszczytny tytuł Mistrza Polski wśród duchowieństwa ma już swoją 25-letnią tradycję. Mówi ksiądz Dariusz Drążek, szachista i mistrz Polski.
2: Pierwszy organizator, który przez kilkanaście lat tym się zajmował, przekazał pałeczkę organizowania księdzu Krzysztofowi Domaraczeńko z diecezji zamojskiej i ten zajmuje się już ponad 10 lat organizowaniem. Ostatnie mistrzostwo miały miejsce w Toruniu.
1: Wielu uczestników, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, jest tu po raz pierwszy, dodaje ksiądz Drążek.
2: I powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że będą mogli zobaczyć katedrę, Pelplin, że poznają też ludzi mieszkających tutaj i pobędą, bo turniej jednak trwa 5 dni, więc można już ducha tego miejsca poczuć, gdy się przez 5 dni tutaj będzie.
1: Ksiądz szachista mówi, że szachy to gra wymagająca cierpliwości, przewidywania i pokory, ale są to umiejętności, które doskonale łączą się z posługą duszpasterską. Trzej polscy księża otrzymali nowe nominacje w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Ksiądz prałat Roman Walczak został mianowany radcą nuncjatury apostolskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Ksiądz Krzysztof Seroka po 3 latach posługi w nuncjaturze w Mińsku został skierowany do sekcji do spraw relacji z państwami i organizacjami sekretariatu stanu. Z kolei ksiądz Maciej Daniłowski został skierowany do nuncjatury apostolskiej w Burkina Faso. Coroczne zmiany personalne papieskiej służbie dyplomatycznej zostały ogłoszone na początku lipca i obejmują pracowników nuncjatur apostolskich na całym świecie. Pielgrzymi z Poznania wyruszyli na Jasną Górę. W ciągu 10 dni pokonają trasę o długości ponad 300 km. Ze stolicy Wielkopolski do Częstochowy zmierza ponad 1300 osób. Wśród pielgrzymów są seniorzy, młodzież, a także całe rodziny. Pod poznańską katedrą rozmawiał z nimi reporter Maciej Szefer.
3: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
4: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
5: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść. No jeżdżę dużo na rowerze, więc tak kondycja powiedzmy, że jakaś jest, ale czy dam radę na 330 km, to nie wiem.
1: Pielgrzymi z Poznania dojdą na Jasną Górę 15 lipca. Dziennie będą pokonywać średnio około 30 km. A teraz o innym, franciszkańskim szlaku pątniczym. W ubiegły czwartek zakończyła się piesza pielgrzymka honoracka z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Pilicą. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka oraz błogosławionego ojca honorata Koźmińskiego. Tegoroczne hasło brzmiało: Franciszku, dlaczego za tobą? Każdego dnia na trasie pątnicy uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych i rozważaniach. Ta pielgrzymka była dla mnie czasem przemiany, mówił w poranku z Radiem Warszawa Dawid, który tym szlakiem szedł już po raz czwarty.
6: Pan Bóg wezwał, to przyszedłem. No i wróciłem tutaj na tą pielgrzymkę, nie? Po raz czwarty, pierwszy raz jak porządkowy. No i ciężko sobie wyobrazić, bo nie życie w zasadzie. Moje dobre miejsce to jest rodzinne.
1: Pielgrzymka ma charakter otwarty i mogą w niej brać udział zarówno rodziny, jak i pojedynczy pątnicy. Osoby głęboko wierzące, jak i wątpiące.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Eagle Eye Cherry pisze też, ale śpiewa o tym, żeby zachować tę noc. No to zachowajcie Państwo jakiś dogodny dla siebie termin. Zapraszamy Jezuicka 1/3, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego. Jedyne takie muzeum w Polsce. Zresztą rozmowę z panem dyrektorem myślę, że większość z Państwa słyszała. Natomiast wracamy do SMS-ów. Dziękuję bardzo, bo dostałem ich tutaj kilka. Mińsk Mazowiecki jak zawsze słucha, pozdrawiamy. Pozdrawiamy również i my jako Radio Warszawa. Słucham Was w domu i podczas jazdy samochodem. Nie wiem, czy to pan, czy pani, ale bardzo pozdrawiam serdecznie również i ponawiam zachętę oczywiście. Zapraszam. Można się dzielić, gdzie Państwo nas słuchają aktualnie, w którym miejscu Warszawy, a być może Polski, a być może podwarszawskich jakichś okolic jesteście i nas słuchacie na 106,2 FM za pomocą chociażby drogi elektronicznej, czyli właśnie strony internetowej, czy to w telefonie, czy przez komputer. 512 700 444 512 700 555.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A jak ktoś w korku stoi, to też chętnie takiego SMS-a przyjmę. Jak najbardziej 512 700 444 i 512 700 555, aby poinformować innych. Natomiast ja mam dla Państwa informację taką, że Stara Miłosna i Kabaty to najszybsze kierunki z centrum Warszawy. 38 i 36 minut. Pozostałe te sypialniane tak zwane okolice to 45 minut, to jest letko, o tak, o. O tak, nie wiem, czy było słychać, że pstryknąłem, ale tak o tak letko 45 minut trzeba sobie zarezerwować, a do Błonia godzinę i minutę.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Oskar Cyms, zabierz mnie. No dobra, chłopaku, ale gdzie ja mam cię zabrać? No, już musisz, duży jesteś, poradzisz sobie. Ale swoją drogą, Oskar Cyms, tak jak pop, raczej nie jest muzyką dla mnie wiodącą, jak państwo doskonale wiedzą, to akurat młody talent Oskara Cymsa jakoś doceniam, jakoś tak siadło. O, tak się ładnie mówi, że siadło. No to siadło. Rzeczywiście, pan Mirek dzwonił. Panie Mirku, bardzo pozdrawiam pana serdecznie, dziękuję bardzo. Pan Mirosław słucha nas w tym... No, jak to się nazywa? W samochodzie. Chciałem powiedzieć, że jadąc, ale raczej po Warszawie to nie pojeździmy za szybko o tej porze. Ale to jest też dziwne, bo lipiec jest, to w sierpniu bardziej się rozluźnia, prawda? Jakoś takie mam wrażenie. Natomiast jeżeli tak, państwo też w korkach są i gdzieś tam się coś dzieje poza tymi oficjalnymi informacjami, które otrzymujemy, że tam w jerozolimskich tramwaje, tam te tory wymieniają i tak dalej, śmiało zapraszam, po to jesteśmy. 512 700 444, 512 700 555.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ojej, ojej, tak, teraz się zrobi pop, ale pop o zabarwieniu takim zbiglem rock'n'rollowym. No, Phil Collins teraz. Ojej, ojej, ojej, ojej.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mary J. Blige, Family Affair, a ja teraz spoglądam na telewizor, no bo Tour de France jedzie, trzeci etap. Dzisiaj już wjechali do Francji kolarze. Przypomnę, że w Barcelonie zaczynali pierwsze dwa etapy w Hiszpanii, ten trzeci hiszpańsko-francuski, bo przez Pireneje przejeżdżali, natomiast ciekawostka jest taka, że ten trzeci etap z ograniczoną kolumną, bez kolumny reklamowej, z ograniczoną kolumną samochodów będzie po stronie francuskiej Pirenejów przemierzał, bo tam pożary. Ja mam nadzieję, że żadnych pożarów w Polsce nie ma, ale więcej dowiemy się w wiadomościach Radia Warszawa już za chwilę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
2: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
3: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
1: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
2: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Zimą marznież, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
8: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Szef Kancelarii Prezydenta na ukraińskiej liście wrogów Ukrainy. Hamas rozwiązuje swój rząd w Strefie Gazy. Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie ma 20 lat. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, trafił na ukraińską listę wrogów Ukrainy prowadzoną przez organizację Myrotworet. Jako powód wskazano jego wypowiedź z 1 lipca, w której użył określenia Małopolska Wschodnia, historycznej nazwy regionu II Rzeczpospolitej, obejmującego Lwów, Tarnopol i Stanisławów, dziś leżącego na terytorium Ukrainy.
10: To jest niedopuszczalne z punktu widzenia polskiej racji stanu, polskiego interesu, polskiej tożsamości, polskiej historii. To jest niedopuszczalne z punktu widzenia przede wszystkim pamięci tych bestialsko zamordowanych tysięcy Polaków. Ja nie chcę już przywołać tu sposobów mordowania wówczas przez nacjonalistów ukraińskich obywateli polskich właśnie na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. I myślę, że ta wiedza jest. Znaczy jestem przekonany, że ta wiedza jest po stronie ukraińskiej, po stronie prezydenta Ukrainy.
9: Organizacja zarzuca Boguckiemu zagrożenie dla suwerenności Ukrainy oraz podżeganie do nienawiści. To kolejny polski polityk na tej liście. Wcześniej wpisano na nią m.in. Sławomira Mentzena, Krzysztofa

0: kierownictwo Hamasu. Za kwestie związane ze służbą cywilną i polityką wewnętrzną odpowiadał z kolei Komitet Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych, który de facto funkcjonował jako nieuznawany na arenie międzynarodowej rząd w Strefie Gazy.
1: To się dzieje lokalnie.
0: Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Instytucja, która rozpoczęła działalność jako Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, od dwóch dekad popularyzuje historię Zimnej Wojny, PRL-u i działalności wywiadowczej. W tym czasie muzeum odwiedziły dziesiątki tysięcy osób z Polski i zagranicy, a zorganizowano tysiące lekcji muzealnych, warsztatów, debat, konferencji i wydarzeń edukacyjnych. Dyrektor Muzeum Zimnej Wojny, Filip Frąckowiak, mówił w audycji W Rytmie Miasta w Radiu Warszawa, że muzeum jest nie tylko dla dorosłych, ale też dla najmłodszych.
2: Chcieliśmy przedstawić bardzo poważną historię, ale też są różni zwiedzający. Są rodziny z dziećmi i na przykład, żeby te dzieci pozwoliły zwiedzać dorosłym, to dzieci otrzymują tablety i skanują kody QR na specjalnej ścieżce w labiryncie naszych korytarzy. Można zdobyć nagrodę, jeśli wszystkie te kody QR wraz z ciekawostkami z okresu zimnej wojny zbiorą.
0: Od września ponownie ruszą także bezpłatne warsztaty historyczne i gry terenowe dla warszawskich szkół. Uczniowie będą mogli poznać historię PRL-u, zimnej wojny i działalności wywiadowczej podczas interaktywnych zajęć współfinansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Na koniec przypomnienie prosto z ZUS-u. Do zwolnienia lekarskiego należy podać aktualny adres pobytu. Dotyczy to także miejsc noclegowych w trakcie urlopu, przypomina Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostawienie adresu zameldowania może wiązać się z konsekwencjami, mówi Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Zakładu ZUS-u.
3: Zdarza się, że pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich nie zastaje chorego pod adresem wskazanym na zwolnieniu lekarskim. Tym samym chory może stracić prawo do zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy zmienił miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i w ciągu 3 dni nie zgłosił tej zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i u swojego pracodawcy.
0: W przypadku nieprawidłowości przy kontroli zwolnienia ZUS może zażądać zwrotu świadczenia chorobowego.
4: Nieprawidłowości to ja w pogodzie widzę, proszę Państwa, od jutra. Dzisiaj to jeszcze jest tak w miarę okej, chociaż ten wiatr jest, no bo wiatr musi, ale przynosi chmury. Z tych chmur zacznie padać deszcz. Jutro od 5 rano w zasadzie przez cały dzień będzie deszczowo, mokro, dżdżysto. Temperatura maksymalna jutro to plus 20 stopni, ale noc względnie ciepła, bo tych stopni będzie 17, najchłodniej będzie 8 rano 16.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Ale temperatura odczuwalna może być inna, bo będzie mokro i deszczowo. Ale ja Państwa gorąco i słonecznie serdecznie witam w drugiej godzinie w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Polecamy się jako Radio Warszawa oczywiście na wakacje również, bo jak Państwo słyszeli, Muzeum Zimnej Wojny też się poleca w swoje 20-lecie istnienia. No i oczywiście ja zapraszam do wzajemnego informowania się, gdzie jesteśmy. 512 700 444, 512 700 555, gdzie jest Radio Warszawa? Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Może i się ochłodziło, ale trwają wakacje. Proszę Państwa, dzieci nie chodzą do szkół, wielu dorosłych na urlopach. Korków nie powinno być, a jednak są. I zdarza się także tłok w tramwajach. To wszystko przez remonty, których szczyt przypada właśnie na lipiec i sierpień. Co nowego na placu budowy? O tym Wojciech Dudkowski.
2: Miasto w budowie albo w przebudowie. Tak można byłoby powiedzieć w czasie tegorocznych wakacji o Warszawie. Rano rozpoczął się remont skrzyżowań na rondzie generała Charlesa de Gaulle'a, czyli przy popularnej palmie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Nowym Światem, mówi Konrad Miklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
3: Tutaj zaplanowaliśmy pracę na 6-12 lipca i tutaj także, żeby zapewnić możliwość przejazdu w osi północ-południe, zaplanowaliśmy w czasowej organizacji ruchu, tymczasowe zawrotki dla samochodów za istniejącymi platformami przystankowymi.
2: To część prac związanych z remontem trasy tramwajowej przez Aleje Jerozolimskie. Przypomnijmy, były one odkładane ze względu na planowane prace na kolejowej linii średnicowej. Remont nie mógł czekać jednak jeszcze dłużej. Tory musiały przyjmować na siebie bardzo duże obciążenia.
3: W ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. Licząc oba kierunki razem, to jest 90 wozów na godzinę. Jest naprawdę dużo. Niektóre fragmenty tego konkretnego odcinka, czyli od mostu do placu Starynkiewicza, były remontowane bardzo, bardzo dawno temu. Taki nasz rekordzista, czyli odcinek Emilii Plater Rondo Dmowskiego, to jest rok 98. Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii.
2: Trwają prace na wiadukcie mostu Poniatowskiego, a dziś ruszył remont na jeszcze jednym moście, moście Siekierkowskim. Tym razem remontowana jest część dla pieszych i rowerzystów.
4: W czasie prac wyremontujemy ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach mostu, od wału Zawadowskiego do wału Miedzeszyńskiego. Rozbierzemy zniszczoną nawierzchnię, krawężniki i gzymsy, a remont przejdzie także pas rozdzielający jezdnię.
2: To właśnie pieszych i rowerzystów dotkną największe utrudnienia, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Dla pieszych i rowerzystów zamknięte będzie przejście i przejazd po północnej stronie mostu. Przy wale Miedzeszyńskim i przy wale Zawadowskim staną znaki kierujące pieszych i rowerzystów na przejście wzdłuż jezdni w stronę Wawra.
2: Kierowcy mają zamknięty jeden z pasów ruchu. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Przypomnijmy, że remonty trwają także m.in. na węźle Kino Femina, w Alei Niepodległości czy na Tarchominie. Wszystkim, którzy poruszają się po Warszawie w trakcie tych wakacji, życzymy dużo cierpliwości. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja tylko zanim przejdę do korków, to powiem Państwu, że Tadej Pogacar jest niesamowity mistrz świata, zwycięzca sprzed roku Tour de France, dzisiaj wygrywa etap trzeci, no ale były góry, no to co tu się dziwić, a pod górę mają zwłaszcza ci, którzy jadą, no Warszawa tak się na pół podzieliła, na północną stronę i zachód, dlatego że od Błonia po Marki, tak idąc Błonie, Łomianki, Jabłonna, Marki, tutaj około 56 do 45 minut trwa podróż, południe i zachód i tu wschód, czyli od Pruszkowa po Starą Miłosną przez Ocłot, Konstancin, Kabaty, Piaseczno, Nadarzyn, Pruszków. To nieco ponad pół godziny czas podróży z centrum Warszawy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja na chwilkę tylko, bo część z Państwa na pewno słucha nas w samochodach, więc zderzenie pojazdów na DW-632, droga wojewódzka 632 w miejscowości Stanisławów I, to jest powiat legionowski. Tam odbywa się ruch wahadłowy. Po zderzeniu ciężarówki z osobówką na Płochocińskiej i Wartka na Białołęce mogą występować utrudnienia w ruchu. Podobnie może być w kierunku Marek, bo w Zielonce na drodze wojewódzkiej 631 doszło do zderzenia motocyklisty z autem.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Trwa wyjaśnienie przyczyn wczorajszego wypadku, chociaż to bardzo delikatne słowo, tego co się stało z autobusem na rondzie zesłańców syberyjskich. MZA informuje w oświadczeniu, że wstrzymuje się z wszelkimi komentarzami i opiniami na temat dotyczących możliwych przyczyn wypadku z udziałem autobusu Solaris Urbino 18. Jednocześnie uznaje za nieuprawnione wszelkie dywagacje awarii potencjometru przyspieszenia, bo i taka informacja się pojawiła. Według tego oświadczenia autobus stanąłby w miejscu, a nie przyspieszał.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jutro, proszę Państwa, w Łazienkach Królewskich odbędzie się darmowe kino plenerowe z przekąskami i napojami darmowymi również. No jutro, no bliżej pogody, to już Wojtek pewnie Państwu powie, co w pogodzie, ale jutro, no to będzie tak trochę deszczowo, ale może się udać. A to wszystko z inicjatywy jednego z tych z dyskontów tych popularnych, spożywczych, ten bez owada. No, nie mogę powiedzieć więcej, bo nie mogę, ale o 21.30 taki seans. Będzie film z 2023 roku pod tytułem Bulion i inne namiętności. Nie znam, ale jest to francuskie kino. No i będą właśnie te darmowe przekąski i tak dalej. Jest cały rozkład jazdy, bo 14 lipca będzie znowu i potem aż do 1 września mniej więcej co 2 tygodnie, z tego co widzę, co tydzień nawet. Tak. Co tydzień do 1 września w Łazienkach Królewskich.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A co tam, panie, na drodze słychać? Brak utrudnień słychać. To jest w zasadzie wszystko, co mam do powiedzenia w trafiku. No dobra, do Błonia 54 minuty, do Jabłonnej, do Marek to jeszcze też 40 minut, ale tam wspominałem, że w kierunku zwłaszcza tam na Marki stłuczki były, więc należy uważać, bo tam mogą utrudnienia w ruchu występować. Tak, pozostałe kierunki, no to jest już spoko, na żółto, więc tu nie ma o czym mówić. Na żółto to standard warszawski. Powiem tylko tyle, że korkometr od 0 do 12 pokazuje 4. O,

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W rytmie miasta podróżujemy sobie po mieście, jak nazwa wskazuje, ale ta podróż jakby jest bezkorkowa chwilowo. Przypominam, 4, od 0 do 12, więc można powiedzieć, że się ruch przerzedza. Miejscami gdzieś pewnie się ulice przytykają, to przede wszystkim z uwagi na remonty. Natomiast ja zapraszam Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl, na naszą stronę, bo o tym dzisiaj jeszcze nie mówiłem, a chociażby, no oczywiście rozmowa z dyrektorem Muzeum Zimnej Wojny jest tam i zachęcamy do odwiedzania tegoż właśnie tej placówki historycznej, bo to nie taka niecodzienna placówka, tak bym powiedział. To takie nie jest zwykłe muzeum, że paputki i gablotki, tylko tam rzeczywiście się dzieje. Natomiast mamy także parę fajnych historycznych też wrzutek, znaczy wrzutek fajnych, no jakby historia sama w sobie, treść nie jest może fajna, jeśli chodzi o przedmiot, ale bardzo dobrze opowiedziana, także zapraszam na stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.
2: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Michał Szczygieł, zapomniałeś?
2: Nie znam.
1: Dzień dobry, Wojtku.
2: Nie znam.
3: A powinienem znać?
1: Nie wiem.
2: To znam.
1: Z naszej playlisty powinien.
3: A, no tak, tak, no. A bo Szczygieł mi się kojarzył z kimś innym zupełnie, ale
1: z tym
3: nie
1: redaktorem.
3: Z kim. O właśnie, chyba tak.
1: Coś Mariusz Szczygieł był taki redaktor.
3: Istnieje,
1: znaczy jest, bo on
3: istnieje. Istnieje takie prawdopodobieństwo? Czekaj, założył okulary.
1: On takie kontrowersyjne miał te pierwszy, wiesz co, on jakby zapisał się w historii polskich mediów, bo on jako pierwszy te takie tak zwane kontrowersyjne talk show prowadził.
3: To on?
1: No on tam po bandzie szedł jako pierwszy. Wtedy to jeszcze, wiesz, przy tym co on, to co on robił, przy tym co mamy dzisiaj w niektórych mediach, to był leitmotiv.
3: No, rozumiem, to było przedszkole, rozumiem.
1: To tak.
3: Żłobek,
1: to,
3: nawet bym powiedział.
1: Można powiedzieć, kropla drążyła skałę dopiero. Teraz już mamy jaskinię.
3: Nie da się oglądać.
1: Co tam, Wojtku, u ciebie?
3: A dziękować, pomaleńku, do przodu, życie, praca, wspaniale, cudownie. Wspaniale.
1: Widzę, kwitniesz.
3: Się. No trochę chłodno się zrobiło, ale może będzie ciepło.
1: Będzie od połowy lipca podobno już, normalnie.
3: Normalnie, ale co znaczy normalnie?
1: No wiesz co, a ty narzekałeś na upały czy nie?
3: Nie.
1: No widzisz.
3: Ja zawsze mówiłem, że 36,6 to jest taka temperatura maksymalnie
1: optymalna. Bo oni te wszystkie narzekacze narzekali i o.
3: I się zimno zrobiło.
1: I się zrobiło zimno, jakby nie narzekali, to by było normalnie.
3: No nie, no przecież można sobie włączyć wiatrak, ale jak nie, to pomachać sobie karteczką, jak komuś za gorąco.
1: Wodę pić, dużo wody płynu.
3: Klimatyzacji nie ma co włączać, bo to za dużo prądu.
1: Elektrolity przyjmować.
3: Tak, zdecydowanie. Tak. Wodę tylko mineralną. Chociaż nie, zwykłą też. Po prostu wodę pić. Pijmy wodę i nośmy czapki.
1: To ja idę wziąć łyczkę, dziękuję Państwu.
3: Weź, ja kawę piję. Hej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
2: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, minęła 18.
5: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik. Zapraszam. Szczegółowe ekspertyzy mają dać odpowiedź na pytanie o przyczynę wypadku autobusu miejskiego w Warszawie, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Według nieoficjalnych doniesień pojazd miał awarię układu hamulcowego. Autobus staranował tramwaj i kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wlocie do przejścia podziemnego przy dworcu zachodnim. Mikołaj Krupiński podkreśla, że autobusy mają systemy bezpieczeństwa.
6: Nowoczesne autobusy są projektowane zgodnie z bardzo wysokimi standardami bezpieczeństwa. Kluczowe układy takie jak układ hamulcowy czy kierowniczy podlegają rygorystycznym wymogom technicznym. Informacje o przyczynach tego konkretnego zdarzenia wymagają oczywiście dokładnego wyjaśnienia przez odpowiednie służby i ekspertów. No i dopiero analiza techniczna pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do awarii pojazdu.
5: Kierowca autobusu po wypadku został zbadany. W jego krwi nie wykryto alkoholu ani substancji odurzających. Sprawa będzie wyjaśniana. Utrudnienia dla kierowców i pieszych. Most Siekierkowski przechodzi remont. Zaawansowane prace potrwają do końca wakacji, informuje Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
7: W czasie prac wyremontujemy ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach mostu, od wału Zawadowskiego do wału Miedzeszyńskiego. Rozbierzemy zniszczoną nawierzchnię, krawężniki i gzymsy, a remont przejdzie także pas rozdzielający jezdnię.
5: Duże zmiany będą dotyczyć pieszych i rowerzystów.
7: Dla pieszych i rowerzystów zamknięte będzie przejście i przejazd po północnej stronie mostu. Przy wale Miedzeszyńskim i przy wale Zawadowskim staną znaki kierujące pieszych i rowerzystów na przejście wzdłuż jezdni w stronę Wawra.
5: Dla kierowców zamknięty będzie jeden pas w stronę Mokotowa. Wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.

0: działalności. Instytucja, która rozpoczęła działalność jako Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, od dwóch dekad popularyzuje historię zimnej wojny, PRL-u i działalności wywiadowczej. W tym czasie muzeum odwiedziły dziesiątki tysięcy osób z Polski i z zagranicy. Zorganizowano tysiące lekcji muzealnych, warsztatów i debat. Dyrektor Muzeum Zimnej Wojny Filip Frąckowiak mówił w Radiu Warszawa, że muzeum jest nie tylko dla dorosłych, ale także dla młodszych.
1: Chcieliśmy przedstawić bardzo poważną historię, ale też są różni zwiedzający. Są rodziny z dziećmi i na przykład, żeby te dzieci pozwoliły zwiedzać dorosłym, to dzieci otrzymują tablety i skanują kody QR na specjalnej ścieżce w labiryncie naszych korytarzy. Można zdobyć nagrodę, jeśli wszystkie te kody QR wraz z ciekawostkami z okresu zimnej wojny zbiorą.
0: Od września ponownie ruszą także bezpłatne warsztaty historyczne i gry terenowe dla warszawskich szkół. Uczniowie będą mogli poznawać historię PRL-u, zimnej wojny i działalności wywiadowczej podczas interaktywnych zajęć współfinansowanych przez władze Warszawy. Upały jak na razie za nami. Weekend przywitał nas wiatrem i deszczem. Niska temperatura będzie nam towarzyszyć jeszcze przez kilka dni, zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Będziemy mieć do czynienia z niżem z rejonu Skandynawii, który będzie zbliżał się do Bałtyku i będzie generował lokalnie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i intensywnym. Do tego dość silny i porwisty wiatr. I taka sytuacja z nami potrwa do końca tygodnia. Temperatury będą lokalnie dochodzić do 19-20 stopni.
0: Zapytani przez naszego reportera Wojciecha Dudkowskiego mieszkańcy Warszawy przyznają, że wolą taką pogodę od upałów.
3: Niższa temperatura, w sensie tych upałów, żeby była niższa, tak jak dzisiaj może być.
4: Ta temperatura, a nie te upały tam 40 stopni. Nie mamy na to wpływu, więc przyjmujemy taką pogodę, jaka jest.
5: Tak jak dzisiaj.
6: Tych upałów, tych dużych, jakby powiedzieć, katastrofalnych, to nie lubię i w Polsce byłyby nie na miejscu, byśmy mieli duże straty. A tak jak dzisiaj, to już jest łaskawie, może być.
0: Rekordowo zimny siódmy dzień lipca był w 1960 roku. Termometry w nocy wskazały wtedy 5 stopni Celsjusza.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
8: Dwadzieścia 1,5 stopnia Celsjusza w Warszawie, 21 Raszyn, Pruszków, Ołtarzy w Wólka, 22 Sulejówek, Wiązowna i Celestynu. Wiatr zachodni, skręcający na północno-zachodni, prędkość tegoż to 7-8 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to mamy spadek 998 hektopaskali. No i 0,3.

Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Za chwilę zajrzymy na Stołeczną ulicę. No może nie za chwilę, jeszcze będą dwie piosenki. Będzie także dobre słowo. Prawie że na 14. A jakie te dwie piosenki? No między innymi Higher Love, Whitney Houston i Cliff Richard także zaśpiewa.

0: 14 minut po godzinie 18. To tam na stołecznych ulicach, S8 od Razurowej w kierunku Wielana, zakorkowane ciasno na Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi, czyli do nowego zjazdu, a nawet dalej, Okopowa i Towarowa. Tu kierunek oczywiście Rondo Radosława się kłania wszystkim tym, którzy tamtędy przyjeżdżają. Pułkowa w kierunku Łomianek, tu także napotkamy niestety, ale na korki. Ciasno na S8 w stronę Marek Połczyńska w kierunku Błonia Odłemowa już się korkuje. Jeśli chodzi o Aleję Solidarności, przypominam o zawrotce, o tym dziwnym skrzyżowaniu z Jana Pawła. Proszę jechać ostrożniej, patrzeć wyraźnie na pasy, których tam jest dużo wymalowanych. Utrudnienia także na Grójeckiej, ciasno na Dźwigowej, to niezależnie od kierunku jazdy. Korkuje się już powoli Wenacha, a także skręt w kierunku Pomnika Lotnika, czyli Wawelska i dalej w kierunku trasy Łazienkowskiej. Musimy chwilę odczekać.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM, 21,5 minuty po godzinie 18, no to dobry czas na to, aby wysłuchać dobrego słowa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne, punkt 8 i 9. Księga Nechemiasza otwiera się w chwili wielkiej słabości w dziejach starożytnego Izraela. Po niewoli babilońskiej część ludu powróciła do Jerozolimy, lecz miasto nadal pozostaje w ruinie. Mury są zwalone, a bramy spalone. Nechemiasz, Żyd pozostający na służbie u perskiego króla Artaxerxesa, otrzymuje wiadomość o katastrofalnym stanie miasta ojców. Zanim podejmie działanie, pości, modli się i wstawia za ludem. Następnie prosi króla o pozwolenie na powrót do Jerozolimy. A gdy tam przybywa, w milczeniu ogląda zburzone miejsca. Nie narzuca rozwiązań z góry. Zwołuje rodziny, każdej powierza odcinek muru do odbudowy. Wysłuchuje lęków, koordynuje wysiłki i stawia czoło sprzeciwom. Opowiadanie ukazuje, że miasto odradza się nie dzięki inicjatywie pojedynczej osoby, lecz przez wspólną odpowiedzialność całego ludu, kapłanów, rzemieślników, naczelników rodów, kobiet i młodzieży. Jest to dzieło, które ma w centrum Boga i odbudowuje więzi jeszcze wcześniej niż kamienie. W ten sposób dawna Jerozolima odnajduje na nowo wspólny język, nie język jednolitości, lecz komunii, harmonię, która rodzi się wówczas, gdy każdy przyjmuje swoją część odpowiedzialności, a cały lud uznaje, że jego siła pochodzi od Pana. W świetle tych dwóch obrazów Duch Święty przemawia dziś do nas w kwestii relacji z techniką i z trwającą rewolucją cyfrową. Odkrycia naukowe są talentem powierzonym ludzkości po to, aby mogła z niego czerpać korzyści. Technologia może leczyć, łączyć, wychowywać, strzec wspólnego domu, może jednak także dzielić, odrzucać i rodzić nowe niesprawiedliwości. W ujęciu abstrakcyjnym sama w sobie nie stanowi ona rozwiązania problemów ludzkości, tak jak sama w sobie nie jest złem. Konkretnie rzecz ujmując, nie jest jednak neutralna, ponieważ przyjmuje ona oblicze tych, którzy ją projektują, finansują, regulują i wykorzystują. Dlatego pierwszym wyborem nie jest wybór między tak, a nie dla technologii, lecz między budowaniem wieży Babel, a odbudową Jerozolimy. Między władzą, która rości sobie pretensje do panowania nad niebem, a ludem, który w obecności Boga podejmuje zgodnie pracę nad odbudową murów braterskiego współistnienia.

0: 35,5 minuty po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na 106,2 FM papież Leon XIV jest już w letniej rezydencji papieskiej, czyli w Castel Gandolfo. Jak wyznał po przyjeździe, spędzi najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, lekturze i odrobinie sportu, cokolwiek by to nie oznaczało, przynajmniej na razie. Ojciec Święty po południu w niedzielę opuścił Watykan i udał się do papieskiego Pałacu Apostolskiego, gdzie spędzi okres letniego wypoczynku. Pobyt Leona XIV potrwa tam do 27 lipca. A do wiadomości z życia Kościoła jeszcze dziś wrócimy przed 21.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za 12,5 minuty godzina 19. Przed nami jeszcze Marisia, Big Mountain i Nickelback. O 19:00 serwis watykański.

0: Nickelback i Farewell Away. W Radiu Warszawa na 106,2 FM zbliża się godzina 19, o 19 serwis watykański. Oczywiście, jak zwykle, daj Boże.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
3: Czyli podał do napastnika?
2: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
3: A, no to fajnie.
2: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
3: Czyli to źle, że obronił?
2: Jeszcze raz zacznę.
3: Ale to Włosi grali.
2: Włosi?
3: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
2: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
2: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
3: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Leon XIV rozpoczął letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Opublikowano dokument przygotowujący kościelny szczyt o rodzinie. Kościół w Wenezueli pomagał ofiarom trzęsienia ziemi. Polscy misjonarze wyszli na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo. Przyjechał tam wczoraj wieczorem. Mieszkańcy podrzymskiego miasteczka zgotowali mu żywiołowe powitanie, które papież odwzajemnił krótkim pozdrowieniem z balkonu Pałacu Apostolskiego.
8: Sono molto contento.
9: Bardzo się cieszę, że jestem tu wśród was i że będę mógł spędzić najbliższe tygodnie na odpoczynku, modlitwie, czytaniu i miejmy nadzieję odrobinie sportu tutaj w Castel Gandolfo.
7: Proboszczem w Castel Gandolfo jest polski salezjanin ksiądz Tadeusz Rozmus.
10: Niektórzy mieli łzy w oczach, widziałem to wczoraj. I kiedy później spotkaliśmy się na placu, już po tym pierwszym spotkaniu i pozdrowieniu Ojca Świętego, wielu ze wzruszeniem wspominało ten moment, wracając do swojego dzieciństwa, wracając do tych lat, kiedy przyjeżdżali tutaj papieże regularnie. Bardzo wielu wspominało świętego Jana Pawła II. Tutaj muszę powiedzieć, że nasz papież Jan Paweł II jest noszony na rękach. I kiedy oni o Janie Pawle II mówią, to wzruszają się i mówią jak o kimś, kto jest moim papieżem. Oni tak określają Jana Pawła II. I dla nich powrót papieża Leona jest właśnie nawiązaniem do tej pięknej tradycji.
7: Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin 10 lat po Amoris Laetitia. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach, oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła.
11: Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów oraz zwierzchnicy kościołów wschodnich. Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez Sekretariat Generalny Synodu oraz Dykasterię do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła.

0: zakątków osiedli. Mogliśmy doświadczyć ludzi wychodzących na ulicę i oczekujących właśnie tej nadziei, którą jest Jezus. Piękne świadectwo dzieci, które krzyczały jedno drugi: chodźcie, chodźcie, będziemy się razem modlić, żeby nie wróciło trzęsienie ziemi do nas. Inni ludzie wychodzili ze łzami, prosząc Pana Boga wsparcie w tych trudnych chwilach.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: No to jeszcze raz sprawdźmy, co w pogodzie się zmieniło. Więcej chmur, deszczu nie ma i na razie nie będzie. Za to ciśnienie w miarę stabilne, choć delikatnie spada. 998, temperatura w okolicach 20,5 stopnia Celsjusza w Warszawie, 19 Raszyn Proszków, Tarzy w Białonie, 19 także Grodzisk Mazowiecki, Sulejówek, 18 Mińsk, Olesiny, Stanisławów i Jakubów tylko 17. Jeśli chodzi o wiatr, słaby, zachodni. Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa i kolejną godzinę w tym, że właśnie wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w tej godzinie między innymi, a już za chwilę Gibson, będzie Ania Karwan i między innymi pojawi się także muzycznie Piotr Rubik z zespołem.

0: 12,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 23-letni Jared Plasberg przebiegł ponad 3000 mil. Nie wiem, ile to będzie kilometrów, ale coś koło 5000 podejrzewam. Przez Stany Zjednoczone, pchając przed sobą wózek ważący około 36 kg. Wózek dziecięcy. W ten sposób zebrał 20 tysięcy dolarów dla ośrodka pomagającego kobietom w ciąży, a teraz przygotowuje się do wstąpienia do klasztoru Kartuzów. Jak czytamy na EWTN News, Jared Plasberg wyruszył 19 lutego z San Diego, a 13 czerwca dotarł do St. Augustine na Florydzie. Jego wyprawa trwała 114 dni, a przez cały czas pchał wózek dziecięcy, w którym przewoził swoje rzeczy. Był on również symbolem wsparcia dla matek w kryzysie. Zebrane podczas biegu pieniądze przekazał na Front Royal Pregnancy Center, ośrodek pomocy kobietom w ciąży działający w pobliżu Christendown College, którego sam jest absolwentem. Pan Plasberg podkreślił, że wyprawa była dla niego nie tylko wyzwaniem fizycznym, ale także pielgrzymką. Modlił się za kobiety w nieoczekiwanej ciąży, nienarodzone dzieci, pracowników ośrodka, rodziny, przyjaciół oraz osoby spotykane po drodze. Jak przyznał podczas drogi, często myślał o matkach, które mierzą się z trudnościami znacznie większymi niż te, których on doświadczał podczas biegu. Bieg ów stał się czasem rozeznaniem powołania, a 23-latek planuje wyjazd do Francji, gdzie chce rozpocząć postulat u Kartuzów. Dodam, że to jeden z najbardziej kontemplacyjnych zakonów w kościele. No, zawsze za dzieci narodzone warto się modlić, nawet także biegając.

0: naukę. 21 minut po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
2: Proszę Państwa, kto z Was może powiedzieć, że zawsze chciał dobrego? Ja nie. O dobro się zmagał, każdy dobry uczynek. Czekamy na ostatnią godzinę. Jak ona może wyglądać? A, różnie. Tak pięknie jak Łotra rodzina wyglądała, ostatnia godzina. To było przepiękne. On się per ty zwraca do Jezusa. Zwróćcie uwagę, do Jezusa rzadko kto mówi per ty. A on taki, jest w takiej sytuacji, że nie masz co tam na savoir vivre patrzeć. My słusznie cierpimy, a ty nie. Dobry Łotr pokazuje nam, że w ostatniej godzinie można jeszcze się zbawić. I proszę Państwa, naprawdę nasze życie duchowe, nasza postawa jest bardzo często owocem naszego wyboru. My mówimy, to nie ja, to los. To los. Los mnie tak urządził, ludzie mnie tak urządzili. Ja nie wiem, jak to ktoś wyliczył, ale naprawdę w poważnej książce czytałem. 90% tego, co się dzieje wokół ciebie i w swoim życiu, to zależy od ciebie. 10% to są przyczyny obiektywne, zewnętrzne. Ale my nieraz głupio wybierzemy, a potem żałujemy tego, albo nie żałujemy. Też mi ksiądz Bogdan opowiadał, jak rozmawia nieraz z byłymi piłkarzami, to znaczy piłkarzami, którzy grali w drugiej, trzeciej, czwartej lidze. Każdy z nich sugeruje, że on mógłby być wielkim piłkarzem, tylko niestety mu się nie udało, tam zdrowie strzeliło, musiał kończyć studia, coś, bo gdyby nie to, to by po prostu Dejna Gadocha mu piłki podawali. I ksiądz Bogdan porównuje to z dowcipem, jak Bocian pyta wróbla, a co ty za ptak jesteś? Orzeł, tylko trochę chorowałem. To nie moja wina, to po prostu choroba. Co choroba, to choroba. Jezus chce zejść na dno naszego serca i tam wysłucha tego, czego my najbardziej pragniemy. Może kogoś z Państwa zdziwiło stwierdzenie takie, że my pragniemy piekła. Teologowie mówią, klamki w piekle są od środka. Od środka się otwiera. I przykład tutaj od wielu lat daje ten sam. Zdarzył się Państwu, może byście byliście tymi, którzy egzekwowali to prawo, albo tych, którzy je odbierali. Stawia się niegrzecznego chłopca czy dziewczynkę do końca, raczej chłopca, za karę, bo nie posprzątało, bo coś tam zrobiło źle. No ale przeciętnie matki serce często pęka szybciej i mówi, chodź już do nas, ty, chodź tu urwi się. Nie pójdę. No chodź, kakao zrobiłam. Lubisz kakao? Lubię. To chodź, nie pójdę. Ale co byś w tym kącie tam sam stał? No chodź tu do nas. Nie pójdę. Cierpi? Cierpi. Siostra Emanuel Medjugorje mówiła, że najgorszym grzechem w życiu człowieka jest zacięcie się na kogoś. Zacięcie. Mówiła, że widziała w czyśćcu, Maria Simma, widziała w czyśćcu dzieci. Mówi, jak to? Dzieci w czyśćcu? Czy tam w piekle? Dzieci, które potrafią się zacząć. Zacięć. To, że ktoś się z kimś pokłóci, ale sobie tam buziaka dadzą. To, że się sprzeczają, ale pomagają sobie. Natomiast takie, nigdy nic z tobą nie chce mieć wspólnego. Nigdy nic z tobą. My wybieramy. Ktoś powiedział ładnie, co to jest czyściec? Czyściec to jest taka sytuacja, że wyobraź sobie, że sprzątasz mieszkanie. Rękawice gumowe, pasta do podłogi, porozkręcane, wszystko leży, tu gąbki, dzwoni ktoś, otwierasz drzwi. Twoja najlepsza przyjaciółka, tak ubrana, Wanda, wpadłam na twoje imieniny. Co my wtedy robimy? Czekaj, no nie mogę się do ciebie przytulić, bo ja się przebiorę i zaraz przyjdę. To jest czyściec. Jak zobaczymy Boga, to powiemy, o Boże. I jak mówi Apokalipsa, na 30 minut zapadnie cisza. Młodzież mówi, kopara, po prostu. Takie zdziwko będzie, że głowa boli. Stracimy głowę. Jak jeden ksiądz, który na Nadzymińskiej czekał na papieża z parafianami i papież nie tylko, że przejechał obok nich, zatrzymał się i kardynał Dziwisz wyszedł i papież wyszedł. I ten ksiądz tak zbaraniał, że dał papieżowi obrazek z papieżem. Więc my tak zbaraniemy na tym sądzie ostatecznym i sami będziemy mówić, jeszcze Boga nie kocham. Jeszcze go, bo tak nie kocham, ja mu tak nie ufam, ja go tak nie pragnę. I będziemy siedzieć, no niektórzy mówią, że w czyśćcu można przesiedzieć parę tysięcy lat. To jest nieprawdopodobne. Że dopiero się serce nawróci, bo serce ludzkie, serce człowieka jest mocno ukształtowane i ono może, człowiek może zmienić swoje zachowania jakieś, ale serce tam głęboko pozostaje niezmienne.

0: 33,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Lato, wakacje, słońce, ciepło i przyjemnie, a Warszawa przygotowuje się na wyjątkowe wakacyjne wydarzenie, które prawdopodobnie skradnie serca najmłodszych mieszkańców stolicy, tych, którzy nie opuścili miasta na czas wakacji. Będzie to cykl plenerowych spotkań pod nazwą Mali Odkrywcy Świata. To wydarzenie dla dzieci do 10 roku życia. Które ma łączyć zabawę, edukację, sztukę i naukę. Przez kolejne 6 letnich niedziel warszawskie parki zostaną zdominowane przez dziecięcą kreatywność i twórcze poznanie otoczenia, oczywiście do 10 roku życia. Tego lata mają zmienić się w przestrzeń pełną zabawy. Cykl plenerowych wydarzeń Mali Odkrywcy zaprasza dzieci do zabawy na świeżym powietrzu, połączoną z nauką, sztuką, no i aktywnością. Organizatorzy tegorocznej edycji warszawskiego kocykowania przygotowali program oparty na kreatywnej edukacji. W tym celu każde wydarzenie podzielono na strefę sceniczną, w której będą interaktywne spektakle i pokazy, ale także warsztaty. No i nie tylko. Gdzie każde niedzielne spotkanie ma przewidziany motyw przewodni, a tegoroczny harmonogram przewiduje 6 spotkań. 26 lipca w Parku Brudnowskim, 2 sierpnia w Parku Picassa, tam będą legendy, słowa i opowieści, 9 sierpnia w Ogrodzie Krasińskich, 16 sierpnia w Parku Sowińskiego, będzie także 23 sierpnia w Parku Praskim, a 30 sierpnia w Parku Górczewska. Szczegółowe informacje oczywiście można znaleźć na stronach miasta stołecznego. Zapraszamy najmłodszych, no tych do 10 roku życia.

0: 13 minut, godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zapowiadałem, zachęcałem, no i wiem, że wiele osób wybrało się. 5 lipca rozpoczęła się 67. edycja koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich. Pogoda dopisała. Jak zapowiedzieli organizatorzy, tegoroczny sezon jest wyjątkowy ze względu na 100. rocznicę odsłonięcia tego wyjątkowego pomniku Fryderyka Chopina w Warszawie, a tym razem serię codziennych koncertów otworzyli Paweł Pieczka i Piotr Aleksiewicz. 5 lipca już się rozpoczęło, no ale to nie oznacza, że to koniec. Co niedzielę będą pojawiały się tam wspaniałe koncerty. Koncerty zgodnie z programem rozpoczynają się o godzinie 12 i trwają około półtorej godziny, tak mniej więcej. Będą młodzi, trochę starsi pianiści, ale przede wszystkim będzie na żywo grany Fryderyk Chopin. Przypomnę tylko, że koncerty chopinowskie, to jest ten cykl letnich recitali, będą odbywać się w każdą niedzielę aż do 27 września. Tradycyjnie koncerty zaplanowano na 2 godziny. No i tak, jeden jest o 12, a drugi o 16. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Warto jednak przyjść troszkę wcześniej na to wydarzenie, no bo wiemy, że dużo osób pragnie posłuchać na żywo Chopina.

0: Tu Radio Warszawa, zbliża się godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 20. Zatem jeszcze kilka słów o pogodzie. Na chwilę obecną mamy w okolicach 20 stopni. Dziś wieczorem i w nocy temperatura odrobinę spadnie, jak to zwykle w nocy w Warszawie. W najchłodniejszym momencie tejże nocy będzie to stopni 15. Może pokropić deszcz jutro o poranku, zwłaszcza po południu. Także maksymalna temperatura jutro według synoptyków to w okolicach 20 stopni. Spodziewajmy się opadów deszczu. A to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radio Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam Karola na radio. Za chwilę będzie także Bumpom Rats, będzie także m.in. Krzysztof Krawczyk. To jeśli chodzi o muzykę, bo jeśli chodzi o słowo, no to będzie spotkanie Weroniki Ostrowskiej, księdza Michała Dziedzica. Posłuchamy ABC Spocznej Krucjaty Miłości, czyli Czas na Miłość. Zapraszam!

0: 9 minut po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: I don't like Mondays, a ja chyba lubię poniedziałki, tak jak i wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, no i niedzielę, chyba niedzielę najbardziej. Wędrujemy teraz do naszych południowych sąsiadów. Władze w Czechach chcą, by wszystkie więzienia w Czechach były objęte duszpasterstwem. Właśnie podpisały umowę z episkopatem. Służba więzienna Czeskiej Republiki.

Republiki podpisała nową umowę z katolickim episkopatem i ekumeniczną Radą Kościołów. Już teraz w służbie więziennej działa 60 kapelanów i 200 wolontariuszy. Posługują we wszystkich czeskich więzieniach i aresztach. Jak sami mówią, to ważny element wsparcia osobistej przemiany i resocjalizacji. To także słowa dyrektora generalnego służby więziennej. Dziś obecność kapłanów czy wspierających ich wolontariuszy jest nieodłącznym elementem pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności. No i dobrze, tak właśnie trzeba. Resocjalizacja na pierwszym miejscu.

0: 20 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
2: Myśl, misiu, myśl. Tak sobie myślał Kubuś Puchatek i my do naszych misiów, które nas słuchają, też będziemy dzisiaj mówić o tym, żeby myśleć.
3: Ja bym nawet powołał się jeszcze na inną osobę, bardziej historyczną niż Kubuś Puchatek, chociaż jeżeli chodzi o filmy animowane, no to historyczna rzeczywiście, bym powiedział, sceneria. Natomiast Kartezjusz powiedział kiedyś bardzo takie ciekawe zdanie, cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem.
2: No tak, ksiądz takie wysokie C, ja gdzieś tam z Kubusiem Puchatkiem wyjeżdżam, ale to nic. Chodzi nam o myślenie. O to, żeby włączyć myślenie i żeby zacząć myśleć, a dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o drugim punkcie z ABC społecznej krucjaty miłości i początek brzmi myśl dobrze o wszystkich, ale my zatrzymujemy się w tym momencie nad tą myślą i nad myśleniem, bo mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie wcale nieoczywiste jest to, że myślimy z głową, to znaczy myśli gdzieś tam przybiegają, odbiegają, wchodzą do naszej głowy, szybko wychodzą, ale nie ma refleksji nad tym, o czym myślimy i jak.
3: Można chyba powiedzieć, że nie ma momentu, kiedy jak nie śpimy, prawda, no to, że nie myślimy. Ja nawet bym powiedział, pamiętam to, że kiedy zaczynam rekolekcję i mówię o tym naszym nawróceniu, to może dobrze by było kiedyś wymyśleć takie urządzenie, to znaczy nie wiem, czy dobrze, które przyczepiamy jak te słuchawki nasze tutaj właśnie w radio do głowy i zapisują wszystkie nasze myśli. I na koniec dnia puszczamy te wszystkie myśli, co żeśmy myśleli. I tak kiedy stoję na tej ambonie i patrzę na ludzi i mówię, że każdy z nas teraz coś myśli. Ja na przykład sobie myślę, czy mi wyjdą te rekolekcje, jak ci ludzie mnie słuchają, a wy też pewnie teraz myślicie. Ciekawe, co ten ksiądz powie. O, nawet zaczął ciekawie. Ale po co mu ta broda? I wtedy
2: ludzie... Brody nie widzę akurat, słyszę
3: tak,
2: głos.
3: I wtedy ludzie się uśmiechają. Kiedy jesteśmy w kościele, to już mnie widzą, prawda?
2: Tak.
3: I wtedy ludzie się uśmiechają, bo zdają sobie sprawę, że rzeczywiście cały czas przez ich głowę przebiegają jakieś myśli.
2: I to nie jest tak, że te myśli, które nawet przebiegają i my nie zdajemy sobie sprawy często albo nie zastanawiamy się nad tym, jakie to konkretnie są myśli. Czy to są myśli dobre, czy to są myśli niedobre, że one wpływają na nasze życie bezpośrednio.
3: Na nasze samopoczucie, czyli słowo, które gdzieś jest treścią naszych myśli i jakoś nas wypełnia, jakoś nas tworzy. To jest związane z tym, co powiedziałem, jeżeli chodzi właśnie o Kartezjusza. Myślę, więc jestem. Ja bym nawet powiedział, co myślę, tym się staje. Co myślę, tym się staje. Jeżeli to jest, zobaczcie, dobra informacja, jeżeli to jest coś pozytywnego, ja od razu jestem w ciągu dnia bardziej wesoły, bardziej uśmiechnięty. Kiedy to jest coś takiego negatywnego, smutnego, później też to przeżywam jakoś w sobie i tak funkcjonuje.
2: O myślach też dużo święty Ignacy z Loyoli mówił. Skoro jest Kartezjusz, to niech będzie też Ignacy, bo Ignacy zachęcał do tego, żeby rozeznawać to, jakie myśli przez głowę nam przechodzą i czy te myśli dają dobre owoce, czy złe.
3: Czyli jednak dobrze by było stworzyć to urządzenie, które będzie nagrywało nasze myśli, chociaż niejednokrotnie możemy się ich przerazić, chociaż dobrze by było, żebyśmy się nimi ucieszyli. Pamiętam takie doświadczenie z rekolekcji. Szpaler ludzi, patrzących się sobie w twarz i pośrodku przejście. Przechodzi osoba i pierwsze zadanie tych ludzi powiedzieć coś negatywnego o tej osobie. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy słuchała tych myśli, kiedy doszła do końca szpaleru, usłyszała, co oni mówią o niej, rozpłakała się. Kiedy wracała, miała usłyszeć o sobie pozytywne informacje. Kiedy wróciła, była uśmiechnięta, zapomniała nawet o tym, co negatywnego usłyszała. Jak to wszystko gdzieś buduje naszą głowę, nasze samopoczucie, słowo, myśl, to co usłyszę i czym żyję, co sam do siebie mówię też, co sam do siebie mówię.
2: I ja mam wrażenie, że w tym drugim punkcie ABC społecznej krucjaty miłości prymas Wyszyński zachęca nas do tego, żebyśmy myśl poddali refleksji, bo możemy nad tym przejść do porządku dziennego i zapomnieć się znów o tym, że mieliśmy zacząć myśleć i zastanawiać się nad tym, co myślimy, ale może już dziś warto podjąć postanowienie, żeby wieczorem usiąść i podczas rachunku sumienia
3: pomyśleć, co myślałem, tak? Czyli bądź świadomy swoich myśli, jakie informacje po twojej głowie skaczą, dlaczego, pewnie o tym będziemy jeszcze mówili, możesz mieć na nie jakiś wpływ.
2: Myśl, misiu, myśl.
1: Czas to miłość.

0: Sanach i duet z Kasią Kowalską, to z Haliny Poświatowskiej ten tekst. 30, prawie 3 minuty po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Już mówiliśmy o tym, ale warto o tym wspominać. Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin. Dokładnie 10 lat po Amoris Laetitiam. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie, wspieranie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła, o czym informuje Watykan News. Kiedy? Spotkanie od 7 do 14 października odbędzie się oczywiście w Watykanie, a wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata oraz zwierzchnicy kościołów wschodnich. Zostało ono zwołane przez papieża Leona XIV w przesłaniu z okazji 10. rocznicy adhortacji Amoris Laetitiam, dokumentu ogłoszonego przez poprzednika, czyli papieża Franciszka, po dwóch synodach, na których Kościół zobowiązał się wspierać rodziny i odnowić duszpasterstwo. Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez sekretariat generalny synodu oraz dykasterię do spraw świeckich, rodziny i życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła, ale podmiotem jego misji. Może warto wrócić do adhortacji Amoris Laetitia i przeczytać ją na nowo jeszcze raz.

0: Za kwadrans, godzina 21.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ponad 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych i 180 tysięcy wydanych opakowań leków. Dużo, trzeba przyznać. To bilans 10 lat działalności przychodni Matka Miłosierdzia, działającej pod kolumnadą Placu Świętego Piotra w Watykanie. Od ubiegłego roku dzieło dekasterii do spraw posługi miłosierdzia wspiera także nową przychodnia Święty Marcin, która oferuje diagnostykę radiologiczną. Jak podkreślają odpowiedzialni za placówkę, z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Od początku działalności udzielono ponad 140 tysięcy świadczeń medycznych. Spotykamy tu bardzo wielu ludzi, każdy z nas z nich niesie własną historię. Prawie wszyscy są samotni. W twarzy każdego z nich dostrzegamy oblicze Chrystusa, przywracając im godność, sprawiamy, że te niewielkie przychodnie stają się miejscem spotkań z Nim. Ja tylko powiem, że to z Nim jest pisane z wielkiej litery. No, spotkanie z Chrystusem, mówiąc krótko, z Chrystusem miłosiernym. Więcej wiadomości z życia Kościoła już za kilka minut po godzinie 20:55. Zapraszam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
2: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
3: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
4: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
3: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
6: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
5: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
6: Michał Opaciński,
5: Bartłomiej Graczak.
0: Ogłoszenie nadawcy.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. 3 polscy księża otrzymali nowe nominacje w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Ksiądz prałat Roman Walczak został mianowany radcą nuncjatury apostolskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Ksiądz prałat Krzysztof Seroka po 3 latach posługi w nuncjaturze apostolskiej w Mińsku został skierowany do sekcji do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Z kolei ksiądz Maciej Daniłowski został skierowany do nuncjatury apostolskiej w Burkina Faso. Coroczne zmiany personalne w papieskiej służbie dyplomatycznej zostały ogłoszone na początku lipca i obejmują pracowników nuncjatur apostolskich oraz urzędników Sekretariatu Stanu na całym świecie.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: W murach Collegium Marianum rozpoczęły się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach. Organizacja turniejów szachowych to o ten zaszczyt tytułu Mistrza Polski wśród duchowieństwa ma już swoją 25-letnią tradycję, mówi ksiądz Dariusz Drążek, szachista, zwycięzca Mistrzostw Polski Duchowieństwa.
9: Pierwszy organizator, który przez kilkanaście lat tym się zajmował, przekazał pałeczkę organizowania księdzu Krzysztofowi Domaraczeńko z diecezji zamojskiej i ten zajmuje się już ponad 10 lat organizowaniem. Ostatnie mistrzostwa miały miejsce w Toruniu.
7: Wielu uczestników, którzy przyjadą do tego miasta, będzie tu po raz pierwszy, dodaje ksiądz Drążek.
9: I powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że będą mogli zobaczyć katedrę, pelplin, że poznają też ludzi mieszkających tutaj i pobędą, bo turniej jednak trwa 5 dni, więc można już ducha tego miejsca poczuć, gdy się przez 5 dni tutaj będzie.
7: Szachista i jednocześnie ksiądz mówi, że szachy to gra wymagająca cierpliwości, przewodywania i pokory. Jak zauważył ksiądz, nasz gość, umiejętności te doskonale łączą się z posługą duszpasterską. Natomiast w dniach od 9 do 13 lipca w Niepokalanowie pod Warszawą startuje Max Festival. Tym razem hasłem festiwalu są słowa Moje San Damiana. Inspiracją tegorocznego spotkania jest historia świętego Franciszka z Asyżu i moment, w którym w małym kościółku San Damiano usłyszał słowa Idź i odbuduj mój kościół. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której młodzi będą mogli zatrzymać się, usłyszeć Boga pośród codzienności, spojrzeć głębiej na swoje życie, czy odnaleźć własne San Damiano. Miejsce spotkania, ciszy i odpowiedzi, mówią organizatorzy. W programie m.in. koncerty, wieczór uwielbienia, konferencje i świadectwa, spotkania w grupach, adoracja, sakrament pojednania, czy warsztaty, ale także będzie wspólna praca nad ikonami. Max Festival to kilka dni wspólnoty, modlitwy i doświadczenia Kościoła młodego, żywego i autentycznego. Kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została poświęcona podczas mszy świętej na Jasnej Górze. Jest ona przeznaczona dla Polonii z parafii świętej Małgorzaty Duville w Lawrenceville w Stanach Zjednoczonych. Agnieszka Konarkowska-Lecyk powiedziała, jaka historia stoi za powstaniem kopii cudownego obrazu.
10: W porozumieniu z tamtym polskim księcem, z proboszczem tamtej parafii, z Polonią tam zgromadzoną wokół tego kościoła, nasza rodzina ufundowała ikonę, która właśnie dziś podczas mszy będzie poświęcona i przekazana do kultu tam do tego kościoła, żeby przez kolejne lata móc gromadzić wiernych Polaków wokół wizerunku naszej tutaj matki.
7: Autorem obrazu jest Tadeusz Mistura, który stworzył również wiele innych kopii ikon obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Maryjo, Jasnogórska Pani, Królowo Polski, Matko Zakonu Paulinów, staję dziś przed Twoim świętym obliczem, sercem przepełnionym wdzięcznością. Dziękuję Ci za dar życia, za dom rodzinny, w którym od najmłodszych lat uczyłem się wiary, modlitwy,

rosły powołania zakonne i kapłańskie, to właśnie w rodzinie usłyszałem, że warto oddać swoje życie Chrystusowi. Dziękuję za przykład moich kuzynek zakonnych i kuzyna Paulina, ojca Stefana. Ich świadectwo pomogło mi usłyszeć cichy głos Twojego Syna. Dzisiaj z wielką pokorą dziękuję przed Tobą, Boża Matko, za łaskę powołania. Ty prowadziłaś mnie, gdy jako młody człowiek szukałem odpowiedzi na pytanie o sens mojego życia. To przed Tobą dojrzewała decyzja, aby po odbyciu służby wojskowej przybyć na Jasną Górę i zapukać do furty klasztornej zakonu świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Dziękuję za różańce mojej babci Karoliny, pełne miłości i nadziei, oraz za modlitwę mojego ojca, który przez lata prosił Boga, aby któryś z siedmiu synów został kapłanem. Dzisiaj wiem, że moje powołanie było owocem modlitwy całej rodziny. Maryjo, dziękuję za 50 lat życia zakonnego, za każdy dzień nowicjatu, za lata seminaryjne formacji, za współbraci, wychowawców i przełożonych. Dziękuję za śluby zakonne, które nauczyły mnie żyć dla Boga i Kościoła. Dziękuję za dar kapłaństwa. Każda Eucharystia, każda spowiedź, każde głoszone słowo były Twoją szkołą wiernej mojej służby. Dziękuję za wszystkie miejsca mojej posługi w Polsce, za Brdów, Mochów, Leśniów, Warszawę i Leśną Podlaskę. Każde z nich było kolejnym etapem drogi, na której uczyłem się zaufania Bożej woli. W sposób szczególny dziękuję za 35 lat posługi w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w Pensylwanii, które stało się moim domem przez 27 lat. Dziękuję za wszystkich pielgrzymów, których spotkałem, za radości i doświadczenia, za trud odpowiedzialności jako przeor, podprzeor, dyrektor sanktuarium. Dziękuję też za kolejne parafie, w których posługiwałem: świętego Kazimierza w Yonkers, Bożego Ciała w Buffalo oraz za obecną posługę w najstarszej polskiej parafii na Manhattanie, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Dziękuję za Polonię, która przez te lata stała się moją rodziną. Maryjo, patrząc wstecz, widzę więcej Twojej opieki niż własnych zasług. Widzę dłonie matki, która prowadziła mnie przez chwilę radości i doświadczeń. Nigdy mnie nie opuściłaś. Dlatego dzisiaj pragnę powiedzieć jedno słowo. Dziękuję. Dziękuję za wszystkich ludzi, których postawiłaś na mojej drodze. Dziękuję za tych, którzy prosili mnie o modlitwę i za tych, którzy modlili się za mnie. Matko Jasnogórska, proszę Cię, prowadź mnie nadal. Nie pozwól, abym kiedykolwiek utracił gorliwość pierwszego powołania. Naucz mnie każdego dnia kochać Chrystusa, jeszcze bardziej wiernie Mu służyć, służyć całemu Kościołowi i z pokorą wypełniać wolę Bożą. Polecam Ci zakon Paulinów, wszystkich moich współbraci rozsianych po świecie, wszystkie wspólnoty, w których dane mi było posługiwać, oraz moją rodzinę, zarówno żywych, jak i zmarłych. Polecam Ci Polskę i Polonię. Polecam Ci wszystkich pielgrzymów przychodzących do Twojego tronu z nadzieją, że Matka wysłucha ich próśb.

0: na dalsze lata mojego zakonnego i kapłańskiego życia powierzam Ci wszystko, co było, co jest i co jeszcze przede mną. Mario, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
1: Dziękujemy księdzu ojcu Janowi Kolmadze ze Stanów Zjednoczonych, z Manhattanu, za jego dzisiejsze rozważanie apelowe wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Gościmy pielgrzymów z Włoch wraz z księdzem arcybiskupem Santo Marciano z diecezji Frosinone. Są obecni wśród nas także uczestnicy pierwszej pielgrzymki z Pszczyny, a także pielgrzymi z Pawłowic Śląskich, z Tarnobrzegu, z Malanowa, z diecezji włocławskiej, a także pielgrzymi z miejscowości Piekary Józefka, a także Golub Dobyń z diecezji płockiej wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z przeorem ojcem Grzegorzem Prusem. Tobie, Mario, powierzamy sprawy powołań. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci, Mario, wszystkich pielgrzymów, którzy wyruszają na pątniczy szlak i zmierzają ku Jasnej Górze. Dziś wyruszyła pielgrzymka piesza z archidiecezji poznańskiej. Prosimy, Mario, o błogosławione owoce pielgrzymowania, aby ich świadectwo także innych pobudzało do refleksji nad własnym życiem, wiarą i relacją z Bogiem. Oddajemy Ci, Mario, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Modlimy się we wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach. Polecamy Ci intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając tajemnicę szczęści radosnej, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziś także na Jasnej Górze gościliśmy uczestników 61. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolstwa Chorych. Polecamy wszystkie osoby chore, cierpiące, całą służbę medyczną, wszystkich tych, którzy pochylają się nad ludzkim cierpieniem i chorobą. Gościmy także dzisiaj uczestników pielgrzymki rowerowej z naszego paulińskiego klasztoru z Biechowa. Polecając raz jeszcze wszystko to, co mamy w naszych sercach, wołajmy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry ojca Grzegorza Prusa prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
13: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
14: Jak

Zakończyliśmy już transmisję Wielostągórskiego. Już teraz zapraszam do wysłuchania Słowa Bożego. Ewangelię skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski. Natomiast o 21.30 modlimy się Różańcem Świętym. 512 700 444, 512 700 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
1: Patrzymy dziś na styl życia Jezusa. Styl, który także nada założonemu przez siebie Kościołowi, a także przez to każdemu z nas, który został włączony w Kościół przez święty chrzest, jako żywy organizm. Organizm, w którym głową jest On sam, Zbawiciel. Jezus i Kościół. Zobaczmy. Jezus został posłany przez Ojca, pełni Jego wolę. Tak Kościół został posłany przez Jezusa i ma pełnić Jego wolę. Dalej, Jezus obchodzi miasta i wsie, głosząc Ewangelię o Królestwie. Tak Kościół obchodzi świat, głosząc Zbawiciela człowieka, Chrystusa Pana. Dalej, Jezus potwierdza naukę znakami, uzdrawia z chorób fizycznych, psychicznych, uwalnia z niemocy duchowej. Tak Kościół potwierdza głoszoną przez siebie Ewangelię znakami. Wśród nich największym jest Eucharystia. Pytajmy siebie w tym miejscu: czym ja naśladuję Jezusa? Na ile mam Jego styl życia? Czy mam świadomość swojego posłania i powołania? Na ile docieram do moich miast i wiosek codziennego życia, by głosić Zbawiciela? I wreszcie, jakich znaków przeze mnie Bóg udziela drugiemu człowiekowi? To pytania do refleksji nad swoim miejscem w organizmie Kościoła i swoim zadaniem, które mam w nim pełnić. Ale na koniec zwróćmy jeszcze uwagę, że we wspólnocie Kościoła Jezus jest prawdziwym pasterzem, który oddaje życie za owce wobec nadchodzącego wilka. Potrzebuje jednak współpracowników, których jest mało. „Proście Pana żniwa”, mówi Jezus, „aby do swojego żniwa posłał robotników”. Dlatego pytanie teraz o moją troskę o tych chłopców, mężczyzn, którzy powiedzą: „Tak, chcę trudzić się na Twoim żniwie, Panie, być na Twoją wyłączną służbę”. Pytajmy się, jak dbam o klimat sprzyjający wyborowi takiej drogi przez tych powołanych? Jak dbam, by moja rodzina, Kościół, był poważany? Bo przecież Kościół należy do samego Boga, nie do człowieka. Mówi Jezus: „Proście więc Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników”.

0: Rady Warszawa. Zbliża się 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Razem z nami studio, goście, dziś pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Witam serdecznie Panie i zapraszam do modlitwy, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwa Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się w intencji dla koleżanek i kolegów z zespołu szkół nr 49 i 35 w Warszawie. Modli się Karol. Opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże Błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O łaski Boże, opiekę Maryi, o zdrowie, pomoc w rozwiązaniu trudów życia codziennego, o Elżbiety i Adama, o rychłą operację dla Janiny, o łaskę zdrowia dla niej, Genowefy, Haliny, o Boże prowadzenie dla Laury, Maksia, Agatki, Marcelego, Kubusia, Ady i Jana. O dar nieba dla świętej pamięci Mariana, Maurycego, Stanisława. O uzdrowienie z chorób, uwolnienie z cierpień, modli się słuchaczka. O dar nieba dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O zdrowie, opiekę Matki Najświętszej dla maleńkiej Jagódki, o pokój serca dla jej rodziców. Łaski Boże dla całego personelu medycznego, o błogosławieństwo Boże dla Polski, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. Przez wstawiennictwo świętej Rity i świętej Filomeny, dziękczynnie za udane egzaminy wnuków, o uzdrowienie z depresji lękowej Adama, uleczenie kręgosłupa Marty, o uzdrowienie małej Alicji, o łaskę zdrowia i dar Ducha Świętego dla Pana Prezydenta pana Emila, o pomoc i jedność w rodzinie Anny i Łukasza, opiekę dla ich dzieci. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Henryka w 78. rocznicę urodzin, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Maryi. Potrzebne łaski dla jej męża i córek. O radość życia małżeńskiego dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy. O wszelkie łaski dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi, o wszelkie łaski dla małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie dla ich dzieciątka. W intencji projektu i fundacji Urzekająca, by idea Marii Okońskiej zbudowania miasta dziewcząt wzrastała w sercach niewiast zgromadzonych w mieście kobiet. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza.
2: Oto Bóg postanowił zstąpić na ziemię. Z dziewicy z Nazaretu zapragnął przyjąć ludzkie ciało. Uczynił ją powiernicą swojego zbawczego planu wobec całej ludzkości. Maryja wypowiada: niech mi się stanie według słowa Twego. Pan ma także wobec Ciebie zamiary pełne miłości, które przewyższają Twoje wyobrażenia. Szanuje jednak Twoją wolność. Możesz je przyjąć lub odrzucić. On usilnie Cię prosi. Przyjmij mnie, przyjmij mój plan wobec Ciebie, a otworzysz się na prawdziwe szczęście. Czy chcesz? Nie bój się. Jest z Tobą Matka, która pierwsza odpowiedziała Bogu: niech mi się stanie. Ona pomoże Ci, aby Twoje słowa wypowiedziane Bogu nie były puste. Pomoże Ci przyjąć dar Jego miłości.
0: A jest razem z nami Pani Irena. Szczęść Boże, Pani Ireno, witam.
3: Tak. Witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Ireno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
3: Szczęść Boże dla wszystkich. Dziękuję ślicznie. Dobrej nocy.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555.
2: Tajemnica druga. Maryja tuż po zwiastowaniu spieszy przez góry do swojej krewnej Elżbiety, aby jej usługiwać. Anioł bowiem oznajmił jej, że ta spodziewa się narodzin dziecka, poprzednika Jezusa, którego niesie w swoim łonie. I Ty jesteś stworzona do tego, aby w radości służyć drugiemu człowiekowi. Tak dojdziesz do pełnej miłości. Służebna miłość wobec bliźnich nie tylko nie uwłacza Twojej godności, lecz jest świadectwem Twojego zdrowia duchowego, Twojej wielkości. Ten, kto umie służyć, wchodzi do Królestwa Boga. Służąc wzrastasz. Stajesz się podobna do Maryi niosącej w sobie Jezusa. Patrz na Maryję i pragnij, jak ona miłować i służyć, a staniesz się szczęśliwym szczęściem samego Boga.
0: Jest razem z nami Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam serdecznie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Aniu, za obecność i za modlitwę. Spokojnej nocy życzę.
4: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia.
2: W betlejemskiej stajence z dziewicy Maryi rodzi się Boży Syn. Czuła miłość matki, jej ciepło, bliskość dają mu od pierwszych chwil poczucie bezpieczeństwa. Obecność Józefa również daje bezpieczeństwo matce, mimo skrajnych warunków, w jakich przyszło porodzić jej dziecię. Jako kobiety jesteśmy obdarowane macierzyńskim sercem. Nie każda z kobiet rodzi, ale każda ma wydać owoc macierzyńskiego powołania. Jeżeli Bóg pozwala ci się cieszyć z potomstwa, błogosław go za swój udział w dziele stworzenia. Wdzięczna bądź za zaufanie, jakim zostałaś obdarzona. Bądź matką dla tych, których On stawia na Twojej drodze. Obdarzając macierzyńską miłością drugiego człowieka, jesteś podobna do Boga. Będąc szczęśliwą w swoim powołaniu do bycia kobietą i matką, pomożesz odkrywać skarb życia w bliźnim. Maryja pragnie Cię prowadzić drogą płodnego macierzyństwa.
0: A razem z nami jest Zosia, Adrianna, Magdalena i Małgosia. Szczęść Boże, witam Was serdecznie.
5: Szczęść Boże!
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Zosiu, Adrianno, Małgorzato i Magdaleno, Bóg zapłać za obecność, za modlitwę.
2: Tajemnica czwarta. Maryja wraz z Józefem 40 dni po narodzeniu z radością przynoszą do świątyni dzieci, wypełniając przepis prawa. Z głębokiego pragnienia serca ofiarują Bogu nowonarodzonego, na znak, że jest on własnością Boga. Bóg posługuje się Tobą, abyś prowadziła do Niego tych, których On powierza Twemu macierzyńskiemu sercu. Maryja, kształtuje Cię, abyś żyła nieustannym aktem ofiarowania Bogu wszystkiego, co najdroższe. Niech Twoje serce stanie się świątynią, w której będziesz składać Bogu radosną ofiarę. Bóg wynagrodzi Ci obficie każdą Twoją ofiarę.
0: A razem z nami jest Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam serdecznie.
6: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była
6: na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Aniu, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę i z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
2: Tajemnica piąta. Maryja i Józef po trzech dniach poszukiwania odnajdują 12-letniego Jezusa w świątyni wśród uczonych w piśmie. Maryja nie rozumie jeszcze słów, które słyszy. Czemuście mnie szukali? I ty mimo wszystko szczerych pragnień towarzyszenia najbliższym Ci osobom doświadczasz własnej ograniczoności. Doświadczysz, że nie rozumiesz wydarzeń, nie rozumiesz osób, które kochasz. Doświadczysz, że i Ty nie zawsze jesteś rozumna i przyjmowana przez najbliższych jako pragnienie. Maryja pomoże Ci zmienić ból tego niezrozumienia. Niebieska Matka wyprasza Ci mądrość serca, abyś potrafiła zamilknąć, gdy nie rozumiesz, abyś nigdy nikomu nie przeszkadzała w pełnieniu woli Ojca.
0: Pomódlmy się dalej, proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję tak słuchaczom, jak i gościom. Studio dziś pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Bóg zapłać i zapraszam oczywiście już jutro do modlitwy Różańcem Świętym. Kończymy tymczasem wieczór w dobrej atmosferze, za które dziękuję Wojciech Dąbrowski. Prawie 5 minut po godzinie 22. Już teraz Szkoła Rut i Grzegorz Kozłowski. Samych radości.
7: Szkoła Rut. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
8: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się w kolejnym odcinku Szkoły RUT, czyli Radiowego Uniwersytetu Teologicznego. A dziś naszym gościem jest ksiądz Mateusz Mielczarek. Szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, witam serdecznie.
8: Spotykamy się, drodzy, dlatego, że trochę poczułem się zainspirowany w ostatnich tygodniach, chyba nawet miesiącach, bo ksiądz Mateusz bardzo często w swoich homiliach, w

0: historii mojego życia stał mi się bliski, stąd zacząłem po prostu czytać Elreda.
1: Sam Elred, ja go nie znam i z przyjemnością go poznam z Księdza Relacji, ale w ostatnich właśnie tygodniach kojarzy mi się z przyjaźnią, bo to występowało w Księdzach Homiliach. Przyjaźń, cystercji, XII wiek, no jakoś zresztą to wybrzmiewa mocno też w ostatnich Ewangeliach, słowach Ewangelii. Dziś na przykład też słyszymy Chrystusa, który rozmawia z Piotrem i mówi mu o wyznaniu miłości. Pyta go o to, czy go kocha, czy go miłuje. No i pamiętam, że wspominał ksiądz dokładnie właśnie na ostatniej homilii o tym, że ta przyjaźń, ubrał to ksiądz w takie słowa, jest tą najwyższą formą miłości, w sensie tą najpełniejszą. Jak ksiądz to rozumie?
0: Jak ja to rozumiem, to jest jedno, drugie to jest co Elred, dlaczego Elred nazywa to najwyższą formą przyjaźni, dlatego powołuje się na fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi w czasie ostatniej wieczerzy, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. I właśnie ta forma miłości greckie agape dla Elreda będzie to właśnie przyjaźń duchowa, ponieważ jakby Elred bardzo jak na średniowiecznego mnicha przystało i takiego myślącego bardzo klasycznie, będzie dzielił przyjaźń na różne formy i etapy. Nie każda przyjaźń jest taka sama. I jakby przechodzi przez różne formy budowania. Dla mnie jest to jakoś bliskie i że przyjaźń rzeczywiście jest taką szczególnym rodzajem więzi, ponieważ w swojej pracy duszpasterskiej często towarzyszę, czy tutaj w Kościele Świętej Anny jest często bardzo dużo ślubów, czy powstają różne pary w takiej formie właśnie miłości romantycznej, ale nie zawsze spotykam wśród nich, że są dla siebie przyjaciółmi. I już jakoś tak od początku swojej posługi jako prezbiter, ksiądz, to miałem jakoś takie wrażenie, że przyjaźń z jednej strony jest bardzo takim utęsknionym przez człowieka formą bycia z drugim, a z drugiej tak rzadko spotykanym.
1: Sama przyjaźń, to podzielę się własnym doświadczeniem jakiejś przyjaźni z moim przyjacielem, z którym znam się ponad 20 lat, kojarzy mi się najprędzej z bezpieczeństwem. W tym sensie bezpieczeństwem, że jest to relacja, która już nie wymaga żadnych półśrodków, jest bezpośrednia, wystarczająca, a jednocześnie masz pewność, że spotkasz się ze zrozumieniem.
0: To jest jeden z w ogóle z fundamentów w ogóle bycia w więzi. No, w przyjaźni jeden z najistotniejszych. Poczucie bezpieczeństwa po dwóch stronach. Zarówno ja muszę się czuć bezpiecznie, jak i ten drugi, czy mój przyjaciel, ma się czuć także bezpiecznie ze mną. Dlatego to jest w ogóle też taka praca nad tym, aby zobaczyć, które przestrzenie we mnie, które różne zachowania są dla kogoś czymś, co nie pozwala mu do końca być, czuć się bezpiecznie i próba rzeczywiście razem, właśnie tym, co mnie popycha ku temu, żeby coś ze sobą zrobić, to jest też to, by ten drugi czuł się rzeczywiście u mnie jak w domu, a ja u niego. I dlatego on też wykonuje jakąś pracę. Ale oprócz poczucia bezpieczeństwa dla mnie jest jeszcze istotne i według Elreda, że przyjaźń, ona prowadzi do tego, że staje się czymś wzajemnym. Nie można mówić o przyjaźni, kiedy tylko ja kogoś traktuję jako przyjaciela, ale ten drugi traktuje mnie trochę inaczej. Przyjaźń dojrzała dąży do pewnej równości, wzajemności. Dlatego Jezus w Ewangelii mówi nie o jakiejkolwiek miłości, tylko mówi miłujcie się wzajemnie. Nie mówi po prostu miłujcie. Miłujcie się wzajemnie. To jest, myślę, często w ogóle pomijane słówko i w ogóle pomijany wymiar w budowaniu relacji. Że nie chodzi tylko o to, żebyśmy po prostu kochali, przyjaźnili się, ale żeby to miało, żeby złożyło się na to ten dar wzajemności.
1: Przyjaźń to tylko jeden z elementów, wiadomo, tej duchowości Elreda, którą on jakoś próbuje nam ukazać, bo to jest rzeczywistość, w którą każdy z nas jest włączony przez chrzest, przez sakramenty, w których uczestniczymy i Chrystus nas do tego zaprasza. To jest ta droga, którą idziemy ku Niemu. Ale właśnie, co zainspirowało księdza do Elreda? W sensie ta jego duchowość. Wiemy, że XII wiek, to jest taki bardzo bogaty czas.

0: dla Kościoła w ogóle. Wiele zakonów wtedy powstaje, wiele rodzi się takich wspólnot czy inicjatyw, które potem no, owocują nasz po dziś dzień. Myślę tutaj choćby o uniwersytetach, które też wtedy zaczynają się pojawiać, ale to ten wymiar taki bardzo naukowy, chociaż teologia wtedy była tą, która konstytuowała w ogóle powstanie uniwersytetu, więc ta duchowość była bardzo wysoko zawieszona, jeśli chodzi o potrzeby człowieka. Dziś może jest trochę tego mniej. Jakoś jest to niwelowane czy zamieniane w sferę psychologiczną. Myślę tutaj właśnie teraz o Elderedzie. Co księdza w nim inspirowało, jeśli chodzi o jego duchowość? Co ksiądz w nim odnajduje takiego, co dziś może odpowiadać współczesnemu człowiekowi?
1: Elderet na pewno cechuje się bardzo taką prostotą bycia. On też jest w tym wszystkim takim jednak mimo wszystko realistą, mocno stąpającym po ziemi. To znaczy też wie, że relacje, budowanie więzi, przyjaźni jest czymś trudnym i że nie zawsze się udaje. I też nie pomija tego tematu. I stara się nie uciekać w taką bardzo religijno-pobożnościową czasami utopię jednak mimo wszystko, ale oprócz tego stara się pokazać, że no, ja i ty muszą, te dwa komponenty muszą naprawdę chcieć też budować tę więź. To jest jedno. Drugie to jest jego też umiłowanie do liturgii. On wiedział, że liturgia jest też tym narzędziem, w cudzysłowie, który buduje też wspólnotę i relacje. Tak ją rozumiał. Jako cysterc miał też, dbali o piękno tej liturgii. No i druga i ostatnia, trzecia rzecz to jest też jego taka właśnie duchowość, na którą ona jest jednak trochę mimo wszystko zaskakująca, że w XII wieku tak mocno kładł nacisk na relacje, które są między nami. On nie uprawiał takiej teologii, jaką często poznajemy w wydaniu świętego Tomasza z Akwinu, czy jeszcze wcześniej Augustyn. On jakoś nie pisał wielkich traktatów. Po polsku mamy dwa jego dzieła i oba dotyczą relacji. Zwierciadło o miłości i Przyjaźń duchowa. To dwie książeczki niewielkie. No, Zwierciadło jest trochę większą książeczką, ale Przyjaźń duchowa to bardzo, bardzo krótka lektura, a jakby odkrywa to, co jest, mam wrażenie, istotą i jakimś takim centrum duchowości chrześcijańskiej. Że ono ma nas prowadzić do, nie tylko do tego, żebyśmy poznali Pana Boga. To jest oczywiste, ale że mogę Go poznawać poprzez dar drugiego człowieka, poprzez więź, poprzez to, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I tą przestrzeń między nami, czyli tą, co nazywamy relacją, więzią, przyjaźnią, miłością, że to jest ta przestrzeń, w której mogę naprawdę też poznawać, jaki jest Bóg. Że jeżeli Elred będzie mówił, że jeżeli mogę powiedzieć, że Bóg jest dobry, to dlatego, że doświadczyłem też pewnej bardzo konkretnej dobroci. Nie tylko takiego duchowego pocieszenia na modlitwie, że pomodliłem się, kiedy było mi trudno i dostałem takiego pocieszenia. To jest jakby jeden wymiar, ale myślę, że nie dla każdego jest to jakoś tak wspólne doświadczenie. Ale właśnie to, że jest przy mnie ktoś, kto mnie rozumie, nie muszę mu tłumaczyć wszystkiego od początku, że wystarczy, że na mnie popatrzy, jak po 20 latach, myślę, przyjaciel już umie odczytać, że wystarczy, że mnie zobaczy i wie, co się dzieje, że nie musi też dużo mówić. Nie, to zresztą Elred bardzo pięknie opisuje to, jak przyjaźń nie polega na tym, że musimy ciągle mówić, ale że przyjaźń jest już też wtedy, kiedy potrafimy ze sobą milczeć i ta cisza nie boli.
0: Tak pobrzmiewają mi cały czas te słowa Ewangelii dzisiejszej, bo tam widzimy scenę, w której Chrystus zabiera tak naprawdę Piotra, no, można powiedzieć, na spacer, trochę w oddali od uczniów. No i przechadzają się nad jeziorem. No taka, wydałoby się, trochę sielska atmosfera w sumie. A potem pada jedno pytanie po trzykroć. Oczywiście w greckim oryginale ono tam zawiera w sobie odpowiedniki miłości. W innych słowach po polsku jesteśmy w stanie powiedzieć tylko, czy kochasz. Ale to ma trochę głębszy wymiar, jeśli chodzi o źródło słów. Ale myślę o samej tej sytuacji, w której tutaj ta przyjaźń Piotra jest w jakiś sposób i oczyszczana, i próbowana. bo on w którymś momencie się już smuci tym, że Chrystus zadaje mu po trzeci raz to samo pytanie. I ciekaw jestem, jaka jest księdza refleksja, taka, jakbym powiedział właśnie, no, co wypływa dla księdza z tej Ewangelii? Co było w Piotrze?
1: To oczywiście trudne pytanie, trudno powiedzieć, co w nim tak naprawdę było. To już jest kwestia takiej naszej kaznodziejskiej wyobraźni, czy jakiegoś takiej wrażliwości, wczucia się też, co moglibyśmy my sami czuć w takiej, znajdując się w takiej sytuacji. Myślę, że Jezus absolutnie nie nawiązuje do zdrady Piotra. To Jezus nie miał tego nigdy w zwyczaju. Nigdy nie uwypuklał grzechu człowieka, żeby coś z tym zrobić. Ale raczej wydaje mi się, że w Piotrze mogło być takie przekonanie, że skoro doszła do niego już świadomość, co uczynił, że to w jakiś sposób, czy to nie zmieniło czegoś w Jezusie wobec niego. No, że w jakiś sposób zawiódł, nie spełnił oczekiwań.

0: Szkoła Ród.
1: Więc myślę, że w Piotrze dzieje się pewna walka, pewne zmaganie. Na ile Jezus chce być ze mną jeszcze w więzi, na ile to wszystko jest jeszcze aktualne, na ile Go zawiodłem, jak ja mam teraz Mu popatrzeć w twarz. Jest ciekawe, że wiadomość o zmartwychwstaniu uczniów wcale na początku nie napełniła radość. Przerazili się, kiedy kobiety przyszły od grobu i powiedziały im, że zabrano Pana. I powiedziały, że inne przyszły i mówią, że zmartwychwstał. Myślę, że w nich się obudził też pewien lęk. Bo doszło do nich jakieś używanie rozumu, kiedy emocje upadły i zobaczyli, co się tak naprawdę stało. No i teraz jak on tu przyjdzie, to przyjdzie po co? Wyrównać rachunki? Powiedzieć, że zawiódł się na nas? Nie wiedzieli, z jakim nastawieniem on przyjdzie. I Jezus od początku przychodzi i pierwsze słowa, które mówi, to mówi: pokój wam. To znaczy, że w uczniach musiało być dużo niepokoju, dużo lęku. Dużo jakiegoś takiej pretensji do siebie też, do tego, że nie poradziliśmy sobie zupełnie z tym, nie unieśliśmy tej sytuacji. I Jezus, myślę, że kiedy staje tam nad jeziorem, to jest w ogóle bardzo czułe spotkanie. Ono jest poprzedzone tym wydarzeniem, kiedy Jezus w ogóle staje nad jeziorem. Uczniowie są już oddaleni, łowią i to Jan rozpoznaje, że na brzegu stoi Chrystus i mówi: to jest Pan. I Piotr się rzuca, idzie i Jezus przygotował dla nich śniadanie. I po tym śniadaniu Jezus zabiera Piotra na bok i zadaje mu te trzy pytania. Ja w tych pytaniach zawsze słyszę: Piotrze, uwierzyłeś, że z powodu swojego grzechu, upadku nie możesz mnie już kochać?
2: Przypomina mi się jeszcze ze studiów teologicznych taki dla mnie wtedy zaskakujący bardzo element, na który zwrócił uwagę nasz profesor biblista, że te węgle, które tam występują w tej scenie, one się nazywają antraka i to słowo z greckiego dokładnie jest drugi raz. Występuje w tym miejscu, gdzie Piotr grzał się przy ogniu. W momencie, kiedy on się zapiera i tam pytają go ci okoliczni ludzie właśnie do sceny męki, którą przeżywa Chrystus, to Piotr właśnie stoi przy tych antrakach. I w tym miejscu właśnie przy jeziorze jest ponownie scena właśnie z Piotrem związana przy znowu antraka, czyli właśnie przy tych żarzących się węglach. To też jest jakieś takie bardzo, bardzo znamienne, że ewangelista spaja niejako te dwa miejsca ze sobą. No i pokazuje tutaj właśnie spotkanie, wtedy oddalenie się od Chrystusa, a tu ponowne spotkanie z Nim w tym miejscu właśnie.
1: Według mnie to tutaj w ogóle następuje takie prawdziwe nadanie prymatu Piotrowi. Bo tradycja zawsze mówiła, że jest to prymat w miłości. Czy kochasz mnie więcej aniżeli ci? I to jest pytanie, z którym Jezus przychodzi do Piotra, do uczniów. Nie czy obiecujesz mi, że będziesz grzeczny, czy już więcej tak nie zrobisz. W ogóle w to nie wchodzi. Jedyne jego pytanie to jest: czy chcesz mnie kochać? Czy chcesz być w tej przyjaźni, o której wam mówiłem? Nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Wytrwajcie w miłości mojej. Wiele innych fragmentów, które na to wskazują. A grzech zawsze próbuje nam jakby przedstawić Boga jako kogoś złego. Po to demonowi są potrzebne nasze grzechy. Nie jako same uczynki, ale jako pewna konsekwencja, którą może wykorzystać przeciwko nam. Żeby używając naszych grzechów, upadków, powiedzieć: nie możesz już kochać Pana. Jesteś brudny, jesteś nieczysty. Myślę, że wielu ma takie doświadczenie, że kiedy zgrzeszą w jakiś sposób taki ciężki, to mają wrażenie, że już nie ma, że już ich modlitwa nie ma sensu, już nie mogą, dopóki nie pójdą do spowiedzi, nie mogą się modlić, bo to już jest jakoś tak, to właśnie chodzi, przynajmniej mi się tak wydaje, że o to demonowi głównie chodzi w kuszeniu do grzechów. Właśnie wejść w tą relację między mną a Panem. Grzech też bardzo często skupia nas na samych sobie. Piotr jakby cały czas myśli o tym, co zrobił źle. Jezus tym pytaniem odwraca to. Żeby komuś odpowiedzieć, czy mnie kochasz, musisz pomyśleć o tym, o tej osobie. A nie o sobie i o tym, że kontemplować swoją zdradę, swój swoje zaparcie się, swoje opuszczenie go.
2: Może by było właśnie spojrzeć na to pytanie Chrystusa do Piotra, trzykrotnie zadane i kierowane właśnie o tą miłość do Niego samego. Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Ktoś, kto nie znałby historii wcześniejszej, gdzie Chrystus oddaje swoje życie za uczniów, za nas, za mnie, za ciebie, to można by było powiedzieć, że to jest takie bardzo pytanie, bardzo takie apodyktyczne, takie ciężkie. Może z tego powodu się właśnie Piotr zasmucił, ale kiedy wiemy, jaka jest cała historia zbawienia, odkupienia, no to to pytanie wydaje się być bardzo zasadne. Tutaj właśnie, kiedy tak mi się to przynajmniej kojarzy z tym oczyszczeniem Piotra, jest tym oczyszczeniem naszych jakichś mniemań właśnie o sobie, czy poszukiwań jakiejś własnej miłości. Myślę dalej o tej przyjaźni, że takie właśnie momenty krytyczne no są też próbami, czy rzeczywiście to jest przyjaźń, czy rzeczywiście to jest miłość. I tak jak ten Eldred wspominał, nie każda się ostanie. No i myślę, że takie momenty próby są właśnie tymi miejscami, które cezurami, czy pewnymi jakimiś punktami, które pozwalają nam stwierdzić, że rzeczywiście, mimo to, co wydawałoby się po ludzku, przekreśliłoby taką relację, ona nawet się wzmocniła dzięki temu, ponieważ w jakiś sposób się oczyściła.
1: Kryzysy są czymś naturalnym i potrzebnym. I to bez dwóch zdań. I ten kryzys następuje także w relacji Piotra i Jezusa. Bardzo ewidentny. Ja myślę, że Piotr też się zasmucił, dlatego że jakby zobaczył, że ta miłość nie będzie taka idealna, jak on miał tendencję myśleć. On chciał być idealny, doskonały, chciał zasłużyć na to wszystko, chciał być taki, był zawsze jak trochę taki hop do przodu. Ja pójdę z tobą, ja tak, on pierwszy odpowiadał, pierwszy działał, to on za miecz chwycił i był, chciał być, myślę, taki, miał jakiś taki głęboki głód w sobie tego, żeby jakoś udowodnić to, że to wszystko ma sens, że to jest możliwe. I kiedy Jezus trzy razy mu zadaje pytanie, to samo, no to ja myślę, że też ten smutek wypływa nie dlatego, że Jezus o to pyta trzy razy, tylko że on zobaczył w sobie, że niewiele się zmieni. Że będą chwile słabości, kryzysu, jakiegoś zmagania, lęku, który się w nim odezwie i z którym sobie może nie poradzić. Ale że to Jezus mu pokazuje, że to wcale nie przekreśla tej więzi. To, że ja w tej więzi właśnie mogę poczuć się bezpiecznie, bo mogę w niej być takim, jakim jestem. I dopiero mocą tej więzi mogę powoli, powoli być oczyszczany, wzrastać, porządkować różne rzeczy. A nie, że ja wyjdę z tej więzi, udoskonalę się i wrócę doskonały i teraz możemy idealnie tworzyć więź.
2: To jest jeszcze moment, kiedy uczniowie przebywają ze zmartwychwstałym, który im się ukazuje. Ale Ewangelia pokazuje nam też, że moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, też odsłania nam uczniów, którzy dalej powątpiewają. To jest niesamowite, że mimo tak wielu doświadczeń, które mają już za sobą, doświadczenia życia z Chrystusem, Jego nauczania, potem faktu samej śmierci, w końcu spotkania zmartwychwstałego, przebywania z Nim tak długo i spotykania Go po wielokroć, Piotr, który jeszcze doświadcza tak blisko tych pytań, które zadaje mu Chrystus, razem spożywają ryby, które spożywają wtedy właśnie na brzegu jeziora. I mamy moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, a część i tak powątpiewa. Mimo tego wszystkiego, dalej gdzieś ich rozum po prostu nie jest w stanie przekroczyć pewnej bariery i jest nadal w nich jakiś brak. Brak Ducha Świętego, na którego zesłanie oczekują potem wspólnie z Maryją. Jak ksiądz rozumie ten przełom, którym jest ten życiodajny Duch, który wstępuje potem w uczniów, który tak naprawdę no, jakoś jest określany jako początek Kościoła, że właśnie tam rodzi się żywy Kościół prawdziwy, ten Duch Święty, który go ożywia. Trzecia osoba. Tak tylko jeszcze dodam, w ostatnich z rozmów jeden z księży, ksiądz Waldemar Linke, właśnie zwrócił uwagę na to, że my często myślimy o Duchu Świętym jako o trzecim z trzech, gradując go po ludzku jako trzeciego z rzędu, prawda? Kiedy to jest Pan i Ożywiciel, ten, który jest osobą, jedną z osób Trójcy i to jest ten sam Bóg.
1: Są różne tradycje. Jedna z tradycji mówi, że Kościół powstaje właśnie w momencie w niebo wstąpienia, kiedy Jezus wstępuje, a na ziemi zostaje jego ciało w postaci uczniów, którzy tam są. Ikony często pokazują właśnie moment w niebo wstąpienia Chrystusa, wschodniej ikony, że jest Matka Boża, Matka Kościoła, jest Piotr i jest Paweł, którego fizycznie oczywiście wtedy jeszcze nie mogło być, ale właśnie pokazując tą intuicję, że Kościół rodzi się w tym momencie, bo głowa wstępuje do nieba, a na ziemi zostaje jak mistyczne ciało, wspólnota uczniów. Tradycja bardziej zachodnia jest tą tradycją, o której tutaj już powiedzieliśmy, że początek Kościoła z racji na to otwarcie się, wyjście uczniów z Wieczernika i głoszenie Ewangelii. Wydaje mi się, że Duch Święty to jest przede wszystkim dany im po to, aby jeżeli jakiekolwiek mówimy o jakimkolwiek życiu duchowym, ja nie lubię, kiedy mówimy o życiu wewnętrznym. Bo życie duchowe zawiera w sobie to, że ono jest właśnie z ducha. To nie jest tylko to, co ja mam w sobie, moje wewnętrzne właśnie przeżycia, nawet religijne, bardzo pobożne, nawet jakieś w moim odczuciu mistyczne, jakieś uniesienia, pocieszenia, ale że właśnie życie duchowe, na ile proszę też, żeby Duch Święty we mnie działał, przenikał, prowadził. Święty Paweł pisze, że to Duch Święty w nas woła, Abba Ojcze, to On się w nas modli. Jest też nazywany duchem miłości. Miłość Ojca i Syna tak silna, że tworzy oddzielną osobę, którą jest Duch Święty.

0: Koła Rut.
1: Duch więzi tym, który przenika Trójcę, ją Pan i Ożywiciel, i że nie tylko ożywia umarłych, jakbyśmy często chcieli tak prosto myśleć. Właśnie mnie, według mnie ożywia to, co jest obumarłe między nami. Może ożywić. Na ile też o tego Ducha prosimy, chcemy nim żyć, na ile też chcemy, żeby coś ożyło, a nie na ile już pogrzebaliśmy coś, albo nic nie chcemy zrobić. To jest też Duch Święty, który jest nie tylko, że za nas wszystko zrobi, ale że pomaga nam uwierzyć, że ja mogę coś zmienić w sobie także. To, co jest oczywiście do zmiany, co jest do przepracowania. Myślę, że działaniem Ducha Świętego dzisiaj jest także to, kiedy odkrywam, że sam nie dam rady i potrzebuję pomocy z zewnątrz, potrzebuję może terapii, potrzebuję jakiejś solidnej rozmowy szczerej. Duch Święty, myślę, że daje nam też ten dar życia w prawdzie. Ewangelia go nazywa Duchem Prawdy. Elred powie, że bez prawdy jest niemożliwe trwanie w jakiejkolwiek więzi. Niszczy brak prawdy, jakaś taka iluzja, hipokryzja, zakłamanie, dwulicowość niszczy więź. Czasami próbujemy brnąć w jakieś takie kłamstwa, czy jakieś takie właśnie podwójne życie niektórzy prowadzą. Jakby próbują, mówię, że to ratują, żeby nie zranić tej drugiej osoby. Ale jakby w tym momencie, że to kłamstwo wiele bardziej boli niż prawdę. Że na przykład nie kocham cię, nie chcę tworzyć z tobą więzi. A brnięcie w coś, czego nie ma, powoduje jeszcze większe cierpienie też tej drugiej osoby oczywiście.
2: Tutaj mi na myśl przychodzi, tak teraz mi się to zrodziło, że wołamy Veni Creator, a w takich sytuacjach trochę to my chcemy kreować tą rzeczywistość. My stajemy się tymi, którzy kreują pewien jakiś obraz, pewną rzeczywistość, prawda. Układamy, że tak będzie najlepiej. A nie wołamy o tego, który rzeczywiście jest tym, który ożywia. Myślę też, że może to nie będzie takie zręczne określenie, ale często myślimy o Duchu Świętym trochę narzędziowo. W tym sensie, że jako pewnej mocy pożytkujemy go na przykład do rozwiązania jakiejś sprawy. Ucieka nam to, że to jest osoba, że tu dalej chodzi o relacje. Że to nie jest rzeczywistość, która jest udziałem mocy Boga, tylko to jest rzeczywista osoba. To też, myślę, jest pewna jakaś tajemnica, że Duch Święty jeszcze na ten moment. W dziejach Kościoła w ogóle jest taki dosyć tajemniczy. Też mało o nim Kościół się wypowiadał. Jak myślę, to przychodzi mi na myśl encyklika Jana Pawła II. On był bardzo mocno związany z Duchem Świętym powodem tej modlitwy, którą przekazał mu ojciec, którą też całe życie ze sobą jakoś w sercu nosił. Też jakiś czas temu dotarłem do takiej informacji, że na rok przed śmiercią, kiedy wiemy, że już był w bardzo ciężkim stanie, jeśli chodzi o ogólny jego stan fizyczny, zapisał jeszcze wtedy odręcznie tę modlitwę, co wskazuje na to, jak ważnym dla niego było wołanie o Ducha Świętego w jego życiu. No i właśnie ta osobista relacja. Czy nie jest trochę tak, że wykorzystujemy Ducha Świętego w pewnym sensie tak narzędziowo? Nie wchodzimy w relacje?
1: Ducha Świętego, jak i myślę w ogóle Pana Boga i Syna Bożego, także próbujemy trochę wykreować na taką swoją modłę. Często próbujemy tak antropomorfizować Pana Boga, czy czynić Go takim też użytecznym dla nas. Myślę, że Ducha Świętego, myślę, że mamy taką dużą niestety łatwość sprowadzić do jakiejś takiej mocy działającego Boga. Natomiast w ogóle myślę, że problem jest dużo szerszy, że często w swojej religijności czy takim życiu religijnym próbujemy właśnie często Pana Boga jakby mieć tak na własny użytek. I kiedy ten użytek nie zgadza się do końca z naszymi oczekiwaniami, potrzebami, to rodzi się pewien problem. Wtedy jakby, gdzie jest Bóg, dlaczego tak, a dlaczego nie? Przecież proszę o dobre rzeczy, chcę czegoś dobrego, On mi nie daje. Właśnie pytanie, czy nie daje, czy daje, to jest... Nie jest takie proste. Myślę, że tak, Duch Święty jest w ogóle nieodkryty. I może tak pozostanie. jest pewną tajemnicą. Czy jak mówili ojcowie, raczej uwielbiali używać słowa misterium. No, tajemnica to jest coś, co jest znane, ale zachowujemy sekret, żeby go nie tak. A misterium jest czymś, z czego do końca nie da się do końca poznać, wypowiedzieć, określić, zamknąć w pojęcia. Można być jedynie w jakiś sposób wprowadzony w misterium. Doświadczyć mocy tego ducha. I na ile też rzeczywiście przyzywam go, modlę się o niego, proszę o jego działanie we mnie, ale nie takie działanie, które mi się wydaje, że ja chcę osiągnąć, ale no właśnie to, żeby pozwolić się jemu prowadzić. Do tego potrzebne jest zaufanie, dlatego według mnie podstawą życia duchowego jest w ogóle praca nad zaufaniem. Na ile ja ufam Bogu, nie tylko wierzę, że On jest, że jest wszechmogący, że jest Ojcem, że jest Synem, że jest Duchem Świętym, ale na ile ja Mu ufam. Nie przez przypadek historia zbawienia zaczyna się od Ojca wiary, czy jak święty Paweł napisze, od Ojca zaufania. Zaufał wbrew nadziei, Abraham. I ta figura jest nam dana jako początek i zmierza do Chrystusa, który w pełni ufa swojemu Ojcu. I ta przepiękna modlitwa, którą w Ogrójcu zanosi, i mówi, nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty. Ale dlaczego on to mówi? Nie dlatego, że ślepo poddaje się, ale dlatego, że ufa Ojcu. Że jeżeli ten kielich jest do wypicia, to Ojciec pomoże mu, nie zostawi go w tym doświadczeniu, ale pomoże mu wypić ten kielich.
2: Co znaczy wierzyć w konsekwencji tego, co ksiądz teraz wspomniał? Czym jest wiara?
1: Dla mnie wiara to jest zaufanie. To jest zaufanie Panu Bogu, zaufanie Jego Słowu, Jego obietnicy, którą nam dał.
2: Chrystus wypowiada takie słowa, kiedy pytają Go uczniowie o to, czym jest Królestwo. Albo kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, to się wielokrotnie pojawia w nauczaniu. I przypominają mi się teraz właśnie te słowa, kiedy Chrystus mówi do uczniów, że Królestwo Boże jest w was. I to może być dosyć zaskakujący element, ze względu na to, że no, tamte czasy raczej wskazywały, że królestwa to się buduje, prawda? One powstają za jakimiś murami, mają pewne jakieś granice, zarówno czasu, jak i przestrzeni. A tutaj wracam do tego i zaufania, i do tej przyjaźni, i do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Królestwo Boże jest w was. Czym jest to królestwo? Jak to rozumieć?
1: Myślę, że chyba tak najbezpieczniej, najprościej, tak jak ja to jakoś na swój rozum i zdolności rozumiem, to jest to, że to jest ten udzielenie się Boga we mnie, że On jest. Że stwarzając każdego człowieka, nie? To jest to Jego tchnienie, które tchnął Ruach. W tym, że życie Boga jest nosimy je. I ono jest niezatarte. Że każdy człowiek jest jego dzieckiem, jest dziełem Jego rąk, jak pięknie pisze, czy mówi psalmista w psalmie 8. To jest Jego dzieło. I ta część jest po prostu w każdym z nas. Bez względu na to, co my z tym zrobimy, nie zrobimy, w jakim kontekście żyjemy i tak dalej, to jest to w nas.
2: Myślę teraz też o wymiarze modlitwy. Jak ksiądz rozumie modlitwę i jakby ksiądz nam, słuchającym, polecił się modlić? Trochę zapytam jak uczniowie. Panie, jak mamy się modlić?
1: No tu nie będę jakoś bardzo, bardzo oryginalny. Dla mnie modlitwa, najprostsza definicja to jest właśnie rozmowa w spotkaniu. Formuły modlitwy, takie teksty, którymi się modlimy, dla mnie to jest taki dobry początek, wstęp do rozmowy. Ale istotą jest to, kiedy ja zacznę rzeczywiście rozmawiać jak z przyjacielem. Jak usiądę i tak, Pan Bóg wie, co u mnie słychać. Pan Bóg wie, ale co innego jest wiedzieć, a co innego jest usłyszeć. jest piękne teksty, pieśń nad pieśniami, kiedy oblubieniec woła do oblubienicy, by dała mu słyszeć swój głos. Chce usłyszeć jej głos. Głos, który woła, który mówi. Myślę, że modlitwa jest, dla mnie przynajmniej, jest taką przestrzenią, w której Pan Bóg chce też usłyszeć mój głos. Nie tylko moją litanię różnych próśb, czy także dziękczynień, ale chcę, wydaje mi się, że dla mnie rozmowa to jest to, kiedy mogę z nim porozmawiać, powiedzieć mu, że boję się tego, proszę go o pomoc w tej czy tej sytuacji, bo się boję, bo widzę, że z czymś sobie nie radzę, że, czy rozmawiam o kimś, kto jest dla mnie jakoś ważny, że widzę, że się zmaga, cierpi. Rozmowa. Być jak przyjaciel, być modlitwa. Dla mnie ten dom, ta izdebka, do której mamy się zamknąć, to zawsze myślę wtedy o Betanii. Jezus uwielbiał chodzić do Betanii. Miał tam swoich przyjaciół, których Ewangelia wprost nazywa jego przyjaciółmi. Martę, Marię i Łazarza. Ta trójka rodzeństwa, która była bardzo bliska. I był tam, by z nimi porozmawiać, by poczuć się dobrze, by odpocząć, by się spotkać. Myślę, że to jest jakiś dla mnie wzór modlitwy, kiedy nie tylko kiedy chcę spełnić jakiś obowiązek, wypowiedzieć modlitwę taką czy taką. Oczywiście one są potrzebne, jako dobry początek do wejścia w coś, co, ale jakby sercem modlitwy powinna być rozmowa.
2: To myślę, że takiej modlitwy w przyjaźni możemy Wam życzyć, drodzy słuchacze. Dziś Państwa i moim gościem był ksiądz Mateusz Milczarek. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych

0: życia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
0: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
0: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
0: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
0: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
0: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
0: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
0: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
0: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
0: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,
0: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
0: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
1: Patrzymy dziś na styl życia Jezusa. Styl, który także nada założonemu przez siebie Kościołowi, a także przez to każdemu z nas, który został włączony w Kościół przez święty chrzest, jako żywy organizm. Organizm, w którym głową jest On sam, Zbawiciel. Jezus i Kościół. Zobaczmy. Jezus został posłany przez Ojca, pełni Jego wolę. Tak Kościół został posłany przez Jezusa i ma pełnić Jego wolę. Dalej, Jezus obchodzi miasta i wsie, głosząc Ewangelię o Królestwie. Tak Kościół obchodzi świat, głosząc Zbawiciela człowieka, Chrystusa Pana. Dalej, Jezus potwierdza naukę znakami, uzdrawia z chorób fizycznych, psychicznych, uwalnia z niemocy duchowej. Tak Kościół potwierdza głoszoną przez siebie Ewangelię znakami. Wśród nich największym jest Eucharystia. Pytajmy siebie w tym miejscu: czym ja naśladuję Jezusa? Na ile mam Jego styl życia? Czy mam świadomość swojego posłania i powołania? Na ile docieram do moich miast i wiosek codziennego życia, by głosić Zbawiciela? I wreszcie, jakich znaków przeze mnie Bóg udziela drugiemu człowiekowi? To pytania do refleksji nad swoim miejscem w organizmie Kościoła i swoim zadaniem, które mam w nim pełnić. Ale na koniec zwróćmy jeszcze uwagę, że we wspólnocie Kościoła Jezus jest prawdziwym pasterzem, który oddaje życie za owce wobec nadchodzącego wilka. Potrzebuje jednak współpracowników, których jest mało. „Proście Pana żniwa”, mówi Jezus, „aby do swojego żniwa posłał robotników”. Dlatego pytanie teraz o moją troskę o tych chłopców, mężczyzn, którzy powiedzą: „Tak, chcę trudzić się na Twoim żniwie, Panie, być na Twoją wyłączną służbę”. Pytajmy się, jak dbam o klimat sprzyjający wyborowi takiej drogi przez tych powołanych? Jak dbam, by moja rodzina, Kościół, był poważany? Bo przecież Kościół należy do samego Boga, nie do człowieka. Mówi Jezus: „Proście więc Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników”.

0: jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: Może na wakacyjnych wędrówkach warto też tak zawołać: idź ze mną, Panie Jezu, jak to uczynił Ben Fuller w piosence, której słuchaliśmy na początek naszej audycji. Witamy serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Dziębiński. I tu mnie ubiegłeś trochę, bo też ten właśnie utwór z płyty Black Scripture, Song from the Road, chciałem w dzisiejszej audycji zaproponować.
0: Ale na tej płycie znajduje się jeszcze kilkanaście innych, więc można sobie było wybrać inny, tak. A tymczasem
1: zmiana klimatu dosyć radykalna nastąpi na chwilę w naszej audycji. Dłuższą chwilę, prawie 6 minut. Artwork Sounds to duet południowoafrykański dwóch producentów, DJ-ów. To Leslie Rozhiwa, Soutronic Ndu, tak się nazywają, podobno jedni z najważniejszych przedstawicieli sceny house w RPA. No, tyle o nich. Płyta, którą wydali ostatnio, czwarta z serii zatytułowana The Gospel According to Artwork Sounds, łączy muzykę house z motywami religijnymi. Kto to wytrzyma? Uprzedzam pół minuty samego automatu perkusyjnego na początku, ale potem robi się dużo, dużo ciekawej. W utworze o zwycięzcach, wiara daje zwycięstwo człowiekowi, Conquerors, Artwork Sounds i ich produkcja. Coś rzadko spotykanego w naszej audycji.

0: Nie było tak strasznie, całkiem sympatycznie dało się posłuchać, nie
1: no
0: tylko
1: i
0: wytrzymać.
1: Cała płyta w tym klimacie. Ja wybrałem najkrótszy utwór po prostu.
0: Który ma 6 minut.
1: Tak, właśnie. No tam około 7-8 na ogół takie były.
0: Połowę tego czasu, bo tylko 3 minuty, trwa piosenka wykonawcy Cochrane and Co. W maju prezentowałem Państwu dwie piosenki singlowe, a w czerwcu ukazała się pełna płyta tego znakomitego wokalisty zespołu, bo Cochrane Michael to wraz ze swoją żoną Lią i kilkoma innymi członkami tworzą, przyjaciółmi tworzą jeden zespół. Jak dla mnie świetna płyta. Obok płyty The Red Strike Clays, ciągle ich mylę, to chyba druga, która w tym roku zwróciła moją uwagę bardzo, bardzo konkretnie. Ruins in the Blood, tytuł płyty, a z niej pierwsza chyba w kolejności nawet piosenka Stand My Ground.

przedsięwzięcie nieco rodzinne, Cultural and Co. I również rodzinne przedsięwzięcie, teraz, ale polskie usłyszymy, tylko że nie po polsku, po angielsku. Będzie śpiewała Maja Stowińska płytę Serious Moon, nagraną w języku angielskim. Przede wszystkim firmuje Stowiński Music. To nazwa całego projektu muzycznego, który Maja Stowińska tworzy ze swoim mężem. Zupełnie inna w klimacie niż to Maja Stowińska na płytach muzyką, w nagraniach z muzyką uwielbieniową do tej pory prezentowała. No, przynajmniej moim zdaniem. Ale warta posłuchania i utwór, który jako pierwszy usłyszymy, naprawdę moim zdaniem to piosenka, która powinna być przebojem. Cloud, Stowiński Music and Maja Stowińska.

Jeszcze raz Cochrane and Co., bo jak wspomniałem, dla mnie przynajmniej znakomita płyta i mnóstwo fajnych piosenek. Michael Cochrane jest wokalistą, pianistą, autorem tekstów, więc wszechstronnie uzdolniony. A piosenka, której posłuchamy teraz, nosi tytuł My Only Hope.

0: Słuchałeś już płyty Cochran & Co?
1: Właściwie to nie. Całe nie. Gdzieś wcześniej tych singlowych piosenek. No ale warto zwrócić uwagi. Dwa nazwiska, dwie nazwy właściwie, które od lat przykuwają naszą uwagę, jeśli chodzi o muzykę chrześcijańską. Artyści prezentowani przed lata, prawie przy każdym nowym ich nagraniu. Toby Mac.
0: A wejdę tutaj w słowo. Wcześniej prezentowany Michael Cochran nagrywa płyty wytwórni Tobiego Maca.
1: A Forefront, tak, pewnie. Więc Toby Mac i Put Today. Today zakończył karierę oficjalnie lata temu, ale wznawia ją, wyrusza w kolejną trasę koncertową niebawem, albo już wyruszył. A razem z Toby Maciem nagrali singlowy, jego chyba utwór, tak? Zatytułowany Campfire. Daje się zapowiedź płyty, bo ma się jakaś ukazać z zaproszonymi gośćmi śpiewającymi razem z Toby Mac jego utwory. Trudno czegoś takiego państwu nie przekazać i nie przedstawić. Chociaż to bardzo prosta piosenka. Campfire, Toby Mac and Today. 1, 2, 3.

0: No, rzeczywiście, taka wakacyjna, ogniskowa piosenka.
1: O ognisku, campfire. No.
0: Dokładnie. W zasadzie w każdej audycji moglibyśmy zaprezentować jakąś nową piosenkę Foresta Franka, bowiem on nie ustaje w wydawaniu kolejnych epek, singli, sam albo też z innym projektem. I oto kolejna epka zawierająca chyba 4 piosenki, z której wybrałem zatytułowaną True Will Set You Free. Czy prawda cię wyzwoli chyba, tak?
1: To tak jest.
0: Każda z tych 4 piosenek jest inna, w innym trochę stylu nagrana, więc naprawdę to bardzo różnorodna muzyka. Forest Frank.

0: So you want to mix it right now?
1: Yeah.
0: All right. Let's do it.
2: Czego tu nie było w tej piosence, a mi się szczególnie podobało to solo gitarowe. O, super.
3: Nie to gitary będzie też, innych instrumentów. Za sprawą Johna Allana można by go, chociaż może nie za blisko, na tej samej półce postawić co rozpoczynającego naszą dzisiejszą audycję Bena Fullera. John Allan swoją muzykę uwielbieniową z tekstami będącymi świadectwem jego wiary łączy trochę mocniej z czymś, co określa się jako alternatywę, czy indie rock. Może najmniej to słychać w utworze, który wybrałem, ale w tych z płyty koncertowej, te szepki krótkiej Resurrection Power, w której naprawdę warto posłuchać, takie klimaty się znajdzie. A utwór dla Państwa i dla nas na dzisiaj to Heaven Secrets.

Nie było jeszcze w naszej audycji Nila Carpentera. To amerykański wokalista, gitarzysta, autor tekstów, pochodzący z Karoliny Południowej. No i nagrywa muzykę chrześcijańską w stylu takim folkowym, indie. Współpracuje chętnie z artystami z tegoż gatunku muzyki chrześcijańskiej, a do takich stałych należą Andrew Rip, Brandon Head oraz małżeństwo prezentowane tutaj w naszej audycji wielokrotnie, Drew and Ellie Holcomb. I właśnie z nimi nagrał najnowszą piosenkę zatytułowaną Since When, Neil Carpenter.

0: Na koniec coś po polsku. Teobańkologia to portal, jeden z największych ponoć w Polsce, modlitewny, ewangelizacyjny. Ostatnio chyba tylko założyciel, ksiądz Stawielewicz, trochę został odsunięty, ale działa cały czas. A tenże portal także dorobił się własnych projektów muzycznych. Teobańkologia Music. Jakub Tomalak, muzyk, producent, dyrygent, aranżer, odpowiada najczęściej za te produkcje, również za singiel niedawno wydany, w którym zaśpiewał m.in. Kuba Piechnik, ostatnio przywoływany przez nas, artysta muzyki chrześcijańskiej, współpracujący z pieśniopisarzami, innymi jeszcze wykonawcami, mają Towińską. I razem z nim Adam Kabaciński, o którym wiem niewiele, ale śpiewają ładnie w utworze zatytułowanym Ta choroba nie zmierza ku śmierci. Posłuchajmy zatem w skupieniu i do zobaczenia, do usłyszenia. Raczej przepraszam za tydzień.
1: A może gdzieś na wakacyjnych ścieżkach i do zobaczenia. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
2: Ta choroba nie zmierza ku śmierci.

Wołać chcę, by przez krzyż był rozwinięty owoc troski Twej.

cię za to, co w mym sercu rozdarte ziemi wyrośnie. Twój duch da wzrost ziarnu nadziei, która nas zawieść nie może. Która nas zawieść nie może. Która nas zawieść nie może. Która nas

uczucie za to, co w mym sercu rozdarte ziemi wyrośnie. Twój duda wzrost ziarn nadziei, która na zawiść nie może.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane, Ludźmierz. 7 czerwca 1997 roku przemówienie wygłoszone na Błoniach przy Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
2: Pragnę dzisiaj z całego serca podziękować wiernym Podhala i całej archidiecezji krakowskiej za wielki dar różańcowej modlitwy. Wiem, że każdego dnia gromadzicie się tu u stóp Maryi, Pani Ludźmierskiej i w wielu innych miejscach, aby oddawać jej opiece wszystkie sprawy Kościoła, następcy świętego Piotra, wszystkie sprawy, które opatrzność Boża powierzyła jego trosce. Wiem też, iż w parafiach Podhala, Orawy, Spisza, Pienin, Gorcu omadlaliście i te moje odwiedziny w Polsce. Wszędzie można powiedzieć, że ta wasza wspólnota rozciąga się na cały świat. Wszędzie bowiem, gdzie docierali i nadal docierają polscy górale, jest też obecna ludźmierska gaździna, jest obecna w domach i kościołach, a nade wszystko w sercach. Niech tej obecności nigdy nie zabraknie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne. Punkt 10. Unikajmy syndromu wieży Babel, polegającego na bałwochwalstwie zysku, którego ofiarą padają słabi, na jednolitości spłaszczającej różnice oraz na roszczeniu do jednego języka, także cyfrowego, zdolnego przełożyć wszystko, nawet tajemnicę osoby, na dane i wydajność. Na tym polega niebezpieczeństwo dehumanizacji, budowania przyszłości z wyłączeniem Boga i zredukowania drugiej osoby do roli środka, pokusy dawnej i wciąż nowej, która dziś przybiera również oblicze techniczne. Wybierzmy natomiast drogę Nehemiasza, która ukazuje wartość wspólnej pracy podejmowanej po to, by uczynić miasto Boże bezpiecznym dla powracających wygnańców. Odbudowywać znaczy dzisiaj uznać, że pośród wielości głosów i wizji, przypominającej niekiedy rozproszenie języków, istnieje jednak pewna świetlana możliwość, polegająca na budowaniu razem, przemieniając różnorodność w zasób i czyniąc ze słuchania i dialogu wspólną przestrzeń, w której mogą wzrastać sprawiedliwość i braterstwo. Wewnątrz tego wspólnego dzieła chrześcijanie odnajdują zaś właściwą sobie formę budowania. Jest nią ukierunkowywanie działania ku Bogu, aby w jego świetle pluralizm nie przeradzał się w chaos, lecz w praktyce synodalności stawał się przestrzenią, której ludzkość na nowo odnajduje swoje trwałe fundamenty i swój cel ostateczny. W Apokalipsie Jan widzi nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, jako dar dla całej ludzkości. Ta zaś wizja łaski jest dla nas chrześcijan wezwaniem do wspólnej pracy nad kształtowaniem w dzisiejszych miastach pokojowego, sprawiedliwego i godnego życia wspólnego.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że to Królestwo Boże, jego budowanie ma wymiar budowania cywilizacji miłości. Tak dzisiaj byśmy mogli sobie powiedzieć, że bardzo tęsknimy za tego rodzaju sytuacją, gdzie całe społeczeństwa byłyby jakby zaprzęgnięte do tego, aby swoją codzienność tak realizować, iżby było to budowanie Królestwa Bożego, czy inaczej cywilizacji miłości. Jeszcze raz z pewnym uporem proszę Was, żeby nasze obcowanie ze Słowem Bożym było naprawdę bardzo w życiu intensywne. Jeżeli się komuś wydaje, że mamy jakby pod dostatkiem tego obycia ze Słowem Bożym, to kochani, jesteśmy w niemałym błędzie. Jesteśmy właściwie jeszcze na dalekich przedpolach, żeby zrozumieć, jak to jest ogromnie ważne, jak to jest potrzebne, jak to jest skuteczne i jak wiele od tego zależy.
1: Dobre słowo pasterzy.

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę.